siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: News.
1: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
0: SK Kraków.
1: Kraków to miejsce narodzin polskiego futbolu. To tutaj swoje siedziby mają najstarsze kluby w kraju. Chociaż czas mija, to wciąż powstają nowe inicjatywy zrzeszające miłośników pięknej gry. Jedną z nich jest powstały w 2018 roku Fajrant Kraków. Mimo krótkiej historii grania w A-klasie, zespół ten ma za sobą już wiele międzynarodowych podróży, które kończyły się w różny sposób.
2: Jesteśmy teraz w miejscowości Brzezie, koło Krakowa. Trochę daleko, a przed nami piękne, zielone, prawie skoszone boisko.
3: Karol Piwoński, prezes Stowarzyszenia Futbolowego Fajrant Kraków.
4: Tak, zgadza się. Robimy co możemy, żeby szukać tych boisk, ponieważ jesteśmy klubem bezdomnym, czyli tam, gdzie nas chcą, tam, gdzie możemy trenować, grać, to tam to robimy, ale nie narzekamy, bo wiemy, jak jest po prostu.
2: Zacznijmy może od tego, czym właściwie jest Fajrant Kraków. O co w tym wszystkim chodzi?
3: Pomysłodawcą tego jest nasz poprzedni prezes Dominik Szarek. Możecie go znać z YouTube'a, z kanału Futbolowe. Po prostu byliśmy grupą niesformalizowaną, która lubiła ze sobą spędzać czas i grać piłkę. No i wpadł na to, żeby to po prostu wejść pod struktury związku i zacząć się bawić w prowadzenie swojego klubu, czyli kibice zakładają swój klub, kibice nim rządzą. Oczywiście jakby sama idea była dosyć, powiedzmy, taka wzniosła, żeby to szło dalej, ale rzeczywistość trochę inna i po prostu mamy to, co mamy, bardzo to doceniamy, bo mamy tych swoich kibiców. Od 8, tak, teraz będzie siódmy lub ósmy sezon. Gramy już na poziomie centralnym, występowaliśmy w Pucharze Polski. Także po prostu jest to jakaś forma naszej pasji, czyli niespełnionych ambicji bycia piłkarzem, bo każdy, kto gra w piłkę na niskich ligach, pewnie chciał nim kiedyś być. No i my się spełniamy w tym tak, jak możemy, czyli prowadzimy swój klub. Jest trochę z tym zamieszania, jest tym trochę biegania, dzwonienia, proszenia, załatwiania, no ale na koniec dnia jest satysfakcja, jak na przykład weźmiesz 30 chłopa na mecz Manchester United i sobie później jeszcze zagra z Angolami w piłkę w Manchesterze, więc coś za coś.
2: To jeszcze na pewno do tego wrócimy, bo to jest ciekawe. Ale wróćmy może do tego klimatu bezdomności. Czemu jesteście bezdomni? Nie macie własnego boiska domowego, jak rozumiem.
3: Tak, nie mamy boiska, no bo słuchaj, zakładając stowarzyszenie, no nikt ci nie da z miasta, macie plac, macie piłkę i grajcie, no bo to też trzeba utrzymać, musielibyśmy mieć kogoś, kto o to zadba, tak jak tutaj jesteśmy w Brzeziu, ktoś to przyjął, skosił, przygotował, żebyśmy mogli odbyć jednostkę treningową. Boisk też w Krakowie nie ma za wiele, też kluby mają swoje boiska, kluby z historią stuletnią, czy coś takiego, plus mają też grupy młodzieżowe i problemem też jest, znaczy problemem, my nigdy tego problemu nie chcieliśmy mieć, więc nie mamy grup młodzieżowych, to nie jest idea klubu. Ideą klubu jest po prostu spędzić fajnie czas w gronie ludzi, których lubisz i cenisz, więc no, nigdy o to nie prosiliśmy i też nie mamy z tym problemu, tak? No bo to nie jest, że nam się należy. My mamy klub, coś robimy fajnego, dajcie nam plac, bo my musimy sobie 30-paroletni goście sobie pograć piłkę. To też nie o to chodzi, bo wiemy, ile kosztuje też utrzymanie boiska, tak? Ile musisz dbać o trawę, nawodnienie, walcowanie, koszenie i tak dalej. I tak dalej, malowanie linii na mecz, więc to wszystko są koszty, które ktoś ponosi, a my, wynajmując później boisko na godziny, na trening, na mecz, jakby dokładamy się do tego, ponosimy koszty, nie mamy z tym żadnego problemu, bo no tak wygląda wolny rynek, no chcesz z czegoś skorzystać, to musisz za to zapłacić.
2: Ekonomia i finanse to jest aspekt Fajranta, który można powiedzieć, że był, może jest dalej dosyć tutaj interesujący, ponieważ to jest klub, do którego każdy może dołożyć swoją cegiełkę. Z tego, co widziałem u was na stronie, każdy może stać się częściowo menadżerem, nawet właścicielem procentowo klubu.
3: Tak, mamy stowarzyszenie, tak? Czyli każdy chętny może wstąpić do tego stowarzyszenia. Mamy składki członkowskie, to jest duża część naszego budżetu, czyli chłopaki, którzy grają, trenują, składają się na to wszystko, czyli właśnie głównie wynajem boisk, sędziowie, sprzęt, który musimy kupić raz na czas, nowe piłki się zużywają, lebijki się zużywają, znaczniki się gubią i tak dalej. Trener, pomoc medyczna, takie rzeczy około meczowe, do tego pieniądze za bycie w związku, czy jakieś kary za kartki i tak dalej, też to musimy pokryć. Druga odnoga to sponsorzy, mniejsi, więksi, którzy czasem się pojawią. Mamy część ze sponsoringu, czyli jakieś mecze, mamy sponsor meczu, no ale głównie opieramy się na tych składkach członkowskich. I tak jak chciałbyś wstąpić do naszego stowarzyszenia, to składka członkowska dla niegrających jest 20 zł bodajże, dla grających jest 150. I też chciałbym, żeby to wybrzmiało, jak tego będzie słuchało trochę ludzi, bo często spotykamy się z takim przeświadczeniem, że Fajrant ma dużo pieniędzy, bo to wygląda super i tak dalej. Nie mamy dużo pieniędzy, po prostu wydajemy je w najlepszy sposób, jak możemy, plus ludzie, którzy
4: są wokół, ludzie, którzy się tym zajmują. Po prostu robią świetną robotę po godzinach, żeby to wyglądało tak, jak to widzicie na social mediach. Wejdźcie sobie. Mamy Marcina, social media ninja, który o to dba. Mamy grafika Piotrka, przepraszam, Pawła, bo Piotr to jego brat, który gra, którzy to też robią pro bono, więc no mówię, to wszystko jest robione z głową za to, co mamy, tak jak możemy, tak jak się uczymy, bo też, jak się domyślasz, nigdy nie prowadziłem klubu piłkarskiego, jest to pierwszy, zakładam, że ostatni, ale próbujemy to jakoś spiąć, żeby to wyglądało fajnie, no cały czas będę powtarzał, no po prostu się lubimy.
2: Powiedzmy sobie szczerze, Fajrant wygląda fajnie i ta oprawa jakby pozameczowa wygląda naprawdę profesjonalnie, biorąc pod uwagę poziom, na którym gracie, bo jednak jest to siódma liga, jeżeli się nie mylę, więc ta kwestia wizualna jest tutaj bardzo mocna. Chciałem się was w takim razie zapytać, jak to wygląda od tej strony piłkarskiej, no bo tak jak wspomniałem, siódma liga, ostatni sezon, środek tabeli.
4: Tak, wrócę do początków, czyli jak zakładaliśmy klub, nie myśleliśmy o awansach i tak dalej. Wiadomo, fajnie by było, ale jakby spotykając się tam na początku, no chcieliśmy po prostu, powtórzę jeszcze raz, spędzać fajnie czas. Okazało się, że ekipa, która przyszła, jest dużo lepsza niż spodziewaliśmy, no bo nie chcę zabrzmieć jakoś nieskromnie, czy jakoś buńczucznie i tak dalej, ale wiem, że część chłopaków przychodzi do nas właśnie dlatego, że wie, że tu jest trochę inna atmosfera. Są chłopaki, którzy naprawdę mogliby grać sobie i za powiedzmy 100 zł, czy jakoś gratyfikację finansową w innych klubach, czy w A-klasie, czy nawet w wyższych ligach, bo mamy takich chłopaków, ale po prostu są tutaj dla tej tak naprawdę atmosfery i tego, jak to wszystko wygląda. Próbujemy, żeby to wyglądało tak. Nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Sami nie wiemy, co będzie dalej, bo jakby jesteśmy, jak to nasze społeczeństwo, kadrą starzejącą się, więc nie wiemy, co będzie z nami dalej. Mamy jakieś plany na kolejne wyjazdy, ale no tak pokrótce tak to wygląda.
2: Wyjazdy to jest też ważna rzecz w Fajrancie, z tego, co wyczytałem, ponieważ dużo jeździcie i to nawet za granicę, bo gracie też za granicą jako klub z siódmej ligi polskiej.
4: Tak, znaczy jeździmy głównie za granicę, bo byliśmy jeszcze chyba w Krościenku nad Dunajcem, ale to było tak między sezonami, a tak, no to od jeszcze przed pandemią byliśmy na Słowacji, zagraliśmy mecz z drużyną, gdzie przejeżdża pociąg przez boisko, taka kolejka, super, no i tak ułożyliśmy, zagraliśmy mecz o tej, żeby przejechał ten pociąg, byliśmy w Belgradzie, zagraliśmy mecz i oglądaliśmy derby Belgradu, byliśmy w Czechach, zagraliśmy mecz i oglądaliśmy Slavię, Pragę, chyba jak robiła mistrza nawet, byliśmy w Manchesterze na meczu United na Old Trafford i zagraliśmy mecz i teraz byliśmy na Cyprze, obejrzeliśmy dwa mecze cypryjskiej ekstraklasy i zagraliśmy mecz, tak, więc to jest coś, co to pewnie nas wyróżnia, no mówię, nie sztuką jest kupić sobie bilet, polecieć na Serie A, no bo to też robimy, bo lubimy, no ale znaleźć jakąś drużynę gdzieś, która chce zagrać i to zorganizować, to jest tam jakieś wyzwanie, ale no na razie obyło się bez ofiar, wszyscy są zadowoleni, jeździmy po 20 kilku, więc no to chcemy utrzymać, bo no to jest coś, czego sobie nie możesz kupić i ja chcę jechać zagrać mecz gdzieś, tylko jednak to jest coś, co robimy, lubimy i nam to wychodzi.
2: Jaki jest największy klub, z jakim graliście?
4: Największy pod kątem jakby umiejętności, najlepszy.
2: Tak pomiędzy rozpoznawalnością a umiejętnościami.
4: Wiesz co, szukamy też takich klubów z niskich lig, wiadomo, nie chcemy pewnie żadna lepsza drużyna by z nami nie grała, poza tym też nie chcemy, no bo to byliśmy na Słowacji, zostaliśmy chyba 7-0, pograliśmy jakąś piątą czy czwartą ligę, takie byki były. No na boisku było ciężko. W Belgradzie była taka dosyć rozpoznawalna, chyba w Belgradzie była najbardziej rozpoznawalna drużynka, no ale tak to mówię, no szukamy gdzieś tam po znajomościach, tak? W Pradze mieliśmy znajomego od naszego byłego członka zarządu Szczepana, który też ma swoją drużynę, to z nimi zagraliśmy. W Manchesterze graliśmy z drużyną, która kiedyś była w Krakowie, graliśmy z nim jakiś mini turniej, a na Cyprze, to też świetna historia, pewnie będzie długa. Jak w Belgradzie zwiedzaliśmy stadion, to poznaliśmy tam Cypryjczyka, który tak się zajarał naszym projektem, że był na naszym meczu później w Manchesterze. Teraz, w poprzednim roku byliśmy na takim turnieju charytatywnym, też możemy później do tego wrócić, we Wrocławiu co rok jeździmy i tam wylicytowaliśmy, że Patryk Lipski, czyli profesjonalny piłkarz, z nami zagrał w zeszłym roku i mu obiecaliśmy, że pojedziemy do niego na Cypr obejrzeć jego mecz. No i to się wszystko spięło, że ten Cypryjczyk nam pomógł znaleźć drużynę. Michał od nas z nim miał kontakt, Patryk też grał mecz, więc obejrzeliśmy Krychowiaka, Lipskiego, zagraliśmy mecz, więc jakoś to się wszystko spina.
2: Pociąg mnie zaintrygował, bo jeszcze nie zdążyłem spytać. Przejeżdżał pociąg i co? Mecz się zatrzymał?
4: Znaczy to jest tak, wiesz, jakbyś miał trybunę i między trybuną a boiskiem jest kolejka wąskotorowa. I ona po prostu sobie masz linię boczną, mamy trybuny i między tym jest kolejka wąskotorowa. No to bardziej, no wiadomo, że nie pociąg relacji Szczecin-Przemyśl, tylko po prostu taka kolejka wąskotorowa. Jest tam gdzieś na naszym Facebooku, czy nawet mamy. Tego to chyba nawet na YouTubie mamy, jak wpiszesz Fajrant Słowacja, to powinien je znaleźć.
2: Minęło 7 lat od założenia klubu, klub młody. Co się zmieniło przez te 7 lat? Od momentu, kiedy klub powstał, do teraz, do tego momentu, w którym jesteśmy.
4: Zmieniła się na pewno skład zarządu, osoby, które działają, jakiś tam trzon jest. No ja tu jestem od pierwszego treningu, od pierwszego jakiegoś spotkania i zmieniło się, myślę, no dużo się zmieniło, wiesz, przez 7 lat się człowiek zmienia, dużo się mogło zmienić po drodze. Była pandemia, wybuchła wojna i tak dalej, więc życiowo też się każdemu pozmieniało, porodziły nam się dzieci, pobraliśmy śluby, pobudowaliśmy domy, więc z tych czasów studenckich nagle ktoś został
3: został już, pracuje na pełny etat, więc życie też nam się pozmieniało, na pewno dojrzeliśmy i też nawet te wyjścia nasze, które dawniej były bardzo huczne po każdym meczu, to już teraz widzę też, że to, no ale taka jest kolej rzeczy tak naprawdę, wszystko się zmienia. W klubie zmieniliśmy trenerów kilkukrotnie, podejście do tego, bo też mieliśmy takie bardzo luźne, później było za bardzo spięcie na wynik. Myślę, że teraz jest taki moment tego klubu, że w sumie jak zostawałem prezesem, to nawet nie marzyłem, żeby to wyglądało tak, bo mimo, że się czasem wkurzam i na chłopaków, i na siebie, że ktoś nie przyszedł, ktoś czegoś nie dowiózł, czy nie ma na czymś czasu, to na koniec dnia to po prostu sprawia radość i frajdę bycie w tym klubie i robienie tego klubu.
2: Ta frajda wychodzi na to, że jest troszkę taką opowieścią po prostu o kończeniu życia studenckiego i wchodzeniu w takie życie dorosłe, co?
3: No mniej więcej tak, no ja już byłem po studiach, jak się fajna zaczynał, ale parę chłopaków jest jeszcze młodszych, ale no może tak powiedzieć, że wiesz, tutaj ktoś, kto marzył o byciu piłkarzem, już przestaje marzyć, zaczyna się dorosłość, nie chce już gdzieś tam być 3-4 razy w tygodniu na treningu, tutaj mamy 2 treningi w tygodniu, no bo mówię, jesteśmy cały czas amatorami, ale no jest to jakaś część w tym momencie mojego życia, która sprawia mi dużo radości i no i po prostu jest to coś, co na pewno na stare lata będę wspominał, mam nadzieję, że przyjdą młodzi, którzy to wezmą, też nie jestem jakimś staruchem, ale przyjdzie czas, że już nie będę na boisku pewnie chciał być. Fajnie jakby przyszli młodzi, którzy by to wzięli, a ja z chłopakami, którzy to zakładaliśmy, za 10-15 lat byśmy siedli na jakichś trybunach i oglądali Fajrand w akcji.
2: Mija 5 lat, od teraz gdzie będzie Fajrand Kraków? W którym miejscu?
3: Za 5 lat? Ja będę miał 39 lat. Gdzie będzie Fajrand? Chciałbym, żeby wyglądał tak jak teraz, niekoniecznie żebym ja był prezesem, jakby ktoś się znalazł, kto to przejmie, byłoby super, ale żeby nadal sprawiał radość tym, którzy go tworzą.
2: Jak się zaczęła twoja przygoda z Fajrantem?
0: Mateusz Wójcik, na początku swojej kariery byłem defensywnym środkowym pomocnikiem, a teraz bardziej gram na środku obrony. Myślę, że to jest moja aktualna rola. Przy znajomych, i to było już parę dobrych lat temu, myślę, że gram dłużej w Fajrancie niż jakby połowa historii tego klubu, bo jak dobrze pamiętam, w 2017-18 został założony. Ja przyszedłem w 2020, jak skończyłem studia, miałem parę znajomych, zobaczyłem po socjalach, że jeden, dwóch zaczął grać w Fajrancie. Ja też szukałem jakiegoś miejsca, gdzie mogę się poruszać, bo w latach swoich, że tak powiem, studyjnych, licealnych, grałem w piłkę, ale jak skończyłem studia, to przestałem, chciałem wrócić. Koledzy mnie zaprosili tutaj, no i zostałem.
2: Ile masz lat tak w ogóle?
0: Teraz 34.
2: Jak wygląda gra w 7 lidze polskiej? Czy tutaj jest poziom?
0: Zależy. Często jest i często też nie ma. Zależy, gdzie trafisz, zależy na jakim boisku grasz. Jest bardzo zróżnicowanie. I to pod każdym względem. Pod względem technicznym, taktycznym, pod względem jakby zachowania ludzi. To też jest super ważne. Niektóre drużyny są bardziej takie do gry, do rywalizacji, a niektóre są takie, czy nie chciałbyś z nimi grać drugi raz.
2: Rozumiem. Czy ale także bardzo kopią po kostkach, czy raczej tak po prostu nieprzyjemnie się na nich gra?
0: Nieprzyjemnie. Pewnie słyszałeś naszą historię z wyjazdu, gdzie tam jeden z naszych zawodników dostał kamieniem, ale to jest ewenement, że tak powiem. Raczej większość drużyn, z którymi gramy i też mamy dużo takich już boiskowych, przyjaznych drużyn, z którymi się dobrze rywalizuje, fajnie się z nimi gra, więc myślę, że to jest taka zasada Pareto, 80-20.
2: Macie jakieś zgody? Zgody, kosy, układy?
0: Tak jak, wiesz, można by tak powiedzieć w cudzysłowie, że są takie kluby, z którymi się bardzo dobrze dogadujemy, więc mogę to nazwać zgodami. Są takie kluby, z którymi się gorzej dogadujemy i to też można nazwać kosami, ale na pewno to nie jest ten poziom, że tak powiem, jakiś tam kibicowski czy coś, bardziej takie docinki.
1: Z przedstawicielami Fajranta Kraków rozmawiał nasz reporter Oleg Ruszkowski. Ten charakterystyczny budynek z czerwonej cegły zna każdy krakowianin. Przez dekady odbywały się tam wydarzenia sportowe, uroczystości patriotyczne i charytatywne, a z jego sal gimnastycznych korzystał Klub Sportowy Krakowia. Mowa o budynku Sokoła, czyli siedzibie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. W 2020 roku neogotycki budynek przy ulicy Piłsudskiego przeszedł kompleksową renowację i odzyskał swój dawny blask.
5: Historia jest skomplikowana. Jakub Jastrzębski, Muzeum Podgórskie. Górze Oddział Muzeum Krakowa. Budynek, który widzimy, to nie jest ten budynek, który powstał chociażby. Jest to jeden z bardzo ciekawych przykładów, bo w zasadzie jest to pierwsza hala sportowa na terenie Krakowa, jaką mamy. Budynek powstał pod koniec XIX wieku i tak jakby w dwóch fazach. 1886 roku w ogóle powstało Towarzystwo Soku w Krakowie i 3 lata później wybudowano jego gmach. Wybudowano go zresztą w ekspresowym tempie, ponieważ taka hala została wybudowana w ciągu kilku miesięcy, zaczęli budować w maju, a w listopadzie już była oddana do użytku. Czasem sobie wyobrażamy, że jak coś było dawno temu, to musiało wszystko długo trwać, a tutaj się okazuje, że jeżeli chodzi o budowy, to jednak ci XIX-wieczni budowniczowie działali dużo szybciej niż ci nasi współcześni. Budynek, który powstał, składał się jakby z dwóch części, składał się z hali sportowej, która jest zachowana do dzisiaj jako ta część zachodnia, czyli ta bliżej alei, i do tego była taka mniejsza dobudówka, w której znajdowały się szatnie, kancelaria i tego typu pomieszczenia, i one były zwieńczone taką charakterystyczną sygnaturką, czyli taką malutką wieżyczką, która była na szczycie dachu. No, ale dosyć szybko się okazało, że ten budynek jest jednak za mały na potrzeby rozwijającego się Sokoła, kolejnych sekcji Sokoła, które się pojawiają, jak na przykład łucznicy nie mieli gdzie trenować, no i trzeba było coś z tym budynkiem zrobić i 5 lat po jego wybudowaniu trzeba go było rozbudować i to ta część, którą mamy teraz, ta wschodnia część, która jest dostawiona, jest taka troszeczkę szersza, to jest właśnie to, co zostało dobudowane. Szatnie tam zostały, ale też pojawiły się różne inne pokoje, między innymi właśnie sala łucznicza, która ma formę takiej podłużnej kiszki. No jak to dla łuczników, strzelnica w końcu.
6: Zatem kto zaprojektował ten budynek i z czego jest znany jego architekt?
5: No, skoro mamy dwie fazy, to mamy też dwóch architektów, czy w zasadzie budowniczego i architekta. Kiedyś rozróżniano te dwa terminy. Pierwszą osobą, która budowała pod koniec lat 80. był Karol Maksymilian Knaus. Dzisiaj raczej zapomniana postać, jeżeli chodzi o tych krakowskich budowniczych, a szkoda, bo to był świetny facet. Zaczynał swoją pracę przy restauracji sukiennic, pracował u Prylińskiego, natomiast później właśnie zajął się w dużym stopniu konserwacją zabytków, co było tyle śmieszne, że konserwował głównie kościoły katolickie, a sam był protestantem. Natomiast no, też popełnił troszeczkę kamienic, troszeczkę willi. Z takich najbardziej charakterystycznych przykładów jego zabudowy to jest willa, która jest na rogu ulicy Sebastiana i ulicy Bogusławskiego. To jest zresztą jego dom własny. Jest na Ditla taka potężna kamienica, bardzo szeroka, w której środkowej części jest taka płaskorzeźba z żaglem. Na tym żaglu możemy zobaczyć litery KMK, Karol Maksymilian Knaus. To był też jego budynek, który do niego należał i on po prostu czerpał dochód z wynajmu mieszkań, które tam były. Takich kamienic w różnych miejscach jeszcze było więcej, ale do takich bardzo ciekawych realizacji Knausa należy też Modrzejówka. To osiedle robotnicze. Właśnie nie dworek Heleny Modrzejewskiej, tylko osiedle robotnicze, które przy nim powstało. To również jest jego dzieło. No i mamy rozbudowę z 1894 roku. Tutaj wkracza Teodor Talowski. To już taka bardziej kojarzona postać ze względu na te jego bardzo fantazyjne kamienice. Dom pod pająkiem, dom pod śpiewającą żabą, dom pod osłem. I tu mamy fajną sytuację, bo mamy zabudowę Talowskiego przy ulicy Retoryki. Mamy właśnie od Festina Lente, którą zaczął budować w 1897 roku, aż po dom pod śpiewającą żabą z 1891. I potem zwieńczeniem takim jest właśnie to, że jest Sokół po drugiej stronie przez niego zbudowany. Tutaj jest... To nie jest jedyna sokolnia, którą Talowski zaprojektował, bo chociażby w Jarosławiu, w Wadowicach też były przez niego sokolnie zaprojektowane. Natomiast tutaj była troszeczkę inna sytuacja, ponieważ się musiał dokleić do istniejącego budynku. I postanowił zrobić to w zgodzie z tym, co zaprojektował Knaus. W związku z czym jakby dzisiaj my nie odczuwamy, że to są jakby dwa osobne budynki robione przez dwie osobne osoby. On tutaj się bardzo mocno dostosował, no aczkolwiek właśnie my z Krakowa go znamy przede wszystkim z kamienic.
6: To może wróćmy do tej naszej krakowskiej sokolni i przypomnijmy, jak wygląda ten okazały i charakterystyczny jednak budynek znajdujący się w samym centrum Krakowa.
5: Mamy do czynienia z budynkiem, no, takiej konstrukcji halowej, chcąc nie chcąc, jako że jest to hala sportowa. I on się właśnie składa z takich jakby dwóch stojących, przyklejonych do siebie budynków. Jeden jest troszeczkę szerszy i dochodzi nam do chodnika, drugi jest od tego chodnika troszeczkę cofniejszy. Ta szersza część, wschodnia, to jest właśnie ta dobudowana przez Talowskiego. Natomiast ta zachodnia, ta cofnięta od ulicy, to jest ta część oryginalna. I jeżeli się cofniemy do końca XIX wieku i myślimy o tym w ogóle, jak budynki były projektowane, to musimy pamiętać o tym, że wówczas nie było w Krakowie światła elektrycznego. Poza pojedynczymi budynkami. Było oświetlenie gazowe, co najwyżej. No ale to oznaczało, że jeżeli można było wykorzystać światło dzienne, to trzeba to było zrobić. No i oczywiście hala Sokoła jest oświetlana właśnie głównie tym światłem, które wpada przez wielkie, neogotyckie okna, które tam mamy. No i żeby jeszcze tego światła było dużo, to one są normalnie przeszklone, nie mamy tam witraży. No i mamy tutaj dobrą sytuację, Sokół stoi, ma jednak tą południową ekspozycję i dużo tego światła wchodzi. No ale w momencie, kiedy Talowski dobudował sobie ten szerszy kawałek, no to przynajmniej w godzinach rannych troszeczkę ten wystający kawałek budynku zabiera światło. I tutaj pojawia się geniusz Talowskiego. Bo jeżeli sobie popatrzymy na ten budynek, to zobaczymy, że na tej szerszej części, na wysokości okien tej części, gdzie jest hala sportowa, mamy loggię, czyli taki wklęsły balkon. I właśnie to podcięcie w bryle budynku jest po to, żeby przez to podcięcie przechodziło światło i wpadało do tego pierwszego okna z tej starszej części. Więc to jest taki fajny smaczek architektoniczny. Więc jeżeli sobie tak z grubsza popatrzymy na budynek, no zobaczymy, że ma on właśnie formę neogotycką. Jest to budynek wykończony czerwoną cegłą. No i takich budynków, powiedzmy, kamienic nie mamy za dużo takich neogotyckich, ale mamy dużo kościołów, no i mamy na przykład budynki Uniwersytetu Jagiellońskiego, które są w tym stylu. Także tam mamy świątynię religijną, mamy świątynię nauki, a tutaj mamy świątynię sportu i patriotyzmu. Więc też jakby dobór architektury do tego pasuje. Jest jeden fajny detal, na który warto jest zwrócić uwagę. Tutaj musimy sobie podejść do ściany wschodniej. Trzy freski się znajdują, takie złocone. Natomiast my sobie musimy popatrzeć na same narożniki ścian. Zobaczymy tam kotwę. To taki element budowlany, który nam spaja różne części budynku. Natomiast była moda, żeby te kotwy miały różne ładne kształty, jakieś zawiasy, różne dziwne rzeczy się działy. Ale tutaj Talowski wpadł na pomysł, dogadał się jakoś z kowalem, który to potem wykonywał, z fabryki Goreckiego, że da się coś takiego zrobić. Jeżeli my sobie popatrzymy na tego Esa Floresa, to zobaczymy, że tam jest napis Sokół w tym zrobiony. Mamy dużą literę S i mniejsze litery w to popisywane. I to jest znak graficzny, którym Sokół się posługiwał w swojej papeterii. I tutaj się coś, co było na papierze, udało się przekuć i to dosłownie w żelazo. W związku z czym no, mamy budynek, na którym jest też trochę takich drobnych smaczków. Warto się przy nim zatrzymać i warto ich poszukać.
6: Zatem może przypomnijmy, bo to jest dla mnie i myślę, że dla wielu Krakowian swego rodzaju fenomen, bo rzadko się zdarza, żeby kamienica cały czas była wykorzystywana z pierwotnym przeznaczeniem, prawda? Cały czas jest zajmowana przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. No to w końcu też ważne miejsce dla naszej historii lokalnej, nie tylko.
5: Znaczy, ja bym powiedział, że jednak szczęśliwie większość budynków jest wykorzystywana zgodnie z pierwotną funkcją. No nie wiem, Wawel nie jest wykorzystywany, bo króla już nie mamy. Natomiast jeżeli chodzi o tą zabudowę XIX-wieczną, zmienia się troszeczkę to, jak to wykorzystujemy w tym sensie. No niestety mamy głównie, powiedzmy, w centrum najem krótkoterminowy, ale dalej spełnia to jednak w pewnym sensie formę quasi mieszkalną. No natomiast tutaj mamy o tyle budynek, jakby trudno byłoby go zaadaptować na coś innego. Chociażby właśnie ze względu na te dziwne sale, które tam są. No zresztą nawet jeżeli Sokoła nie było, bo on został zlikwidowany po II wojnie światowej, czy w zasadzie jeszcze w tym okresie okupacji, to mieliśmy salę sportową, no to ta sala sportowa dalej była tak używana. Od lat 60. późnych Krakowia używała hali Sokoła jako swojej hali. No i później ona na początku lat 90. wróciła do odtworzonego Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, w związku z czym cały czas temu służy. Aczkolwiek tutaj jest jeszcze taka rzecz, że to nigdy nie była wyłącznie sala sportowa. To była duża sala, która mogła służyć do różnych innych rzeczy i wszystkie jakieś obchody patriotyczne mogły się tam odbywać. No bale, na których zbierano pieniądze na różne okazje, nie tylko na Sokoła, ale różne akcje charytatywne też się mogły tam odbywać. A w tej chwili na przykład tam się odbywają targi różnego rodzaju. Sam pamiętam takie bardzo fajne targi z mody vintage, które właśnie tam były. I zresztą tam miałem okazję opowiadać o historii tego budynku i o historii Teodora Talowskiego.
6: W internecie można obejrzeć archiwalne zdjęcia z powodzi, które nawiedzały Kraków na początku XX wieku. No i wylew Wisły był na tyle wówczas wielki, że woda sięgała na tyle wysoko, że krakowianie poruszali się łodziami wzdłuż Piłsudskiego. A nie bez powodu przytaczam tę historię, ponieważ kilka lat temu, latem, cały budynek przeszedł kompleksową renowację.
5: Którąś kolejną, byśmy powiedzieli. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że zaraz za Sokołem była rzeka. Bo tam, gdzie jest w tej chwili brama na parking obok Sokoła, to tam wypływała Rudawa. Ona została przeniesiona do tego obecnego koryta, tam pod Norbertanki, dopiero w latach 1910-12. I z Rudawą był ten problem, że kiedy wzbierała woda na Wiśle, to ta Wisła się Rudawą wlewała do Krakowa. To nie wylewała Rudawa sama z siebie,

0: wilgocią były, no a też ma już swoje lata, w związku z czym trzeba było przeprowadzić renowację. Tak naprawdę pierwsza taka, takie odświeżenie wyglądu, o tak byśmy powiedzieli, miało miejsce w latach 1909-1910 w ramach przygotowań do odsłonięcia pomnika grunwaldzkiego. To się sokoli z całego kraju, krajów wówczas zjeżdżali i wtedy powstały nowe polichromie, te oryginalne, które malował Antoni Tuch, zresztą ten sam, który malował polichromie w Teatrze Słowackiego, zostały zastąpione projektem Józefa Mechofera. W takich secesyjno-ludowych formach. Niemcy strasznie takich form nie lubili, w związku z czym za okupacji one zostały zamalowane. Natomiast właśnie kiedy zaczęto remont w latach 2000, to między innymi jedną z rzeczy, które wówczas wykonano, było odsłonięcie i częściowe zrekonstruowanie tych polichromii Tucha. Natomiast w części tej dobudowanej przez Stalowskiego tam też są polichromie w pokojach, na sufitach na przykład. No i cały czas tam od wielu lat trwają prace dookoła budynku, także on zdecydowanie jest teraz odświeżony. Właśnie przywrócono też te freski, które są na ścianie wschodniej, że on naprawdę teraz pięknie wygląda. Widzę, że tam jeszcze jakieś prace są robione, ponieważ obecnie na tej lodzi, o której mówiłem, to są wystawione iglice, które na tym budynku oryginalnie były, także można tam sobie podejść i teraz zobaczyć. Jedna jest na pewno z datą budowy i też jedna jest z godłem sokoła.
1: Może powiedzmy też co nieco, jak to wygląda w środku, ponieważ jednak ten budynek przeszedł kompleksową renowację, jak już wspomniałam, no i też jest warte wspomnienia, co znajduje się w środku, zwłaszcza te piękne sufity, które można obserwować w internecie na zdjęciach.
0: No przede wszystkim tą najbardziej spektakularną częścią, no to jest ta właściwa hala sportowa, czyli to, co cały czas mamy w części wschodniej. Są tam właśnie te polichromie przygotowane przez Antoniego Tucha. Wiedeńczyka swoją drogą, nie przez wszystkich Krakowian lubianego. Wyspiański najbardziej go nie lubił, ponieważ miał zamiast Wyspiańskiego wykonywać polichromię do kościoła Świętego Krzyża. W związku z czym Wyspiański niemalże próbował go okraść, żeby mu wykraść projekty. One dzisiaj mogą nam się wydawać trochę dziwne, te polichromie, głównie pod kątem cytatów, które się tam znajdują, które mówią mężności, dzielności i innych sokolskich wartościach. Musimy pamiętać o tym, że to jednak była organizacja patriotyczna, która przez wychowanie takie o charakterze sportowym chciała hartować i ciało, i ducha. Też mówimy o czasach, które są, no nie było państwa polskiego. W związku z czym Kraków był tym ośrodkiem, gdzie to życie kulturalne Polaków kwitło. No w związku z czym ono też no, z naszej perspektywy, możemy powiedzieć, że troszeczkę to trąci myszką, zwłaszcza jeżeli ktoś nie lubi poglądów prawicowych, to może na to krzywo patrzeć. Takie były realia epoki. A zresztą obok tego, obok tych haseł sokolich, mamy też cały szereg cytatów z Mickiewicza. Na Mickiewicza już się chyba mniej osób będzie obrażać. Natomiast jeżeli chodzi o te pomieszczenia, które są rzadziej dostępne, no bo to właśnie do tej hali to czasem można wejść w ramach jakichś targów, o tyle z tymi pomieszczeniami mniejszymi jest większy problem z dostępnością. Tam jeszcze nie wszystko jest odnowione, nie wszystko wiemy, co się tam kryje gdzieś pod warstwami farby olejnej. Natomiast no, jest podejrzenie, że właśnie część z tych takich czasami dziwacznych, arabeskowych malowideł projektował właśnie Teodor Talowski w tamtej części. Właśnie między innymi w tym pomieszczeniu, które się znajduje za lodzią. No i też te pomieszczenia są związane chociażby z tym, do jakiego sportu były przeznaczone. Stąd też właśnie od strony północnej, tej najciemniejszej, mamy właśnie takie bardzo długie pomieszczenie, które służyło jako sala ucznicza. Ona ma kilkadziesiąt metrów długości. Ono jest bardzo wąskie, no bo tam dwóch, trzech łuczników sobie stało i strzelało do celu, który był po drugiej stronie pomieszczenia i więcej nie potrzebowali. No i dzisiaj, jeżeli byśmy tam chcieli robić coś innego, no to faktycznie jest lekki problem. No ewentualnie podejrzewam, że można by tam w kręgle grać.
1: To ile tam w sumie jest jakichś sal, których można skorzystać stricte sportowo? Czy da się to oszacować?
0: O, no cały czas budynek jest używany przez Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Oni też prowadzą różną działalność, ale no mamy tam do dyspozycji dwie kondygnacje takich mniejszych pomieszczeń plus piwnice. Sokół pierwotnie posiadał lodowisko takie do robienia na zimę, otwarte. No i była też na przykład zrobiona specjalna szatnia właśnie dla łyżwiarzy.
1: Kto by powiedział, że taki budynek, który no mijamy tak mimochodem do pracy, czy jedziemy tramwajem, czy jedziemy autobusem wzdłuż alei, czy suniemy gdzieś samochodem, taka kryje się za nim historia. Zachęćmy krakowian, dlaczego warto przy tym obecnym tempie życia zatrzymać się za chwilę, po prostu przejść spacerem obok tego budynku i go podziwiać.
0: Myślę, że tych spacerów sobie można zrobić więcej, bo mamy aż trzy budynki Sokoła w Krakowie, bo też Kraków się rozwijał przestrzennie i mamy jednego Sokoła na terenie Nowej Huty. To sobie proszę poszukaj, gdzie on jest, bo to takie nieoczywiste miejsce. I był osobny Sokół dla miasta Podgórza. Do dzisiaj zresztą jego sala jest używana jako sala gimnastyczna dla technikum gastronomicznego przy ulicy Zamojskiego. Sam Sokół znajduje się przy ulicy Sokolskiej, no bo gdzież w indziej mógłby się znajdować. W związku z czym mamy co odkrywać. Natomiast to jest właśnie bardzo ciekawy przykład architektury końca XIX wieku z czasów, kiedy jednym z ważniejszych

0: warunków przy projektowaniu była malowniczość. Coś, czego współczesna architektura jest praktycznie pozbawiona. W związku z czym chociażby dlatego możemy podejść do tego budynku. Polecam jakiś słoneczny dzień, jakieś albo wczesne godziny, albo późno popołudniowe, kiedy mamy takie boczne, mocne światło i pięknie cała ta plastyka budynku nam się objawi ze wszystkimi jakimiś wystającymi elementami.
1: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
2: SK Kraków News.
1: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
2: SK Kraków.
1: Istnieje od ponad 120 lat i współpracowali z nią najwięksi krakowscy artyści. Chodzi o pracownię i Muzeum Witrażu. Siedziba znajduje się w kamienicy przy Alei Zygmunta Krasińskiego w Krakowie. O historii pracowni i muzeum oraz o codziennej pracy witrażystów opowiedziała nam przewodniczka Aleksandra Fabia.
3: Tutaj pracowali artyści tacy jak Stanisław Wyspiański, jak Józef Mehofer i tak naprawdę cała galeria innych młodopolskich ważnych nazwisk. Karol Frycz, Uziembło. Można powiedzieć, że plejada tych artystów, projektantów właśnie tutaj w naszej pracowni tworzyła.
4: Witraże to, przypomnijmy, dzieła stworzone z różnych takich kolorowych szkiełek. Różne kolory łączą się ze sobą w jakąś ramę i w jakiś wzór tych wzorów, jeśli chodzi o różne kompozycje, o charakter tych dzieł, bo to były wzory i roślinne, i religijne, i mitologiczne, no to też tutaj w zależności od twórcy bywało różnie.
3: Myślę, że bardzo dobrze pani ujęła definicję witraża, bo tak naprawdę jest to jakaś kompozycja złożona z kolorowych, barwionych szkieł, połączona profilami ołowianymi, czyli ramą z ołowiu. W taki tradycyjny właśnie sposób witraże się od setek lat tak naprawdę wykonuje i tak samo tradycyjnie wykonujemy je tutaj po dzisiaj dzień. Nasz warsztat, nasza pracownia jest zabytkowa, pracujemy też zgodnie z tymi starymi zasadami, a założona pracownia była w 1902 roku, więc można powiedzieć, że już od ponad 120 lat tak tutaj działamy.
4: I tak naprawdę zwiedzanie tego muzeum zaczynamy w waszym miejscu pracy, czyli właśnie we wspomnianej pracowni dwupiętrowej. Tutaj państwo mogą usłyszeć gdzieś w tle ktoś coś szlifuje, gdzieś te szkiełka przekłada, więc tutaj codziennie praca w re.
3: Dobiegają nas dźwięki i szlifierki, i szkieł przekładanych, łamanych. Rzeczywiście myślę, że jedną z najciekawszych, z najbardziej charakterystycznych cech naszego zakładu i muzeum jest właśnie to, że jesteśmy żywym muzeum, czyli wycieczki, osoby indywidualne, wycieczki, które nas odwiedzają, mogą nie tylko zobaczyć wystawę, ale po prostu witrażystów przy pracy. I przeprowadzamy naszych gości przez cały proces, wyjaśniamy go właściwie od A do Z, czyli od doboru kolorów szkieł, aż po ukończenie projektu. Krok po kroku, nie tylko omawiamy, ale też pokazujemy, jak to się dzieje. No i oprócz tego, co pokazuje przewodnik czy przewodniczka, można podpatrzeć właśnie sekrety rzemieślników przy pracy, którzy tutaj na co dzień przychodzą, żeby realizować nasze projekty. Najczęściej to są zlecenia właśnie sakralne, ale nie tylko. Robimy też konserwacje witraży, indywidualne zlecenia, więc ta gama jest dosyć szeroka. Można być naocznym świadkiem takich działań, co jest, no myślę, dosyć nietuzinkowe, bo jednak to jest dosyć niszowe rzemiosło, a można zobaczyć od podszewki, od kuchni, jak to robimy.
4: Jak taki witraż się tworzy, tak od A do Z? Myślę, że to jest długi proces, ale tak pokrótce może przejdźmy przez te etapy, no bo chociażby na tym stole widzę całą gamę kolorów i zastanawiam się, jak taki rzemieślnik dobiera te kolory, żeby no, powstało jakieś dzieło, jak ten proces przebiega.
3: Akurat to jest zadanie kolorysty, czy też kolorystki, czyli osoby, która konkretnie zajmuje się dobieraniem kolorów. Najczęściej nie tylko tym, bo dzielimy się tutaj pracą na różnych etapach w różnoraki sposób.
4: Czyli też macie różne swoje funkcje.
3: Troszkę tak. Zazwyczaj staramy się wszyscy nauczyć wszystkiego do pewnego stopnia, tak żeby można się było zamieniać tymi zadaniami, uzupełniać, pomagać sobie. Więc wszyscy u nas pracownicy i kroją szkło, szlifują szkło, oprawiają szkło, czy to w ołów, czy w taśmę miedzianą, co jest jeszcze jedną techniką ramowania witraży. A kolorysta, tudzież kolorystka, to jest osoba, która na samym początku projektu dobiera kolory, barwy szkieł do projektu, który mamy stworzony na papierze. Niestety nasi słuchacze nie mogą tego zobaczyć, ale mogę pani pokazać, że tutaj na ścianie wiszą projekty, które już przez kilka lat realizowaliśmy, czy też kilka lat temu zrealizowaliśmy, więc to jest początek pracy. I też od tego zaczyna się nasza wycieczka, to jest punkt wyjściowy, pokazujemy takie różnorodne projekty. Mogą sobie wtedy nasi goście, gościnie wyobrazić, od czego mamy start. Po czym pokazujemy już ukończone witraże, więc rzeczywiście całą tą drogę można mniej więcej prześledzić. Na początku startujemy od czegoś w rodzaju rysunku. To mogą być współczesne projekty. Naszym tutaj głównym projektantem jest dyrektor muzeum, Piotr Ostrowski. Osoba, która też ma największe doświadczenie w tworzeniu witraży, już ponad 20-letnie w naszej pracowni. I na podstawie jego pomysłów tworzymy nowe witraże. Natomiast zdarza się też, że tworzymy jakieś witraże na podstawie artystów na przykład z początku XX wieku. I właśnie teraz coś takiego ma miejsce. Działamy od kilku lat z realizacjami witraży, ale nie komercyjnymi, czyli to są nasze własne pomysły i nasze własne przedsięwzięcie. Zainicjowany cały program jest również przez Piotra Ostrowskiego i staramy się w ramach tego programu, który nazywa się W Budowie, tworzyć witraże, które nigdy nie miały jeszcze szansy powstać w szkle. Na podstawie projektów właśnie witraży, na przykład młodopolskich artystów, w taki sposób powstał Apollo Stanisława Wyspiańskiego, którego zaraz zobaczymy razem, albo witraże, które powstały właśnie tak jak Apollo, ale na przestrzeni dziejów uległy zniszczeniu, powiedzmy podczas II wojny światowej. I teraz naszym bieżącym projektem, jest, możemy tutaj podejść nawet, żeby zobaczyła Pani, projekt Kazimierza Sichulskiego z 1909 roku. Mamy tutaj ten przepiękny tryptyk, który teraz jest w formie projektu. To jest technika mieszana, pastele, farby, gwasz na papierze. My natomiast przeniesiemy to, na co teraz patrzymy, na szkło. Więc po raz pierwszy od momentu powstania tego projektu, czyli 1909 roku, będziemy mogli zobaczyć wreszcie, jak ten witraż wygląda. No, jesteśmy bardzo podekscytowani, bo sam wizerunek jest przepiękny. Nazywa się Wiosna. Tutaj mamy scenę z przedstawieniem czterech hucułów z regionu Karpat, co było też ulubionym tematem projektanta, czyli Kazimierza Sichulskiego. I ten witraż jeszcze nigdy nie był zrealizowany. Więc takie niekomercyjne, właśnie też niesakralne, świeckie realizacje również tworzymy.
4: Kiedy będziemy go mogli oglądać i czy właśnie on się znajdzie na tej waszej wystawie, czy jakoś uzupełni galerię innego muzeum? Jakie losy tego projektu przewidujecie?
3: Uzupełni naszą własną wystawę, Galerię Mistrzów Młodopolskich. Naszym długofalowym celem jest stworzenie największej kolekcji witraży z tego okresu właśnie w Polsce. Wydzielamy sobie zazwyczaj około 2 do 3 lat na realizację takiego projektu. Wynika to z wielu czynników, oczywiście między innymi z tego, że sama praca nad witrażami jest zdecydowanie bardzo czasochłodna, żmudna, ale też chcemy te 2 lata poświęcić na promocję tego konkretnego dzieła. Uważamy, że Kazimierz Sichulski jest niezwykle utalentowanym, wspaniałym twórcą, odrobinę myślę zapomnianym. Nie sądzę, aby szeroka publiczność kojarzyła to nazwisko, natomiast patrząc na to dzieło, ja uważam, że jest to odrobinę niesprawiedliwy los, dlatego też oprócz realizacji tego witraża chcemy również promować i tego twórcę, i oczywiście ten okres, no bo jednak witraże młodopolskie to są absolutnie wspaniałe dzieła, całe dziedzictwo witraży też, które wciąż przecież zdobią Kraków w różnych niekiedy nieoczekiwanych miejscach, klatkach schodowych kamienic, drzwiach frontowych do właśnie nie tylko sakralnych budynków, ale i świeckich. Mamy wrażenie, jest odrobinę zapomniane, a my też rokrocznie staramy się mówić o tym dziedzictwie. W tym roku, oprócz Wiosny w Budowie, mamy jeszcze wystawę czasową, którą będzie można przez kolejnych kilka miesięcy jeszcze zobaczyć, więc zapraszam słuchaczy serdecznie, żeby zobaczyć wystawę u nas niebiletowaną, na którą mamy wstęp wolny, która nazywa się Cała w kwiatach, i w tym wypadku skupiliśmy się na motywie właśnie kwiatowym w witrażach, głównie witrażach świeckich. Mamy tam 5 pomieszczeń, każde z to pomieszczenie odpowiada jednemu gatunkowi kwiatów, a skupiliśmy się na tych, które były najbardziej ulubione przez właśnie młodopolskich twórców, czyli kwiatach polnych, takich swojskich, wdzięcznych bratkach, słonecznikach, liliach. Zapraszam bardzo, żeby przyjść, poczytać o symbolice tych kwiatów, zobaczyć witraże i może odszukać też te witraże w tkance miejskiej naszego Krakowa, bo przy każdym eksponacie mamy adres, gdzie można przeczytać lokalizację oryginału tego witraża. Więc jest też może pomysł na spacer dla osób, które mają ochotę eksplorować nasze miasto pod jakimś innym kątem.
4: To sobie już przejdźmy może na tą waszą stałą wystawę, zaraz o niej opowiemy, ale faktycznie witraże można znaleźć w Krakowie. Myślę, że no, o Stanisławie Wyspiańskim jeszcze tutaj dziś podczas tej rozmowy będziemy mówić, ale myślę, że te jego witraże, no chociażby w kościele franciszkanów, warto po prostu zobaczyć, bo jest to no, niezwykły przykład tej właśnie sztuki lokalnie w naszym mieście.
3: Jak najbardziej tak. Najdonioślejsze, myślę, sukcesy to są, jeśli chodzi o witrażownictwo, to są właśnie witraże, jak sądzę, Stanisława Wyspiańskiego. W naszej Galerii Mistrzów Modopolskich, do której przeszłyśmy sobie właśnie, mamy dwie realizacje na podstawie projektu Wyspiańskiego. Zobaczymy je za chwilę. To jest Polonia i Apollo. Obydwa projekty zrobiliśmy właśnie w ramach niekomercyjnego cyklu W budowie. Teraz natomiast mamy przed sobą projekt Stefana Matejki. Ciekawy jest fakt, że Stefan Matejko, bratanek Jana Matejki, słynnego, przez kilka lat pełnił w naszym warsztacie na początku XX wieku funkcję dyrektora artystycznego. Teraz patrzymy na Chrystusa Pantokratora, czyli jego dzieło z 1921 roku, bogato malowane. O tym też opowiadamy i oczywiście pokazujemy naszym gościom.
4: No i to jest witraż. Normalnie te właśnie szkiełka są tu zauważalne.
3: Tak, tak. Można nawet przejechać sobie delikatnie palcem, wyczuć fakturę szkieł, wyczuć profile ołowiane, którędy przebiegają, ale odczułam takie delikatne wahanie w pani głosie, że to jest witraż, bo rzeczywiście wygląda bardzo malarsko. Te wszystkie szkła są pokryte farbą, więc no, myślę, że można by jakiemuś ulec złudzeniu i pomyśleć, że to jest wręcz obraz. Prawda? Rzeczywiście na tyle maestrią jest wykonane, że można się zastanowić przez chwilę. Oczywiście mamy podświetlony ten witraż, więc jednak światło zagrało tutaj swoją rolę, zresztą najważniejszy pewnie element, jeśli chodzi o witraże, który też sprawia, jakie to jest bardzo magiczne medium, bo właśnie dzięki temu, że witraże przecież wstawiane w budynki, w różne miejsca, w różnej porze dnia, w różnej porze roku są w różnorodny sposób prześwietlane światłem słonecznym, więc kiedy tworzymy witraż, to on w tych wszystkich różnych okolicznościach prezentuje się właśnie inaczej.
4: Przechodzimy sobie dalej.
3: Tak jest. Tutaj mamy jeszcze jeden witraż, również Stefana Matejki, Święty Florian z 1911 roku. Widzimy dwie sygnatury na witrażu, też ciekawostka. Po jednej stronie mamy zapis projekt Stefan Matejko, a po drugiej wykonanie S.G. Żeleński, czyli bardzo sprawiedliwie podpisujemy twórców witraży. Nie mamy tylko jednego podpisu, a aż dwa, co pokazuje, że to jest taka dziedzina sztuki, gdzie ważne jest, żeby podkreślić tą pracę zespołową, pracę zbiorową. Tutaj choćby najdoskonalszy projekt najwspanialszego, najbardziej utalentowanego artysty, jeśli nie ma doskonałego wykonania, no to nie będzie doskonałym witrażem i oczywiście odwrotnie.
4: Czyli to jest taka współpraca w zasadzie różnych twórców.
3: Współpraca, mamy tutaj dziedzinę, gdzie trudno ustalić, często są debaty o tym, czy jest to sztuka, czy to jest rzemiosło, gdzie jest granica pomiędzy tym, gdzie kończy się rzemiosło, a zaczyna już sztuka. No myślę, że witraż to jest właśnie taka ambiwalentna trochę dziedzina, gdzie rzeczywiście te granice są zatarte bardzo i albo może właśnie łączą się po prostu w to takie holistyczne pojęcie dzieła sztuki, gdzie część wykonania rzemieślnicza jest równoważna z momentem, punktem projektowania. Więc wysiłek rzemieślników stawiamy, myślę, na równi z wysiłkiem i z talentem artysty. Po tej stronie znowuż widzimy projekt Józefa Mehofera z 1939 roku, Święta Teresa. Również w całości malowany, więc ten malarski efekt, który uderzył nas przed chwilą, jak najbardziej jest tutaj także widoczny.
4: Sztuka witrażownictwa to jest też, myślę, to co mówiłyśmy, że to jest współpraca, bo jednak najpierw musi być ten projekt. Najpierw jest papier, a dopiero potem przekładamy to na szkło.
3: Na początku zaczynamy od projektu na papierze. To co widzimy tutaj, to są tak zwane kartony. Wykonuje je artysta bądź artystka. Natomiast później dochodzi do doboru kolorów, to jest właśnie rola kolorystki bądź kolorysty. Później wycinamy osobno szablony do wszystkich tych kształtów, które są już podzielone. Te ciemne linie, które tu pani widzi przebiegające, to są linie, które będą później wykonane z ołowiu. Od tych szablonów wykrajamy elementy ze szkła. Kolejno szlifujemy wszystkie te elementy, których często są dziesiątki tysięcy, więc pracy jest sporo. Później, zależnie od projektu, witraż może być malowany bądź nie. Te, na które patrzyłyśmy dotychczas, wszystkie są malowane w całości, tak jak Teresa, bądź częściowo tak jak Florian. Tutaj tło mamy niemalowane. malowane. I później, kiedy już mamy ten witraż na sztalugach w malarni, witraż, może elementy witraża, części, niektóre szkła wchodzące w kompozycję witraża namalowane, wypalamy je w piecu. Cały proces jest bardzo długi. Jeśli nas Państwo odwiedzą, to usłyszą, zobaczą na własne oczy. Później te elementy dopiero oprawiamy w ołów. To już jest prawie końcowy etap. Na koniec kitujemy, czyli uzupełniamy jeszcze szczeliny między szkłem i ołowiem kitem, który będzie miał okazję przez kilka dni zaschnąć. Później czyścimy na koniec te witraże, więc kolejny żmudny etap i już na sam koniec transportujemy na miejsce docelowe, czyli do tego budynku, kościoła, katedry czy innego, gdzie również my, nasz zespół umieszcza witraże w oknach, czyli od początku do końca zajmujemy się wszystkim.
4: Czyli w zasadzie od pierwszego szkiełka do tak naprawdę montażu całego dzieła. No dobrze, no to w takim razie tutaj kolejni twórcy.
3: Jeden twórca, dwa witraże, Wojciech Jastrzębowski. Mamy tutaj dwa przykłady jego prac. Jedna z nich to jest tak zwany Tron Łaski, motyw Trójcy Świętej, a po drugiej stronie Drzewo Życia, witraż nagrodzony w 1925 roku w Paryżu złotym medalem, więc oczywiście chwalimy się nim, na wystawie sztuk dekoracyjnych paryskiej. Widać tutaj duży wpływ modernizmu, geometryczne formy, folklorystyczne motywy, podhalańskie, właśnie te roślinne, inspirowane metodą wycinanki. Myślę, że jest to dosyć dostrzegalne. Więc właśnie te dwa dzieła Wojciecha Jastrzębowskiego przeprowadzają nas w stronę Stanisława Wyspiańskiego, oczywiście najdoskonalszego artysty, którego dwa witraże na podstawie projektów możemy naszym gościom z dumą prezentować. Przed nami Polonia.
4: Cóż ten witraż przedstawia? Polonia kojarzy nam się z Polską, z naszą ojczyzną.
3: To jest Polska przedstawiona w momencie trudnym, czyli w takiej sytuacji politycznej, jak za życia Stanisława Wyspiańskiego. Polska pod zaborami. Zatem widzimy, że Polonia jest postacią omdlewającą, w gorszym razie być może umierającą. Widzimy, że ma bardzo blade oblicze, przymknięte oczy, takie stężałe rysy twarzy, można powiedzieć, w żałobnej sukni, ale też w królewskim gronostajowym płaszczu. Natomiast dookoła niej te zafrasowane postacie to jest pokolenie Polaków, którzy lamentują nad tym fatalnym losem ojczyzny. Różne stany, również mamy tutaj dwie postacie w krakowskich tradycyjnych strojach, na przykład po prawej i lewej stronie.
4: Nawiązanie do tej ulubionej przez Wyspiańskiego chłopomanii.
3: Oczywiście. Ten witraż był zaprojektowany w 1894 roku, czyli spośród tych kilku, które oglądałyśmy, to jest najstarszy projekt. Może to troszkę dziwić, bo wygląda bardzo nowocześnie i to był jeden z powodów, dla których ten witraż został odrzucony przez ówczesnego inwestora, stronę zamawiającą, czyli Katedrę Lwowską. Dlatego nie powstał. Za życia Wyspiańskiego bardzo długo czekał na swoją pierwszą realizację w szkle, bo dopiero w 2019 roku zrealizowaliśmy go tutaj po raz pierwszy w ramach tegoż niekomercyjnego cyklu, o którym wspominałam, czyli cyklu w budowie.
4: No faktycznie jest kontrowersyjny i troszkę elementy sztuki współczesnej są tu widoczne.
3: Symbolika. Do boku Polonii mamy przymocowany miecz Szczerbiec. Sporo właśnie symboli, elementów do odszukania, zinterpretowania ten witraż w sobie mieści.
4: Ostatnie dzieło na tej wystawie, ale bardzo znaczące i myślę, że już patrząc na samą kolorystykę, możemy w ciemno powiedzieć, że jest to Wyspiański.
3: Oczywiście, myślę, że tak, tak. Wiele osób rozpoznaje Wyspiańskiego, nawet nie wiedząc właśnie, że czeka ich zobaczenie witraża Wyspiańskiego. Co ciekawe, również turystów niekoniecznie z Polski, ale zagranicznych. Zauważyłam, że bardzo często, kiedy mieli już za sobą kilka dni chodzenia po Krakowie i udało im się odwiedzić kościół franciszkanów, to momentalnie reagują ze skojarzeniem do Boga Ojca. Bardzo słusznie zresztą, więc zawsze chwalę ich za to bystre oko, ale rzeczywiście mamy tutaj bardzo charakterystyczny, sztandarowy wręcz witraż, znany myślę polskiemu odbiorcy, czyli Apollo System Kopernika z 1904 roku, zaprojektowany właśnie przez Stanisława Wyspiańskiego na zamówienie do Domu Towarzystwa Lekarskiego tutaj u nas w Krakowie na ulicę Radziwiłłowską.
4: To jest witraż, który powstał również w tych programach.
3: On miał historię dosyć burzliwą, dlatego że w 1905 roku po realizacji jeszcze za życia Stanisława Wyspiańskiego on trafił do domu Towarzystwa Lekarzy, natomiast wyjątkowo niefortunnie w dosłownie przedostatnim dniu II wojny światowej w okolicy doszło do wybuchu bomby, który wstrząs spowodowany tym wybuchem sprawił, że witraż wypadł z okna i uległ zniszczeniu. I dlatego to później był odtwarzany po raz pierwszy w 1972 roku. I teraz w Domu Towarzystwa Lekarzy można ten witraż z lat 70. zobaczyć. Jednak on jest odrobinę niewierny projektowi Stanisława Wyspiańskiego. Wynikało to z różnych ograniczeń technicznych. W okresie komunizmu, kiedy to w Polsce nie było choćby i dostępu do odpowiedniej gamy kolorów szkieł, czy też do szkieł odpowiedniej jakości, czy wytrzymałości, dlatego też rzemieślnicy ratowali słabsze może punkty projektu dodatkowymi spoiwami z ołowiu. Była to jakaś ingerencja w pomysł Stanisława Wyspiańskiego. Dlatego też w 2017 roku postanowiliśmy przystąpić do realizacji Apolla jeszcze raz, ale tym razem już dokładnie z założeniami, dokładnie z tym, jak to sobie artysta wyobraził. Więc ta realizacja, na którą teraz patrzymy, no myślę, że możemy śmiało powiedzieć, jest doskonała. No i cieszymy się, że właśnie w takiej doskonałej formie Apollo do Krakowa wrócił.
4: Cóż, myślę, że nasi słuchacze troszkę nieco odkryją tę sztukę witrażownictwa, może nieco niszową i zapomnianą, o czym tutaj już też była mowa. Dlaczego warto do Was przyjść i ten rodzaj sztuki odkrywać? Bardzo kolorowy i myślę oryginalny.
3: Bardzo często słyszę od naszych gości, kiedy przekraczają próg, jeszcze nawet nie do galerii, ale po prostu do naszej kawiarni, czy właśnie do naszej pracowni. Słyszę nie tylko słowa podziwu, ale wręcz takie westchnienia podziwu. Patrzą na nasz próbnik kolorów, mówią: Boże, jak to jest pięknie, co za piękny świat kolorowych szkieł, nawet kiedy jest brzydka pogoda na zewnątrz. Często słyszę to, że weszli tutaj do w ogóle innego kolorowego świata, więc myślę, że jeśli ktoś jest wrażliwy na takie wizualne piękno, to no, trudno mi sobie wyobrazić osoby, której po prostu sama uroda naszych wnętrz, naszej zabytkowej kamienicy, która właśnie powstała po to, żeby być pracownią witrażu, więc tutaj mamy na każdym kroku projektu tej kamienicy takie elementy, które nam tutaj pomagają w realizacji w ogóle pracy. Myślę, że warto te jej zakamarki zobaczyć, natomiast oprócz tego, że będzie to myślę dosyć pouczająca wycieczka, bo można sporo z tego rzemiosła nie tylko zobaczyć, usłyszeć, jak to się robi dla osób, których rzeczywiście sztuka, historia sztuki jest ciekawa. Myślę, że jak najbardziej będzie to dobre doświadczenie. Natomiast oprócz samego tego elementu właśnie edukacyjnego, myślę, że ta wizualna wartość, wizualny walor naszej pracowni to jest coś, co przyciągnie nie tylko osoby właśnie zainteresowane stricte sztuką. Oczywiście zapraszamy też osoby, które lubią po prostu próbować nowych rzeczy albo mają jakieś rzemieślniczo-artystyczne zacięcie, bo nie tylko oprowadzamy tutaj po naszej wystawie i po zakładzie, ale można zrobić coś swojego, zapisać się na warsztaty i wykonać sobie swój własny witraż mały, na przykład złożony z 5 szklanych elementów, ale robimy to również od A do Z, czyli bawimy się w kolorystkę, dobieramy szkła, później tworzymy swój witraż. Mamy też warsztaty biżuteryjne ze szkła, więc jeśli ktoś ma ochotę wykonać dla siebie czy dla bliskiej osoby, czy wspólnie komplet biżuterii, na przykład kolczyki, wisior, to również można taki swój własny pomysł przynieść i sobie go tutaj pod okiem doświadczonej rzemieślniczki czy rzemieślnika wykonać, więc zachęcamy też do tego, żeby właśnie nie tylko zobaczyć, ale doświadczyć. Myślę, że to też może być dosyć wyjątkowe. Zapraszamy też rodziny z dziećmi. Co sobotę mamy zajęcia dla dzieci o 10:00.
1: Pracownię Muzeum Witrażu możecie zwiedzać od wtorku do soboty, a z Aleksandrą Fabią rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
2: SK Kraków.
1: Tablice upamiętniające wizyty papieży, jeden z najstarszych pomników Jana Pawła II i choinka przywieziona do Krakowa przez górali. Dziś w magazynie reporterów Radia SK odkrywamy tajemnicę dziedzińca Pałacu Arcybiskupów Krakowskich. To jedyny ogród kościelny w stolicy Małopolski, który jest otwarty przez cały rok.
5: Ksiądz Rafał Wilkołek, kapłan archidiecezji krakowskiej. Od XIV wieku potwierdzone są obecności biskupa krakowskiego w tym miejscu. Już w latach pontyfikatu biskupa Jana Jana Radlicy, czyli 1382-1392, jest potwierdzona obecność biskupa w rezydencji drewnianej. Kształt kamienny, otoczony murem, zyskał za czasów naszego pierwszego polskiego kardynała, kardynała Zbigniewa Oleśnickiego. Przestrzeń obecny kształt pozyskała w XVII wieku takiego nieregularnego czworoboku za czasów biskupa Jana Gębickiego. Przestrzeń niezwykła, dlatego że jest otwarta 7 dni w tygodniu, w każdym dniu roku, po to, żeby tutaj przyjść i zobaczyć wewnętrzne przestrzenie Pałacu Biskupiego w Krakowie.
6: Jaką obecnie funkcję i rolę pełni ten dziedziniec, poza oczywiście wizualnymi, bo robi ogromne wrażenie?
5: Myślę, że można wskazać na 3 funkcje. Pierwsza funkcja jest to rezydencja biskupa. Mieszka tutaj metropolita krakowski. Mieszkali tutaj również ze względu na tę obecność biskupa Krakowa i jego rezydencję trzej papieże, co jest zaznaczone 3 tablicami na skrzydle zachodnim pałacu. Druga funkcja jest to przestrzeń urzędowa. W pałacu biskupi mieści również urząd kurialny, więc przestrzeń dziedzińca, ogrodu jest również przestrzenią dla tych, którzy przychodzą, żeby sprawy urzędowe załatwiać. No i trzecia rzecz, no przestrzeń dla krakowian. Właśnie mogą przyjść w każdej chwili. Brama zasadniczo jest zamykana o godzinie 18, natomiast zawsze tutaj ktoś czuwa przy Franciszkańskiej 3, żeby przyjąć gości.
6: Przychodząc tutaj na dziedziniec krakowskiej kurii, na co w sposób szczególny zwrócić uwagę? Jak przejść ten niby niewielki teren, ale mający w sobie wiele do zaoferowania?
5: Myślę, że trzeba wskazać najpierw na pomnik Jana Pawła II. Jest to pierwszy w Europie pomnik papieża Jana Pawła II postawiony na dziedzińcu u nas w Polsce. Ten pomnik znajduje się, wchodząc na dziedziniec, po prawej stronie. Druga rzecz to jest przestrzeń po lewej stronie, bardziej ogrodowa, z pewną altanką również, pięknymi krzewami. Jest tam również postawiony niedawno krzyż Jana Pawła II, który jest kopią krzyża z sanktuarium Santa Maria della Corona w diecezji werońskiej, ukazujący to, na ile Jan Paweł II pociąga nas do Chrystusa. Myślę, że warto przyjrzeć się temu pięknemu krzyżowi. Warto zwrócić uwagę również na przestrzeń kaplicy. Kaplica, w której Jan Paweł II był, Karol Wojtyła, był wyświęcony na kapłana w 1946 roku, znajduje się na pierwszym piętrze skrzydła wschodniego. Gdy wchodzi się na dziedziniec po prawej stronie, pierwsze piętro, praktycznie wszystkie okna są oknami kaplicy. I to jest też najstarsza część budynku kamiennego. Tam się wcześniej mieściły również rezydencje biskupów. Tam miał swój pokój, obecnie jest to po drugiej stronie, w skrzydle zachodnim. Mamy źródła, które mówią o pięknej rezydencji, pięknym pokoju, apartamencie biskupa, właśnie najgłębiej położonym w skrzydle wschodnim, gdzie był strop rzeźbiony z elementami różanymi, dębowa podłoga, wszystko, co miało służyć do tego, żeby przyjmować także i głowy państw, ponieważ mieszkali tutaj przez pewien czas w 1017 wieku, już nie pamiętam dokładnie, w którym roku, ale król Jan Kazimierz razem ze swoją żoną Ludwiką Marią.
6: Wśród zieleni charakterystyczna jest także choinka, pewien iglak, który co roku jest przystrajany i który co roku łączy się z choinką, która staje przed kurią, czyli przed oknem papieskim.
5: Słusznie to pan redaktor zauważył, że ten trzeci symbol, trzeci element jest również nawiązujący do Jana Pawła II, ponieważ wszystko, co tak naprawdę dzisiaj jest jakoś symboliczne w tym ogrodzie, jest związane z Janem Pawłem II. Zarówno pomnik, jak i kaplica, jak i tablice upamiętniające jego pobyt, jak i ten krzyż, także również i choinka, która pokazuje hołd górali, którzy chcieli Janowi Pawłowi II przypomnieć, jak wygląda Polska wtedy, kiedy on już tam był na Watykanie.
6: Ważne jest też to, że ten dziedziniec pełni ważną rolę, kluczową rolę, gdy przykładowo głowa państwa tutaj przyjeżdża. To tutaj wjeżdża samochód, to tutaj też łatwo zadbać o bezpieczeństwo.
5: Oczywiście, zdarzało się i tak, że tutaj w niedawnym czasie, pomijając już obecność prezydenta Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej, był również i tutaj prezydent Litwy całkiem niedawno. Również dyplomaci, ambasadorzy na czele z dziekanem korpusu, nuncjuszem apostolskim w Polsce. Więc rzeczywiście jest ta przestrzeń dosyć bezpieczna, ale zawsze oczywiście jest to związane z odpowiednimi przepatrzeniami ze strony służb bezpieczeństwa.
6: To też jest miejsce, gdzie można na chwilę się wyciszyć. Gdy zwiedzamy Kraków, to często tutaj dorożki, tutaj tramwaje, tutaj przeróżne odgłosy tłumów, które idą, a tutaj, pomimo tego, że jest to centrum Krakowa, zawsze jest cisza, zawsze jest spokój, zawsze można trochę odpocząć.
5: Słusznie. Rzeczywiście dziedziniec powoduje to, że gdy się już zamknie na przykład bramę zewnętrzną, żaden gwar tutaj nie dochodzi. Żaden, absolutnie. Jakby ten gwar ulatywał górną przestrzenią. A tutaj jest cisza, spokój, zaduma. Można usiąść, zobaczyć, popatrzeć.
6: Zawsze będąc w Krakowie, wszystkich turystów ciągnie do okna papieskiego. I właśnie to okno papieskie jest wejściem niejako na ten dziedziniec.
5: Pani Magdalena Czeska stworzyła piękną mozaikę, oczywiście demontowalną, w tym sensie, że jeśli papież będzie chciał przyjechać, to jest możliwe, żeby to okno odsłonić. Piękny wizerunek Jana Pawła II, tak zapraszający nas do tego, żebyśmy właśnie przyszli. Nawet gdyby nie widział adresu Franciszkańska 3, zobaczy gołym okiem od razu, że to jest tutaj.
1: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
2: SK Kraków. SK Kraków News.
1: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
2: SK Kraków.
1: Zabójca ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie uznany za niepoczytalnego, tak zdecydował Sąd Okręgowy w Krakowie. Jarosław W., który w kwietniu ubiegłego roku zamordował lekarza ortopedę Tomasza Soleckiego, trafi do szpitala psychiatrycznego. Mężczyzna będzie przebywał w placówce do czasu, aż specjaliści stwierdzą, że nie stwarza już zagrożenia dla społeczeństwa, po czym będzie mógł wyjść na wolność. Czuje gniew, mówi Iwona Solecka, wdowa po zamordowanym lekarzu.
7: Ja jestem głęboko rozczarowana. Czuję się potwornie oszukana. Zginął mój mąż, zginął ojciec. Sześcioletniego chłopca i nikt nie jest winny. Doszło do straszliwych zaniedbań w służbie więziennej. Państwo również zawiniło w tej sprawie, a my nie dostaliśmy drugiej szansy. Moim zdaniem opinia sądowo-psychiatryczna, na której oparł się sąd, jest głęboko niemerytoryczna i absolutnie wnioski w niej zawarte nie prowadzą do konkluzji o niepoczytalności. Jest to moje osobiste zdanie, ale uważam, że z uwagi na istotność społeczną tego zabójstwa, tego wydarzenia, które wstrząsnęło nie tylko Krakowem, ale całą Polską, powinna ta sprawa zostać wyjaśniona do końca, bez pozostawiania jakichkolwiek wątpliwości czy pytań, niejasności.
8: Sędzia Maciej Czajka, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i umorzył postępowanie karne wobec podejrzanego oraz zastosował środek w postaci umieszczenia go w szpitalu psychiatrycznym. Nie określa się z góry czasu trwania pobytu w szpitalu psychiatrycznym. Sąd będzie co 6 miesięcy na podstawie opinii biegłych lekarzy psychiatrów oceniał stan jego zdrowia, czy on się poprawił, czy zmienił się, czy podejrzany stanowi nadal zagrożenie dla społeczeństwa, to znaczy, czy istnieje niebezpieczeństwo, że ponownie popełni przestępstwo o dużej, znacznej społecznej szkodliwości czynu. Sąd orzekał na podstawie wniosku prokuratury. Po wysłuchaniu biegłego psychologa i biegłych psychiatrów zapoznając się z całym materiałem dowodowym i tak jak powiedziałem, na tej podstawie wydał swoje postanowienie. Postanowienie nie jest prawomocne. Może od tego postanowienia odwołać się zarówno obrona, jak i też prokurator. Obrona mogłaby teoretycznie na przykład kwestionować konieczność umieszczenia pana w szpitalu psychiatrycznym. W związku z tym jest przestrzeń do odwołania się od takiego orzeczenia także obrońcy, ale co do tej konkretnej sprawy oczywiście trzeba to pytania zadawać stronom w postępowaniu.
7: Być może pobudki były urojone, ale zbrodnia została szczegółowo zaplanowana i z bezwzględną konsekwencją zrealizowana do samego końca. Ani prokuratura, ani sąd nie wyrazili zgody na zasięgnięcie niezależnej opinii innego zespołu biegłych, pomimo naszych wniosków i merytorycznej moim zdaniem argumentacji.
8: W tej chwili podejrzany nadal jest tymczasowo aresztowany. Sąd przedłużył stosowanie tymczasowego aresztowania na okres taki, który będzie niezbędny do tego, aby się orzeczenie ewentualnie uprawomocniło i aby został umieszczony już w docelowym szpitalu psychiatrycznym. O tym, w jakim szpitalu zostanie umieszczony, decyduje specjalna komisja ogólnopolska, która decyduje w ogóle o tym, w jakich szpitalach umieszczone są osoby w związku z wykonywaniem takiego środka. Musi być to szpital spełniający określone kryteria związane z zabezpieczeniem, w związku z tym, że dotyczy to popełnienia czynu zabronionego i to tak poważnego, a nadto oczywiście musi być to taki szpital, który będzie mógł zapewnić odpowiednie metody lecznicze. Wtedy, kiedy komisja wskaże taki szpital, oczywiście po uprawomocnieniu się postanowienia, mężczyzna ten zostanie tam przewieziony, przyjęty i poddany leczeniu. Tak jak powiedziałem, co 6 miesięcy biegli mają obowiązek przedstawiania sądowi opinii na temat stanu jego zdrowia psychicznego. Podkreślam, że to są biegli, którzy będą biegłymi opiniującymi w danym szpitalu. Ten szpital może być na terenie Polski, niekoniecznie w Krakowie. Na pewno będą to inni biegli niż ci, którzy opiniowali w sprawie.
1: A tematem zajął się Oleg Ruszkowski. Od Aleksandra Miszalskiego różni mnie pewna forma dostojeństwa, mówi Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. Chociaż kampania wyborcza oficjalnie jeszcze się nie rozpoczęła, to senatorka przedstawiła już część swojej wizji na przyszłość Krakowa. O szczegółach Oleg Ruszkowski.
9: Monika Piątkowska mocno odcina się od odwołanego Aleksandra Miszalskiego. Spytana o różnicę pomiędzy nią a byłym prezydentem, mówi o skuteczności, ale też o dostojeństwie.
10: No to po pierwsze i po zasadnicze skuteczność. Po drugie, pewność. Formą dostojeństwa. Uważam, cytuję tu oczywiście profesora Jacka Majchrowskiego, który część może się zgadzać z decyzjami pana prezydenta poprzedniego, profesora Jacka Majchrowskiego, część może mniej, ale proszę pamiętać, 22 lata rządził tym miastem, powstało jednak szereg inwestycji, to miasto naprawdę się zmieniło. To była prezydentura na pewno poważna, na pewno pozbawiona takich dość nietypowych, tańczących ekscesów i na pewno prezydentura właśnie tego porozumienia i rozmów z wszystkimi. Jednym to się mogło podobać, innym nie. Bo jak wchodzimy w wir dużej, wielkiej polityki, to tam ten podział i ta walka polityczna jest bardzo jasna i klarowna i ja to też rozumiem. Ale w Krakowie dziura w chodniku, tramwaj, strefa czystego transportu, nasze bezpieczeństwo nie ma barwy politycznej.
9: Kandydatka koalicji twierdzi też, że w jej gabinecie nie będzie miejsca na kolesiostwo.
10: Ta komunikacja być może zawiodła, bo nas mieszkańcami zawsze powinna być, ale właśnie strefa czystego transportu, ale podwyżki, czy miejsca parkingowe, czy bilet. No zacytuję ten wyraz kolesiostwo. Bardzo mi się nie podoba to określenie, ale udzieliłam już kilkakrotnie wywiadów czy z rozmów dziennikarze to wyłapali i podbili. Nie wszyscy mnie lubią. Nawet pewne głosy się też i starych krakowskich działaczy podnieśli. No to chciałam powiedzieć głośno i wyraźnie, żeby usłyszeli. Nie dowożę i nie dowoziłam nigdy spraw personalnych. Proszę nie przychodzić do mnie z żadnym CV. Tego nie dowożę i nie będę dowozić.
9: Monika Piątkowska mówi otwarcie o błędach poprzedniego prezydenta, zapowiadając również dużą obniżkę cen biletów komunikacji miejskiej, które miałyby spaść do poziomu tych w Warszawie.
10: Jeśli chodzi o ceny, uważam, że co najmniej do poziomu warszawskiego. Natomiast tam jakby ten podział i minuty i tam jest troszeczkę inny, więc to musimy zważyć. Też jest jakby inna specyfika miasta, jeżeli chodzi o rozległość. Ale tak, trzeba właściwe proporcje wyciągnąć.
9: Senatorka twierdzi, że nie zamierza dać się wciągnąć w brudną polityczną grę, nawiązując do ostatniej kampanii referendalnej. Tak Monika Piątkowska mówi o planach na swoją kampanię.
10: Merytoryczną, rzetelną, konkretną, profesjonalną. Tak chcę, otwartą do wszystkich i do rozmowy ze wszystkimi, ale stawiam ten jeden warunek. Szanujmy się, bo szacunek do wszystkich kontrkandydatów to jest szacunek dla mieszkanek i mieszkańców Krakowa. Naprawdę. Jeżeli ktoś ma taki pomysł, żeby dostarczyć przy tej okazji, proszę bardzo, żyjemy w dobrym, wolnym kraju, wolnym, otwartym, tolerancyjnym mieście Krakowie, żeby przy tej okazji robić happeningi, nagrywać śmieszne filmiki, zatańczyć, może tym razem nie na dachu, ale w innym miejscu i rzucić paroma żarcikami i dowcipami, proszę bardzo, ale też otwarcie i uczciwie mówię, w to nie wchodzę.
9: Monika Piątkowska ma już doświadczenie wyborcze w Krakowie. Podczas zeszłorocznych wyborów uzupełniających do Senatu wygrała z pozostałymi kandydatami, zyskując ponad 50% poparcia.
1: A start w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa zapowiedziało ponad 20 osób. Choć do oficjalnego wpisu na listy jest jeszcze czas, to już teraz jest prawie pewne, że liczba kandydatów będzie rekordowa. Jak przyznaje Tomasz Synowiec, politolog z klubu Jagiellońskiego w rozmowie z Olkiem Ruszkowskim, to może mieć duży wpływ na końcowy wynik wyborów.
11: Można powiedzieć, że kampania wyborcza ruszyła już w pełni. Znamy prawie wszystkich kandydatów na stanowisko prezydenta miasta Krakowa. No i tutaj jednym takim faktem, na którym chciałem zwrócić uwagę, jest to, że tych kandydatów mamy naprawdę, naprawdę dużo. dużo. Czy taka ilość tych kandydatów będzie miała jakąś szansę wpłynąć na końcowy wynik tych wyborów?
12: Tomasz Snowiec, politolog, Klub Jagielloński, autor podcastu Rytm Polityki. Oczywiście, tych zadeklarowanych kandydatów ja podejrzewam, że jeszcze przybędzie, natomiast musimy pamiętać, że jeszcze będzie taki etap weryfikacji, jakim jest zebranie 3000 podpisów. To jest wymóg w wyborach przedterminowych, kiedy nie ma potrzeby zgłaszania kandydatów do Rady Miasta. I choć ten wymóg nie jest wysoki, to część z tego grona jednak i tak nie będzie w stanie go przekroczyć. Natomiast kandydatów rzeczywiście będzie bardzo dużo. Podejrzewam, że będzie to dwucyfrowa liczba. I to jest coś, co absolutnie ma wpływ na kampanię, na wynik wyborów, bo oczywiście takie osoby przyciągają czasami jakiś specyficzny swój własny elektorat, ale też poszczególni kandydaci, jak będzie ich więcej, a w ostatnich wyborach mieliśmy tych kandydatów dość niewielu, to gdy będzie tych kandydatów więcej, no to oni komuś to poparcie będą odbierali, więc będą odbierali także większym kandydatom, a w sytuacji, kiedy mamy trójkę kandydatów, która jest wyraźnie z przodu, a przynajmniej wiele na to wskazuje, no bo danych sondażowych jeszcze nie mamy, no to jeżeli któryś z tych kandydatów będzie tracił więcej na rzecz innych kandydatów, to może się okazać, że ci kandydaci z miejsc od czwartego do tych miejsc dalej mogą przesądzić o tym, jak będzie wyglądał kształt drugiej tury.
11: Powiedział pan o tych trzech kandydatach z przodu. Kogo tutaj mamy na myśli?
12: No mamy oczywiście Łukasza Gibałę, który jeszcze nie zdradza, że będzie kandydował, lecz dla nikogo nie jest to wielką tajemnicą, że to nastąpi. Łukasz Gibała był bardzo zaangażowany w kampanię referendalną, a wcześniej kilkukrotnie próbował zostać prezydentem miasta, więc byłoby wielkim szokiem, zaskoczeniem, gdyby teraz zrezygnował ze startu. Mamy oczywiście panią senator Monikę Piątkowską, która będzie reprezentowała Koalicję Obywatelską oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, oraz mamy Michała Drewnickiego, czyli kandydata Prawa i Sprawiedliwości. No i to jest mniej więcej odzwierciedlenie też pierwszej trójki z ostatnich wyborów. No oczywiście mamy też kandydatów liczących się, która jest spoza tej trójki, która będzie jakoś próbowała do tej trójki doskoczyć, ewentualnie skorzystać na kryzysie któregoś z tych kandydatów.
11: To może najpierw o Łukaszu Gibale. Pewnie wiele osób też się zastanawia, czemu jeszcze nie zadeklarował swojej kandydatury. Czy to jest jakaś strategia, która może się za tym kryć?
12: Czy wydaje się, że Łukasz Gibała jest w na tyle komfortowej sytuacji, że on nie musi wychodzić przed szereg, nie musi deklarować się już teraz? Bo i tak wszyscy wymieniają go jako potencjalnego kandydata, jako naturalnego kandydata. Ma on w Krakowie bardzo dużą rozpoznawalność. Na większość pozostałych kandydatów po prostu wykorzystuje teraz ten okres, żeby pokazać się mieszkańcom Krakowa w wielu miejscach, w wielu przypadkach w ogóle zademonstrować, że oni istnieją. No bo nie każdy o ich istnieniu, ich dotychczasowej działalności wie.
11: Wypadałoby przejść do pani Moniki Piątkowskiej, przed którą wydaje się bardzo ciężkie zadanie, ponieważ z jednej strony jest ona kandydatką koalicji, z której wywodzi się Aleksander Miszalski, który był odwołany w referendum. No i po drugie ta prezentacja, która troszkę dziwnie miała miejsce w Warszawie, kiedy ona kandyduje na stanowisko prezydenta Krakowa. Co o tym możemy powiedzieć?
12: Na pewno kandydatura pani senator Piątkowskiej zaliczyła poważny falstart i to było bardzo źle odebrane to, jak rozpoczęła się jej kampania. Samo wystawienie jej kandydatury jest niejako znaką słabości Koalicji Obywatelskiej, bo przecież wcześniej wiemy, że Rafał Sonik miał być kandydatem, jednak ostatecznie Rafał Sonik i Koalicja Obywatelska nie dogadali się co do warunków tego startu. Wiemy, też słyszeliśmy różne plotki, jacy to profesorowie mieli otrzymywać propozycję startu i kolejno Platformie Obywatelskiej odmawiać, więc niektórzy mówią, że pani senator Piątkowska startuje, bo tylko ona chciała. I pani senator Piątkowska na pewno nie jest jakoś bardzo popularna w mieście, nie jest popularna w strukturach. Kiedy w zeszłym roku, bo przypomnijmy, ona została senatorką w ramach wyborów uzupełniających po senatorze Klichu, który wyjechał na placówkę dyplomatyczną w Waszyngtonie, kiedy wówczas ją wystawiono wbrew strukturom lokalnym Platformy, no to niektórzy jej przedstawicieli, takich na przykład pan Stawowy, potrafili otwarcie w mediach wyrazić krytykę i wskazać, że nie widzą wielkich atutów jej kandydatury wówczas do Senatu. Wydaje się, że raczej lokalne struktury nie pokochały jej przez ten rok, nie zbudowała na nas wielkiej rozpoznawalności. Natomiast trzeba przy tym cały czas pamiętać, że to jest kandydatka Koalicji Obywatelskiej w Krakowie, a Koalicja Obywatelska w Krakowie jest zdecydowanie najsilniejszą partią i każdy kandydat tej partii z automatu jest jednym z faworytów. Więc oczywiście można sobie wyobrazić, że ta kampania będzie spektakularną klęską, która zakończy się powtórzeniem tego, co udało się kiedyś ogłaszać Kidawie-Błońskiej w wyborach ogólnokrajowych, czyli roztrwonienia tego poparcia i doprowadzenia do sytuacji, kiedy jest daleko od wejścia do drugiej tury i wtedy inni kandydaci, myślę, że na przykład Daria Gosek-Popiołek mogłaby na tym skorzystać. Jeżeli nie nastąpi to spektakularne kilka kroków, które spowodują drastyczny spadek poparcia, no to pani Monika Piątkowska wydaje się w tej chwili może nie faworytką wyborów, bo tym faworytem jest Łukasz Gibała, ale najpewniejszą osobą do wejścia do drugiej tury. Łukasz Gibała, o ile wejdzie do drugiej tury, to powinien z każdym przeciwnikiem wygrać, ale on teoretycznie, potencjalnie może mieć problemy, jeżeli te głosy będą się rozkładały na innych kandydatów, a jest kilku kandydatów, którzy będą poparcie mu odbierali. Oczywiście mówimy teraz na podstawie tych wyborów, jak to wyglądało kilka lat temu i na podstawie tego, jak wiemy, jak te się układy wyglądały, no bo danych sondażowych, na które powiedziałyby nam coś więcej i zweryfikowały te wszystkie hipotezy, na ten moment nie mam.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się najprawdopodobniej w drugiej połowie września. Zmiany w przepisach są potrzebne, mówią przedsiębiorcy zajmujący się najmem krótkoterminowym, bo Sejm nie przyjął projektu nowelizacji ustawy, który ma uporządkować rynek takich noclegów. Według projektu każdy lokal do wynajęcia na mniej niż 30 dni musiałby być wpisany do ewidencji. Dodatkowo samorządy mogłyby wyznaczać strefy, w których najem krótkoterminowy byłby całkowicie zakazany.
13: Karol Leski Mikołaj, jestem właścicielem firmy Just Home, która tutaj zajmuje się od 17 lat optymalizacją obsługą najmu, ale w tym najmu też krótkoterminowego. Część zmian jest pozytywna i sami o to walczyliśmy jako stowarzyszenie. Walczyliśmy o to, żeby tutaj te regulacje wprowadzić, aby najem krótkoterminowy działał też na tych samych zasadach co hotele, czyli żeby były wszyscy prowadzili działalność gospodarczą, żebyśmy mieli licencję, żebyśmy spełniali pewne normy i regulacje krótkiego najmu, którego już wcześniej nie było, tak? Więc walczyliśmy o to i cieszymy się, że te regulacje są wprowadzane, troszeczkę z opóźnieniem.
14: Ryszard Liger, Ruch Zabytkowe Centrum. Generalnie jesteśmy za tym, aby ludzie mogli pracować, aby mogli zarabiać pieniądze, ponieważ ja nawet w Krakowie, gdzie stylem życia jest siedzenie w kawiarni, patrzenie jak płyną chmury, też na tą kawę trzeba zarobić. Dlatego uważamy, że wszelkie dywagacje dotyczące ograniczania tej czy innej działalności gospodarczej czy aktywności ludzi są niewłaściwe. To powinno naszym zdaniem być skierowane na odpowiedzialność osób, które takie działania podejmują. Jeżeli trzymamy się najmu krótkoterminowego, właściciel, który dokonuje wynajmu, winien być bezpośrednio odpowiedzialny za zachowanie swoich najemców. W tej chwili tak nie jest, ponieważ przepisy, które obowiązują, niezmieniane od co najmniej pół wieku, jeśli w sferze tej karnej czy karnomandatowej, tak to określmy, odpowiedzialny jest ten, kto coś źle czyni. I odsyłają tutaj na drogę postępowania cywilnego, które znów z połowy ubiegłego wieku w swym kształcie daje możliwość składania pozwów o ochronę dóbr osobistych, ale jest to długotrwałe, kosztowne, a przy takim zapaści sądu, która była spowodowana walką polityczną okresu słusznie minionego, powoduje, że nie wiadomo, kiedy też one się mogą skończyć.
13: Chcemy tam działać długo w tych lokalach, więc zawsze jak jesteśmy w budynku, znamy się z wszystkimi sąsiadami i staramy się działać z szacunkiem do nich. Dla nas to nie jest żaden problem. Jeżeli będzie taka możliwość, że będzie zgłaszana problemy z ciszą nocną, to oni wiedzą, do kogo dzwonić i zawsze mogą zadzwonić do nas i my zawsze reagujemy od razu, więc dla nas to nie jest przepis, który będzie dla nas problemem.
14: Tu powinien być odpowiedzialny wynajmujący. Hałasują twoi najemcy, ty jesteś też za to odpowiedzialny, też na przykład możesz dostać za to mandat, bo nie dopilnowałeś, bo to twoja wina. Rozwiąże to problem natychmiast, dlatego że mamy tutaj do czynienia z rozczłonkowaną działalnością quasi-gospodarczą. Tysiące podmiotów, łącznie z babciami, wynajmują miejsca w swoich pokojach. Nie ma tego możliwości opanowania inaczej, a w ten sposób jednym pociągnięciem doprowadzimy stan do stanu zgodnego z uczuciami społecznymi. Może ktoś wreszcie zacznie się liczyć z panów, pań parlamentarzystów, z tym, co potrzebują wyborcy, którzy mieszkają w Polsce.
13: Pojawiają się też pewne rzeczy, które będą wdrażane w przyszłości, to znaczy zgody z miasta. Rada miasta będzie mogła podejmować decyzje o strefach wyłączeń, tak, krótkiego najmu. To są zapisy, które oczywiście mogą być ok, bo my działamy w porozumieniu z miastem. Jeżeli chodzi o Kraków, mamy dobre z nimi kontakty, ale nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości, jaka będzie rada i kto wykorzysta te przepisy do jakich celów. Czy ktoś nie wymyśli przepisu, żeby nagle z dnia na dzień tą branżę zlikwidować w danej części. My prowadzimy tutaj nieruchomości, a nieruchomości się inwestuje długoterminowo. To jest duży problem dla ludzi, którzy kupują w tej chwili nieruchomości z myślą o następnych 10 latach i nagle się okaże, że za 3 lata ktoś im po prostu pstryknięciem palcem zlikwiduje możliwość prowadzenia najmu. Nie dał znać wcześniej, że takie coś może się wydarzyć. Więc my tutaj walczymy o to, żeby pewne było vacatio legis, albo nie dotyczyło też blokowanie licencji, zamrażanie licencji, nie dotyczyło starych licencji, które już zostały prawa nadane i ludzie na tej podstawie wydawali swoje pieniądze i inwestowali.
1: Tematem zajął się Oleg Ruszkowski. Antykwariat zostaje, choć pod innym adresem. Zarząd Budynków Komunalnych Krakowa zapowiedział aukcję celową na lokal przy ulicy Świętego Jana 2, czyli prawie naprzeciwko starej lokalizacji antykwariatu Kamiński. Zwycięzca aukcji będzie mógł otworzyć tam swój własny antykwariat.
15: Wchodzimy w temat antykwariatu Kamiński. Zastanawiam się, jaki właściwy będzie dalszy los tego lokalu, co do tej pory wiemy.
16: Marcin Paradysz, dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie. Osoba, która prowadziła ten antykwariat, prowadzi ten antykwariat przy kilka kilka miesięcy temu zwróciła się do nas, do miasta, z taką informacją, że może mieć problem w pozostaniu w obecnym lokalu, który jest lokalem prywatnym i który jest wynajmowany na potrzeby antykwariatu. W związku z czym rozpoczęliśmy rozmowy wówczas z tym antykwariuszem. Pokazywaliśmy mu różne miejskie lokale, które były dostępne, które były wolne w obrębie plant, ale żaden z nich nie spełniał wymogów takich, żeby mógł być tam prowadzony antykwariat. Natomiast w ostatnim czasie zwolnił się lokal miejski położony przy ulicy Świętego Jana 2, lokal, w którym do tej pory był prowadzony punkt InfoKraków. I jest to o tyle ważne, że jest to lokal dokładnie naprzeciwko, drzwi w drzwi względem antykwariatu Kamiński. I mając na uwadze te zgłaszane przez antykwariusza kłopoty, chcąc również pozostawić tą funkcję antykwaryczną w tej części miasta, przy ulicy Świętego Jana, zdecydowaliśmy, żeby lokal przy ulicy Świętego Jana 2 wystawić do wynajęcia w trybie aukcji celowej. Celowej, a więc takiej, w czasie której będzie można wynająć ten lokal wyłącznie na prowadzenie antykwariatu, na żadną inną działalność i będzie możliwość wynajęcia tego lokalu na tą działalność na preferencyjnych warunkach czynszowych.
15: To nie pierwszy raz, kiedy w Krakowie mamy do czynienia z taką aukcją. Do głowy od razu przychodzi chociażby Rio, które całkiem niedawno było w podobnej sytuacji.
16: Tak, to jest instrument, z którego korzystamy, szczególnie wtedy, kiedy albo jest potrzeba kontynuowania jakiegoś charakteru działalności w danym lokalu, tak jak było właśnie w przypadku kawiarni Rio, która nomen omen w najbliższym czasie ma się otworzyć po remoncie, ale również w takim przypadku jak tutaj, czyli że może nie stricte w tym lokalu, ale gdzieś w pobliżu jakaś działalność zanika, a miasto chce utrzymać daną funkcję, dany charakter danej części miasta. Aukcja celowa jest takim narzędziem, który pozwala miastu na pewne kształtowanie tego, jakie funkcje mamy w przestrzeni miejskiej.
15: No to jak to będzie wyglądało w przypadku właśnie tego lokalu? Czy mamy już jakieś ustalenia konkretne?
16: Mówimy o lokalu po punkcie InfoKraków, który będzie przeznaczony do wynajęcia w aukcji celowej. Aukcja odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia. Teraz jeszcze musimy przygotować pewne dokumenty. Będzie można wynająć ten lokal tylko na antykwariat. Będzie możliwość jego wynajęcia na atrakcyjnych warunkach czynszowych. Także liczymy na to, że będą osoby zainteresowane jego wynajęciem. Również pan Grzegorz, który prowadził antykwariat Kamiński. On wie o tym, że będzie taka aukcja i ten lokal według niego spełnia wymagania, aby mógł być tam prowadzony antykwariat.
15: Czyli tak czysto teoretycznie może dojść do sytuacji, że właściwie dojdzie tylko do przesunięcia lokalu z punktu A do punktu B naprzeciwko starej lokalizacji.
16: Oczywiście to jest aukcja publiczna i będą mogli wziąć udział w niej również inne osoby, które chcą taką działalność prowadzić, ale tak, jest taka możliwość, że wygra właśnie ta osoba i po prostu przeniesie na drugą stronę ulicy swoją działalność.
1: Husarze nad Krakowem. Formacja myśliwców F-35 przeleciała nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego. To w ramach akcji Powitanie z Polską. Nowe samoloty wystartowały z Gdańska, przeleciały nad Warszawą i skończyły pokaz właśnie nad Krakowem.
17: Żałuję, że tylko raz go widziałyśmy.
18: Super, bo były głośne.
19: Myślałem, że będzie troszeczkę więcej tego pokazu, ale jest okej.
20: Okay. Bardzo ciekawe zdarzenie. Widzieć pierwszy raz takie samoloty.
21: Bardzo krótki przelot. Przydałoby się jeszcze raz.
22: Na miejsce ceremonii przyjęcia samolotów F-35 Husarz na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przybył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych, pan Karol Nawrocki.
23: Dzisiaj jest ważny dzień dla naszej ojczyzny, dla Polski, bowiem za sprawą wielozadaniowych samolotów F-35 Husarz 5. generacji Rzeczpospolita Polska jest i będzie w kolejnych latach mocniejsza, silniejsza, będzie bezpieczniejsza. Na naszych oczach podczas tej uroczystości, podczas tego wydarzenia dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku dla Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych, szczególnie Sił Powietrznych i w tym kontekście jest to dzień historyczny, jest to dzień szczególny dla naszej ukochanej ojczyzny.
22: Wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej, pan Władysław Kosiniak-Kamysz.
24: To jest wielki dzień, to jest cudowny dzień dla Sił Zbrojnych, dla Polski. To jest dzień dumy Wojska Polskiego, ale myślę, że po tym przelocie, który zaplanowaliśmy dzisiaj, tąd z łasku przez Westerplatte, Warszawę, Wzgórze Wawelskie, koło nad Łodzią i później lądowanie tutaj sprawia, że to jest dzień wielki dla wszystkich w Polsce.
1: Kolejne 32 maszyny mają trafić do Polski do 2029 roku, a materiał przygotowała Karolina Suder. Krakowia celebruje 120 lat istnienia. To najstarszy klub w Polsce. Został założony 13 czerwca 1906 roku. Dla kibiców i działaczy jubileusz to czas na wspominanie przeszłości, ale też rzut oka w przyszłość.
0: Taka uroczystość, na której kibic myślę powinien być na 100%.
11: Proszę powiedzieć, od jak dawna kibicuje pan pasom?
0: Ho, ho, ho, to będzie 50 parę lat, 56, 7 lat.
11: Na dobre i na złe?
0: Na dobre i na złe. Tak jest w mnie. Kochałem się w okręgówce i w pierwszej lidze też. Także nie ma znaczenia.
11: Czym dla was jest Krakowie?
3: No, tradycja, klub, wszystko.
11: Tutaj widzę po koszulce, że hokej, tak?
3: Tak.
11: Jak zaczęła się twoja przygoda z Krakowią?
3: Z Krakowią? Ja ogólnie nie jestem z tego kraju. Moja miłość do hokeja się zaczęła już w innym kraju, w Wielkiej Brytanii. Więc jak przyjechałem do Polski, to właśnie przyjechałem do Krakowa i zacząłem w Krakowie grać.
11: Na 120 jubileusz, to czego byś życzył?
3: No oczywiście mistrza Polski w hokeju i w piłce i wiele sukcesów na następne lata.
4: Dla nas Krakowie to jest klub, w którym uprawiamy sport i cieszymy się z tego, że możemy tutaj być.
5: Tak samo.
11: A jaka dyscyplina? Podejrzewam, że hokej, tak?
4: Tak.
11: Jak długo już ćwiczycie?
4: 6 lat, a koleżanka 8.
6: No ja 7 lat. To jest ważny dzień, 120-lecie naszego klubu i to jest ważny dzień i warto tutaj być.
11: Czy u was Krakowia jest rodzinna, czy to jakoś inaczej wynikło?
4: Przez brata.
6: Tak samo.
11: Wszystko przez brata. Jesteście siostrami?
6: Nie, to jest moja najlepsza koleżanka.
11: A poznałyście się tutaj?
6: Tak.
11: W Krakowie?
6: Tak.
25: Krakowia to cała historia mojego życia i mojego ojca i moich przodków. Mój tata, kiedy miał kilkanaście lat, został po raz pierwszy wprowadzony na ten stadion, jeszcze oczywiście w starym wydaniu, przez Józefa Kałużę, którego pomnik tutaj właśnie widnieje przed nami. Tato był młodym chłopcem, nie miał zbyt wiele pieniędzy na wejście na mecz. Wtedy wyszedł Józef Kałuża i zapytał się: chłopcy, chcecie wejść? Chcemy. Będziecie

0: że sport jest najlepszym wychowawcą młodych ludzi i właśnie sport to wartości. Sport to umiejętność pokonywania słabości, to umiejętność przechodzenia przez zwycięstwa, ale też sport, który uczy bardzo wiele pokory i my prowadząc naszą akademię hokejową, ale też seniorskie drużyny przede wszystkim są te wartości dla nas najważniejsze.
1: Ewa Kasprzycka, prezes zarządu KS Cracovia 1906. Spotykamy się, bo 13 czerwca 1906 roku powstała Cracovia. Mamy 120. rocznicę powstania i no tak jak co roku spotykamy się w Parku Jordana, troszeczkę inaczej, bo spotkamy się na hali stulecia.
2: No czego możemy sobie życzyć na ten okrągły jubileusz?
1: No na pewno wytrwałości, na pewno sukcesów. No i dalej, żeby następne lata były bardziej owocne niż te.
3: A z kibicami i działaczami rozmawiał Oleg Ruszkowski. A teraz szybka wycieczka z Krakowa na Podhale. 7 godzin 30 minut. Taki czas wykręcił na trasie 68 km Andrzej Witek, zwycięzca biegu Tatra Fest Run. Zawody miały rangę Mistrzostw Polski i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w biegach górskich. Wśród kobiet najlepsza okazała się Agnieszka Dygacz z czasem 9 godzin 6 minut i 27 sekund.
4: Jak trasa? Mokra. Na górze było zimno, padało, na dole zrobiło się ciepło, ale generalnie fajnie się biegało, bo nie było za ciepło znowu, także wyniki też same mówią za siebie. Fajnie, że nie było burzy, bo też zapowiadali, że może być, także pogoda wytrzymała i okej.
5: Okay. Magdalena Ziaja, Żebracka, Tatra Fest. Mistrzostwa Polski w biegach górskich na dystansie długim Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Na trasie Tatra Fest biegu 68 km, 5000 metrów przewyższenia. Stawka była niesamowicie wysoka. Mieliśmy znakomitych zawodników, pobiliśmy rekord trasy. Zwycięzcą biegu został Andrzej Witek, który po raz pierwszy biegł w naszych zawodach, z czego się bardzo cieszymy, oraz Agnieszka Dygacz.
6: Andrzej Witek. Ciężko jak to w Tatrach, bo Tatry to bardzo wymagające góry, natomiast no, było też dużo pozytywnych emocji, bo ranga Mistrzostw Polski zawsze powoduje, że człowiek rywalizuje z podwójnym entuzjazmem, a na samym końcu było bardzo, bardzo miło, przyjemnie, męcząco, ale bardzo satysfakcjonująco. W ostatnich latach wyspecjalizowałem się w takich dystansach właśnie, w wyścigach trwających od 5 do 9, 10 godzin. Wydaje się, że wychodzi to dosyć dobrze.
7: Peter z Klaudia. Śliska, mokra, a później gorąco za Chochołowską, czyli cały przekrój pogody.
8: Za Kasprowym nie radziłam sobie ze śliskimi kamieniami, więc dla mnie to był najgorszy taki odcinek. To była tragedia, moja głowa nie dawała sobie rady właśnie ze ściskaniem się. No udało się okłączyć na czwartym miejscu Mistrzostw Polski.
4: Na takiej długiej trasie te kryzysy się zdarzają, zawsze się będą zdarzać. Co trzeba przetrawić, przemęczyć, wiadomo, że to w pewnym momencie przechodzi i można już bez problemu dalej kontynuować.
9: Arkadiusz Kamiński, dyrektor zawodów.
10: Wspaniała rywalizacja, szybkie biegi tutaj na Placu Niepodległości w Zakopanem. Najlepsi zawodnicy Europy w kategoriach juniorskich. Mamy tutaj trzy kategorie wiekowe. Mieliśmy tutaj trzy kategorie wiekowe. U17, U19 i U21. No z pewnością duże widowisko, publiczność zadowolona. Tutaj mogła oglądać te wyścigi na ściance wspinaczkowej 15-metrowej do tak naprawdę służącej do bicia rekordu świata, bo to jest identyczna ścianka jak na zawodach Mistrzostw Świata czy Pucharów Świata, więc widowisko niesamowite.
11: Kamila Kirsztyn. Jest trochę stresu, wiadomo, będę dawać z siebie jak najwięcej, żeby jak najlepiej poszło. No taką wspinaczką sportową na czas to tak od 3 lat bardziej.
5: Mistrzostwa Europy we wspinaczce na czas. Pogoda jest w kratkę, ale dajemy radę. Trochę wieje, troszkę pada. Akurat teraz świeci słoneczko i pada deszczyk. Natomiast mistrzostwa odbywają się bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem.
10: Mocna reprezentacja Polski na czele z medalistami Mistrzostw Świata, Marcinem Dzieńskim, Anią Brożek, czy zawodnikami młodego pokolenia, jak Oskar Szalecki, czy na przykład Antek Marcisz. To są zawodnicy, którzy już te pierwsze sukcesy w rywalizacji, co prawda juniorskiej, mają, ale będą na pewno podejmować walkę z seniorami.
5: Bieg na Wielką Krokiew, bardzo dynamiczny, bardzo ciekawy i widowiskowy spektakl biegowy, a także odbył się pierwszy raz Tatra Fest Bike bez barier, czyli rajd rowerowy dla osób z niepełnosprawnością, rajd integracyjny.
3: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
12: SK Kraków News.
3: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
12: SK Kraków.
3: Ochroniarze zawieszeni do końca postępowania.

0: Oficjalnie dowiedziała się nasza reporterka. To po tym, jak w nocy z poniedziałku na wtorek na SOR-ze w szpitalu uniwersyteckim pacjent miał zostać zaatakowany przez ochroniarzy z zewnętrznej firmy. Szpital prowadzi swoje postępowanie. Sprawą zajmuje się też krakowska policja. O szczegółach Karolina Suder.
1: Szpital uniwersytecki pisze w oświadczeniu, że pacjent był agresywny i pod wpływem alkoholu. Według naszych ustaleń miał zdemolować SOR i kopnąć dwa razy pielęgniarkę. Szpital prowadzi swoje postępowanie. Sprawę badają też policjanci. Funkcjonariusze zabezpieczenie monitoring, mówi Piotr Szpiech z miejskiej policji.
2: Kiedy zauważyliśmy, że takie nagranie pojawiło się w przestrzeni medialnej, wszczęte zostały czynności sprawdzające. Po to, aby sprawdzić, czy w tej sytuacji nie doszło do naruszenia przepisów prawa, policjanci m.in. zwrócili się do szpitala o zabezpieczenie monitoringu oraz przekazanie danych osób, które mogły uczestniczyć w tym zdarzeniu. Również policjanci ustalają świadków, osoby, które mogły widzieć to zdarzenie. W tej chwili policjanci analizują ten materiał. Jeżeli okaże się, że w tej sytuacji doszło do złamania przepisów, no to osoby, które się tego dopuściły, muszą się liczyć z tym, że będą rozliczane i będą wyciągane wobec nich konsekwencje.
1: Zdaniem Dariusza Nowaka, byłego policjanta, interwencja ze strony ochroniarzy wygląda jednak mało profesjonalnie.
3: To jest jakiś chaos, niepotrzebne nerwy, agresja. No wygląda na to, że nie do końca ci panowie wiedzą, jak sobie z tym człowiekiem poradzić. On przypuszczalnie wcześniej był rzeczywiście agresywny, pod wpływem alkoholu. No jest to człowiek, który powoduje jakieś zagrożenie. No ale w momencie, kiedy to wszystko widzimy, on po prostu leży na łóżku czy też na noszach, próbuje wstać. Jest możliwe przytrzymanie takiego agresywnego pacjenta przez pracowników ochrony. I to nie pracownicy ochrony powinni o tym decydować, ale powinno się to odbyć w obecności personelu medycznego, czy to lekarza, czy też pielęgniarza. No kogoś to zdecyduje o tym, że panowie, no przytrzymajcie go, bo on jest agresywny i po prostu boimy się, że coś zrobi. Z tych dwóch pracowników jeden też gdzieś tam próbuje popychać tego człowieka tak, żeby on z powrotem leżał na tym łóżku, bo on próbuje wstać. Próbuje go też do niego coś mówić, argumentować. Wygląda to trochę na modlitwę, na zaklinanie. Drugi no jest bardziej agresywny. Wygląda na to, że podchodzi, zadaje tutaj ciosy rękami gdzieś w okolice głowy. No to jest oczywiście już zupełnie niedopuszczalne. To może być zakwalifikowane jako po prostu przestępstwo.
1: Przedstawiciele szpitala podkreślają, że pracownicy SOR-u zostali ponownie przeszkoleni, jak zachowywać się wobec agresywnego pacjenta. A przypomnijmy, to właśnie w tej placówce rok temu napastnik zaatakował nożem ortopedę. Lekarza nie udało się uratować.
0: A tematem zajęła się nasza reporterka Karolina Suder. Krakowskie referendum dalej ważne. Sąd odrzucił protest referendalny. Jego autorzy domagali się ponownego przeprowadzenia referendum ze względu na, jak twierdzą, łamanie ciszy referendalnej przez polityków i osoby publiczne. Sędziowie uzasadnili, że choć dochodziło do łamania ciszy, to nie da się udowodnić, że miało to wpływ na końcowy wynik frekwencji.
4: Wyroku sądu się nie kwestionuje. Ja jestem człowiekiem, który uznaje prawo i walczy o praworządność, więc na pewno nie podważam wyroku. Natomiast słuchając tak wyraźnie tego uzasadnienia, odniosłem takie wrażenie, że sąd przyznaje mi rację, tylko oddala protest. No jestem oczywiście rozczarowany, bo uważałem, że sprawa ma na tyle wielki ciężar gatunkowy, że rozstrzygnięcie powinno być inne. No ale jest takie, jakie jest i będę się zastanawiał, co robić dalej, czy się odwoływać, czy nie. No, muszę się zastanowić.
5: Jan Hoffman, obywatelski kandydat na prezydenta Krakowa.
6: Tak to jest, że różne osoby usłyszą ten sam wyrok i zinterpretują go całkowicie inaczej. Dla mnie to, co powiedział sąd, to co ja wyłowiłem z treści orzeczenia i to, co mnie zdziwiło, to, że wyszło z tego, że tak naprawdę wnioskodawca przyniósł w dużej mierze stertę makulatury, bo jeżeli sąd mówi o tym, że wnioskodawca przynosi raporty i wnioskodawca o tych raportach mówi publicznie, a potem okazuje się, że te raporty i analizy są niepodpisane, no to proszę Państwa, wszystko takie coś może wygenerować albo sztuczna inteligencja, albo ktokolwiek inny, ale nie wiemy, no ktoś nie bierze za to odpowiedzialności, tak? Jeżeli sąd wskazuje, że wiele tych przypadków, które były analizowane, nie są w ogóle wykazane, kiedy zostały wygenerowane, nie wynika z nich nic, no to mamy kolejny problem. I wreszcie, abstrahując od tego, że rzeczywiście z treści orzeczenia sądu wynika, że do jakichś naruszeń ciszy wyborczej doszło, to przypominam Państwu, że sąd podzielił te naruszenia poważne, gdzie doszło i to być może nie miało wpływu na wynik głosowania albo nie wykazano, od tego, gdzie w ogóle do naruszenia ciszy wyborczej nie doszło i tych przypadków sąd bardzo dużo wymienił, mniej więcej tak na moje oko porówno, a może nawet więcej było tych przypadków, gdzie do ciszy, do naruszenia ciszy nie doszło, ale przede wszystkim istotne, i to chcę powiedzieć z punktu widzenia czysto prawnego, miejscem, gdzie powinno być rozpatrywane, czy postępowaniem, w którym powinno być rozpatrywane ewentualne naruszenie ciszy wyborczej, jest postępowanie wykroczeniowe. Nie protest, o tym sąd też wyraźnie tutaj mówił i wskazywał, dlaczego to nie mogłoby być podstawą, dlaczego trudno wykazać jest właśnie związek, bo my nie wiemy na przykład, czy jakiś materiał, jeżeli on naruszał ciszę, czy on zachęcał, czy zniechęcał, czy obrzydzał ideę referendum. To jest kwestia indywidualnego odczucia, tego się nie da zbadać. Gdyby wnioskodawca traktował to poważnie, w ogóle ten swój protest, to by złożył wniosek o opinię biegłego, żeby chociaż próbować to od strony jakiejś takiej złapać procesowej, ale tego nie zrobiono.
7: Zbigniew Zgód, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, rzecznik prasowy do spraw cywilnych. Przede wszystkim sąd stwierdził, że protest nie odnosi skutków w postaci unieważnienia referendum. To jest pierwsza kwestia, więc w ogóle tego typu postanowienie daje podstawy do tego, żeby ogłaszać przedterminowe wybory, oczywiście pod warunkiem, że to orzeczenie się uprawomocni. Postronom służy prawo wniesienia zażalenia do sądu apelacyjnego. W jaki sposób to może wpłynąć? To może wpłynąć w ten sposób, że dopóki nie zostaną rozpoznane te protesty, nie można wyznaczyć terminu przedterminowych wyborów na prezydenta miasta Krakowa, no bo dopiero z chwilą, kiedy sąd zakończy ich rozpoznawanie, w ogóle możemy mówić o tym, że jest potrzeba przeprowadzenia takich wyborów.
0: Edward Nowak wciąż może złożyć odwołanie od decyzji sądu. Dopóki sąd nie wyda ostatecznej prawomocnej decyzji, nie można wyznaczyć daty pierwszej tury wyborów na prezydenta Krakowa.
8: To jest magazyn reporterów Eski Kraków.
0: Rodzinny rajd rowerowy, wyścigi dla dzieci i strefa edukacyjna. Wraca Małopolska Tour. W ten weekend Pustynia Błędowska zamieni się w wielkie miasteczko rowerowe. W tegorocznej edycji nowości wydarzenie potrwa 2 dni. Będzie również wyścig MTB.
9: Bardzo się cieszę, że Małopolska wraca na Pustynię Błędowską. Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. To jest fantastyczne miejsce do tego, żeby właśnie tam się spotkać z miłośnikami rowerów, z rodzinami, ze znajomymi, z dziadkami, wujkami, ciociami. Wszyscy przybywajcie. To jest właśnie to miejsce, w którym 20 i 21 będzie fantastyczna zabawa, pełna dobrej energii, zdrowia, smaków, zabawy, uśmiechu, radości.
10: Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego. Wyjątkowe wydarzenie dla rowerzystów, dla wszystkich pasjonatów sportu rowerowych, ale przede wszystkim dla wszystkich osób, które chcą aktywnie spędzić czas z rodziną, ale też są na przykład bardzo zapalonymi rowerzystami, realizując różnego rodzaju zjazdy MTB oraz inne, bardziej wyczynowe.
11: Co jest największą nowością tegorocznej edycji?
9: 20 mamy część zadedykowaną bardziej profesjonalistom, tym, którzy uprawiają jazdę na rowerze profesjonalnie. Jest to MTB Festival. Kiedyś mieliśmy tylko wersję MTB Festival w Czepini. Bardzo się podobała. Dzwonili do mnie fani tej właśnie jazdy na rowerze i oni zmotywowali nas, żeby do tego wrócić i zaproponować 2 trasy na 27 i 53 kilometry. A drugi dzień oczywiście to jest typowy nasz ukochany rodzinny rajd rowerowy, gdzie wszyscy przybywamy od maluszka do staruszka. Wszyscy się cieszymy. Jedziemy oczywiście też na 3 etapach tego rajdu. To jest 8 kilometrów, 20 i 30, więc każdy wybiera tą opcję, którą jest w stanie udźwignąć z tymi dzieciakami. Mamy Kids Race, całą animację, która jest przygotowana z Radiem SK do tego, aby dziećmi się zająć, żeby oni mogli mieć różne konkursy, zabawy.
10: To wydarzenie jest organizowane nie tylko dla tych pasjonatów zawodowych, ale również dla rodzin, dla małych dzieci. Wszystko po to, abyśmy pokazywali, że Małopolska jest bardzo aktywna fizycznie, ale również pokazali, że Małopolska stawia na jazdę rowerem. Małopolska rowerzystą, wszystkim pasjonatom rowerów, oferuje ponad 1000 kilometrów ścieżek rowerowych i cały czas ścieżki pojawiają się nowe w naszym regionie. Realizują to gminy, powiaty. My jako samorząd województwa małopolskiego również w kolejnych latach przygotowujemy, projektujemy i budujemy kolejne ścieżki.
9: Małopolska jest potęgą rowerową. To u nas mamy Velo Małopolska. Łączymy północ z południem, wschód z zachodem, a poza tym do tych naszych Velo Małopolska dopinają się wszystkie małe ścieżki rowerowe, które są budowane przez nasze samorządy.
11: Co czeka najmłodszych uczestników i osoby, które nie startują w rajdzie?
9: Będzie zorganizowane całe miasteczko piknikowe, a w nim będą właśnie pokazy rowerowe, rowerowe, akademia rowerowa, konkursy, gra terenowa, strefa relaksu, fotobudka ciesząca się ogromną popularnością, no i dodatkowo nowość, muzyczny autobus Radia SK, do którego wszystkich zapraszamy.
10: Również pogadanki w zakresie bezpieczeństwa będzie można porozmawiać o rowerach, o tym, jakie są ścieżki rowerowe w naszym województwie, gdzie należy też jeździć na rowerze. Oczywiście stawiamy bardzo mocno na bezpieczeństwo, stąd rozmowy z policją, strażą pożarną, ratownikami medycznymi.
11: Małopolska Tour z roku na rok gromadzi wielu uczestników. Czy widać, że Małopolanie polubili taki sposób spędzania czasu?
9: Myślę, że Małopolanie uwielbiają relaks na rowerze, ponieważ on dotlenia nas. To, co daje rower, czyli tą wolność, to jest najwspanialsze uczucie, które towarzyszy każdemu, kto siada na rower i może zapomnieć o wszystkim.
10: Zapraszam wszystkich uczestników, wszystkich mieszkańców na Małopolska Tour. Nieważne, jaki kto ma rower, ważne, żeby ten rower był sprawny, miał odblaski, żeby każdy miał kask i nie zabraknie dużo miłej atmosfery. Zapraszamy na Pustynię Błędowską.
9: Klimat niepowtarzalny, zapach lasów sosnowych i ich urok jest też niepowtarzalny, w związku z czym przybywajcie, a ludzie i energia, która tam jest, jest równie fantastyczna, więc spędźcie z nami ten sobotni i niedzielny dzień.
0: Kolejne spotkanie w ramach Małopolska Tour odbędzie się w Nowym Targu 12 i 13 września.
8: To jest SK Kraków News.
0: To jedna z najważniejszych i najpiękniejszych tradycji Krakowa. Za nami pochód dla ikonika. Mieszkańcy znów ruszyli za konikiem zwierzynieckim, licząc, że zostaną uderzeni buławą. Według zwyczaju ma to przynosić szczęście. Spytaliśmy uczestników o wrażenia.
12: Bardzo wszystko jest eleganckie, takie dopięte. Naprawdę te stroje są mega.
13: Od dawna marzyłem o tym, żeby z powrotem zobaczyć dla ikonika. Byłem pierwszy raz tutaj 40 lat temu,
14: a ja nigdy,
13: a żona nie była nigdy, namawiałem ją ciągle, przyjedźmy, ale gdy pracowaliśmy, nie było czasu. Teraz jesteśmy na emeryturze, wobec tego korzystamy z wolnego czasu.
14: Ta córka studiuje w Krakowie, więc przy okazji też
13: jej pokazać.
14: Jesteśmy zachwyceni.
13: To było w czasie, chyba też byłem na 5 roku, tak jak córka studiuje, wtedy przyszedłem tutaj na plac na stawach, no specjalnie oczywiście, spodobało mi się to, to później nie miałem już okazji. Teraz jesteśmy tutaj.
14: Ponieważ jesteśmy już oczywiście emerytami, więc dlatego mamy czas i ja już dawno powiedziałam, jeszcze jakieś 2-3 miesiące temu, że nie opuszczę w tym roku, bo nie wiadomo, czy w przyszłym jeszcze będzie możliwość.
13: Sprawdzałem pogodę. Będzie lało, nie będzie lało. Uda się.
15: Ja od lat przychodzę. Zawsze jak jest początek i potem tam zmykam, trochę przechodzę i potem idę już jak tańczę pod filharmonią. To jest od lat już. Nie wiem, wnuczka ma 15 lat, a miała 2 lata. Jak zaczynała historię z lajkonikiem, zawsze dzieci czekały pod tym barem i tam zawsze było oczekiwanie na lajkonika, oczywiście stroje krakowskie i musiały zatańczyć z lajkonikiem, bo inaczej nie byłoby ważne. To po prostu tradycja. Lubię to. Widowisko, samo to, że ludzie przychodzą, chcą to zobaczyć. Każdy chce dostać tą buławą po ramieniu, bo szczęście przynosi.
16: Jako Krakus od 7 dekad zamieszkały tutaj, tradycji musi się stać zadość i przypominać młodszemu pokoleniu legendę, która jest ciągle żywa. Aczkolwiek związana z prawdziwymi faktami.
17: Ciekawe mnie poznać, jak to było tutaj w Krakowie. Ciekawe dla mnie.
16: Historia to dziś, które się zdarzyło parę, no w tym przypadku wieków wcześniej. I trzeba wiedzieć, bo to nic się z niczego nie bierze, prawda? A pewne fakty historyczne w innym opakowaniu lubią się powtarzać.
18: Chciałam zobaczyć, jak to wygląda po raz pierwszy. Tradycja krakowska. Wiem, że jak uderzy buławą, to jest szczęście. Powinniśmy pielęgnować tradycję.
19: Pierwszy raz tutaj jestem, dlatego że chciałam na żywo zobaczyć, jak będzie przebiegał, na czym polega ten pochód. Słyszałam, widziałam migawki, ale jednak chciałam osobiście w tym uczestniczyć. I mam nadzieję, że przejdę całą trasę od początku, dlatego tu specjalnie przyjechałam, żeby od początku aż do samego końca towarzyszyć lajkonikowi. Widzę cały orszak, jest jednak no, pięknie to wszystko udekorowane. Pięknie są te stroje, tak oryginalnie zrobione, nie jakieś takie troszeczkę, ale widzę, że tak dbałość o szczegóły.
20: Lajkonik rozdaje to szczęście buławą, no ale no, nie jest w stanie wszystkich dotknąć, no, nawet nie jest w stanie przejść każdą drogą. To trzeba troszeczkę, że tak powiem, tym ramieniem się podstawić, czyli no też pomóc sobie przepchnąć się, delikatnie oczywiście, no ale no trzeba jednak pod tą buławą się znaleźć. Ja kontynuuję tradycję całego Krakowa, można powiedzieć, ale akurat tak się szczęśliwie złożyło, że jako lajkonik kontynuuję tradycję mojego taty, który 35 lat lajkonikował, powiedział, że w końcu musi, że tak powiem, odwiesić konia na kołku i mnie puści. Bo tak to też wcale niekoniecznie. A jakby chciał zrobić 40 lat, większy jubileusz, no też by mógł. No ale już wiek robi swoje, stwierdził, że jest czas. czas na młodszych.
0: A tematem zajął się Oleg Ruszkowski.
8: O tym się mówi w Krakowie.
0: Wielki finał festiwalu Zaczarowanej Piosenki po raz kolejny oczarował Kraków. Na scenie na rynku głównym wystąpili artyści, którzy mimo swoich niepełnosprawności pokazali serce do muzyki.

0: jest bardzo dobry pomysł, szlachetny i cieszę się, że coś takiego ma miejsce w Krakowie.
1: Opieka nad ludźmi z niepełnosprawnościami jest bardzo istotna, no bo te osoby mają gorzej w życiu po prostu, właśnie dlatego, a mogą wykonywać całkiem potrzebną pracę.
2: Pani Anna Dymna mówiła, że dużo możemy się nauczyć od osób z niepełnosprawnościami. Zgadza się pan z tym?
1: Tak, zgadzam się, mam taką w rodzinie.
2: Chciałem się też zapytać o ten repertuar, który tutaj jest. Zakładam, że pewnie już pan trochę słyszał. Jak się podoba?
1: Na razie tylko dwie piosenki były, więc no, słuchamy dalej. Fajnie jest.
2: A co sądzi pan generalnie o działalności Fundacji pani Anny Dymnej?
1: No myślę, że jest bardzo potrzebna i też, ponieważ mamy dziecko z niepełnosprawnością, też jesteśmy zainteresowani.
3: Bardzo mi się podoba, proszę pana.
2: Czy ty interesujesz się muzyką, sztuką?
3: Bardzo się interesuję i sztuką, i muzyką.
2: Masz jakieś ulubionych artystów na przykład?
3: Bardzo lubię na przykład Marylę Rodowicz, też bardzo lubię Annę Dymną.
2: Generalnie chodzi o to, żeby aktywizować osoby niepełnosprawne, osoby z uzależnieniami. Co pan sądzi o tym? Czy to jest potrzebne i czemu?
4: No tak, nie wiem, bo ja nigdy nie byłem jeszcze w tym po 7 miesiące. Grałem w zespole na perkusji, śpiewam, to mało powiedziane.
2: No, czyli tutaj jednak dość...
4: Te chórki robię.
2: No proszę, czyli doświadczenie muzyczne jest, co?
4: Jest.
2: A proszę powiedzieć, a generalnie kojarzy pan tą całą działalność pani Anny Dymnej?
4: No tak, odkąd, ile lat, tak, pewnie, że kojarzę.
2: Myśli pan, że ta akcja, ten festiwal dużo wniósł w życie osób, które zmagają się z trudnościami na co dzień?
4: No chyba tak.
5: Stajemy się pełnoletni, ponieważ 18. edycja festiwalu Zaczarowanej Piosenki, nigdy nie wierzyłam w to, że doczekamy pełnoletności, że najtrudniejszy koncert dla mnie oczywiście. Nazwałam to nadzieja mimo wszystko, bo będziemy to koncert, który mówi o problemie uzależnień u osób z niepełnosprawnościami. To jest, znalazłam się pracując nad tym tematem w jakimś dziwnym chaosie. Bardzo trudny temat, wydawało się momentami, że jakiś tabu trochę, ale chyba bardzo ważny, ale powinien być o tyle radosny, że po pierwsze mamy tam też cudowne gwiazdy, które śpiewały, bo jest to koncert rozrywkowy, ale też jakby wiadomo, że są takie siły, które dają nadzieję i takim ludziom straceńcom, którzy już gdzieś gniją na ulicach nawet. Także i miasto Kraków nas wspiera, i gołębie wszystkie, bo mi mówiły, jak je karmiłam. Także robimy to już tyle lat. Jest coraz trudniej rzeczywiście o wszystko walczyć w naszej rzeczywistości, ale to jest takie szczęście, że się jednak to uda. A jeszcze była teraz u mnie Kasia Wodecka, że oni w przyszłym roku miał 10-lecie, więc coś razem wykombinujemy, więc już się cieszę. I to jest super, że to może się coś takiego odbywać, bo to jednak daje nam taką radość i taką siłę na następne miesiące, aż do następnego czerwca.
6: Mówiła Anna Dymna, twórczyni festiwalu Zaczarowanej Piosenki, a materiał przygotował Oleg Ruszkowski.
7: To jest magazyn reporterów Eski Kraków. To są newsy z Krakowa.
6: Jak wygląda i działa Urząd Miasta od środka? Odpowiedź na te pytania można było poznać podczas Dnia Otwartego Magistratu. Mieszkańcy oprócz zwiedzania korytarzy i sal Pałacu Wielopolskich mieli też okazję wziąć udział w warsztatach, zabawach i pokazach.
8: Przechodziliśmy obok.
2: Skończyli państwo w magistracie i to przy sali Rady Miasta.
8: Tak, chcieliśmy zobaczyć to miejsce od środka.
2: I jak wrażenia?
8: Monumentalnie.
2: Ja, interesują się państwo zazwyczaj Radą Miasta, czy raczej niespecjalnie?
8: Ostatnio, jak mieliśmy potrzebę jakoś a propos naszej dzielnicy, to wtedy się zainteresowaliśmy, bo mieliśmy spotkanie z przewodniczącym Rady Miasta, więc to nas wdrożyło trochę w tą tematykę.
9: Ja bardzo podobnie. Również coś dotyczy naszej dzielnicy i możemy mieć na to wpływ, to chętnie się w to angażujemy.
10: Bo jesteśmy z Krakowianami, no to musimy zobaczyć Pałac Wielopolski i siedzibę pana prezydenta.
2: Jak się podoba?
10: Bardzo dobrze. Co prawda nie jestem tutaj pierwszy raz, ale pierwszy raz z przewodnikiem, który bardzo, panią przewodniczką, która bardzo ładnie nam tutaj oprowadza.
2: Co się zrobiło na panu wrażenie?
10: Proszę pana, ten strop piękny, złote liście, no dużo pracy stycerskiej i dużo pracy inżynierskiej, tak bym powiedział, z technicznego punktu widzenia, jak nam wejść i to wszystko zrobić. Tak mi się to bardzo wydaje.
11: Bardzo żałuję, że nie udało mi się dostać na zwiedzanie z przewodnikiem, bo jest to mimo wszystko inny rodzaj zwiedzania.
12: Nie zawsze ma się okazję być w Urzędzie Miasta, ale takie oswojenie takiej przestrzeni to jest dobre. Takie robi wrażenie, że jest to coś wspólnego.
13: Poglądaliśmy budynek ładny.
14: To po raz pierwszy mogła uczestniczyć w tym wydarzeniu, w Dniu Otwartym Magistratu Krakowa i chciałam zobaczyć wnętrze tego budynku.
15: Przemysław Walaszczyk, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Krakowa. Jak co roku jednym z najważniejszych elementów Święta Miasta jest oczywiście Dzień Otwarty Magistratu. Światu. To jest wyjątkowy dzień, ponieważ wówczas mieszkańcy mogą zobaczyć, jak Urząd Miasta funkcjonuje od kuchni. Urząd Miasta, miejskie jednostki, miejskie spółki pokazują mieszkańcom swoje codzienne procedury, ale też również atrakcje, takie jak na przykład Miejskie Instytucje Kultury pokazują dzisiaj gry, zabawy, warsztaty, które na co dzień oferują mieszkańcom. Ale przede wszystkim jest to okazja, żeby zobaczyć budynek Urzędu Miasta, zwiedzić gabinet prezydenta miasta Krakowa, salę obrad Rady Miasta Krakowa, no i oczywiście gabinet przewodniczącego Rady Miasta. W programie znalazły się również dedykowane spacery tematyczne oraz specjalne strefy, w ramach których mieszkańcy mogą właśnie wziąć udział w różnego rodzaju aktywnościach, tak jakby chociażby w strefie dobrej formy, gdzie zaprosiliśmy mieszkańców na bezpłatne badania, czy też treningi Nordic Walking.
2: Nie tylko dookoła magistratu i na Placu Wszystkich Świętych, ale też na przykład w Pałacu Wielopolskich.
15: Tak, nie tylko na zewnątrz, ale również w środku mamy mnóstwo atrakcji, przede wszystkim, tak jak wspomniałem, wiedzanie, ale również łąka przy ulicy Franciszkańskiej została zagospodarowana. Tam znajduje się specjalna strefa kreatywna, w głównej mierze pomyślana o rodzinach i o dzieciakach. Funkcjonuje tam mobilne planetarium i masa innych atrakcji.
2: No pogoda dzisiaj jest przebojowa, ale z tego co widzę, nie wpłynęło to specjalnie na frekwencję, bo jest naprawdę dużo osób.
15: Pogoda rano była bardzo dobra, natomiast teraz troszeczkę się pogorszyła, ale jak widać, mieszkańcom Krakowa to nie przeszkadza, tłumnie przybyli do magistratu, co bez wątpienia cieszy.
2: Tutaj są występy artystyczne, jak słyszymy w tle, tak?
15: Są występy artystyczne, są też przeróżnego rodzaju warsztaty, które organizują instytucje kultury. Mamy specjalne warsztaty Zero Waste, gdzie dowiadujemy się o tym, jak nasze codzienne nawyki wpływają na środowisko, ale również można otrzymać sadzonkę za pomysł na ekologiczne miasto.
6: A Pałac Wielopolskich, w którym mieści się obecnie siedziba Urzędu Miasta Krakowa, powstał w 1560 roku.
7: SK Kraków News. O tym się mówi w Krakowie.
6: Szturalia powracają. 2 lipca rozpocznie się festiwal poświęcony osobie Jerzego Sztura. Podobnie jak w zeszłym roku, nie zabraknie projekcji filmów z udziałem aktora, ale też koncertów, wykładów czy spotkań.
13: Marynia Gierat, dyrektorki na Pod Baranami. W tegorocznym paśmie filmowym festiwalu Szturalia w kinie Pod Baranami skupiamy się na współpracy Jerzego Sztura z trójką wielkich, znakomitych reżyserów. Będzie wątek włoski, czyli rolę Jerzego Sztura w filmach Nanigo Morettiego, Habemus, Papam i Kajman. Będą rolę u Juliusza Machulskiego. 2 filmy, jeden w Wieliczce, a drugi to Killer, który myślę, że dawno nie był widziany w kinach, więc mam nadzieję, że też młodsza widownia go odkryje. I trzecie wielkie nazwisko to oczywiście Krzysztof Kieślowski i współpraca Jerzego Sztura z Krzysztofem Kieślowskim w 2 filmach, w filmie Spokój i w filmie Amator, któremu to zresztą będzie towarzyszyć taki pokaz krótkiego dokumentu o realizacji, o kulisach kręcenia Amatora. Będzie też coś bardziej familijnego, czyli Szereg drugi, wersji oczywiście z dubbingiem i ze świetną rolą Jerzego Sztura jako Osiołka.
16: Piotr Siekludzki, dyrektor Teatru Nowego Parku Zima w Krakowie. 2 lipca o godzinie 18 w Pałacu Nieśmiertelności, ulica Krakowska 13, organizujemy pałacowy obiad czwartkowy poświęcony profesorowi Jerzemu Szturowi. Wygląda to tak, że publiczność, goście siedzą za wielkimi stołami. Tym razem spodziewamy się znacznie więcej gości niż zazwyczaj. Artyści gotują kuchnię włoską. Goście dostają przystawkę i słuchają wykładu. Wykładu udzieli profesor Jacek Popiel, czyli były rektor także Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, dziś AST, i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie opowiadał o życiu twórczości Jerzego Sztura, a potem goście otrzymają drugie danie, posiłek i już będą takie jakby wolniejsze, luźniejsze rozmowy, a w innej z sal Pałacu Nieśmiertelności odbywać się będzie włoski koncert studentów, młodych ludzi, młodych artystów, którzy będą grać i będą śpiewać, mam nadzieję, że do rana. I tak uczcimy tę pamięć o naszym cudownym profesorze. Mówię naszym, dlatego że wszyscy jesteśmy, większość z nas jest jego studentami.
17: Agnieszka Wolańska, rzecznik prasowy Kopalni Soli Wieliczka, pełnomocnik zarządu do spraw historii i kultury. No przede wszystkim dużo soli Państwu gwarantujemy. Zapraszamy na projekcję filmu King Size 125 metrów pod ziemią. W przepięknej komorze Lille na projekcję zdeklarowała już swoje przybycie pani Katarzyna Figura, pan Machulski. Także myślę, że to będzie Ewa Drzyzga będzie całość prowadzić, więc myślę, że to będzie fascynujący wieczór. Rozmawiałam z panią Barbarą i przypomniałam sobie, i ona również, że pan Jerzy Sztur kilkanaście lat temu był również, wcielił się w postać przewodnika po kopalni soli w Wieliczce, więc może zrobimy też taki krótki pokaz kilku scenek, jak on w tym mundurze górniczym oprowadzał turystów po kopalni. I nawiązując do tego, również zapraszamy państwa, możemy zorganizować kilka grup dla specjalnych naszych gości, żeby pokazać pokazać te najpiękniejsze miejsca, które służyły też wielu reżyserom jako plener filmowy czy teatralny. Bo tutaj chciałam wspomnieć, że i Łukasz Barczyk realizował spektakl Hamlet też z udziałem pana Jerzego Treli właśnie i Jerzy Żuławski oczywiście na Srebrnym Globie, to też były zdjęcia tam u nas robione pod ziemią. Seksmisja, no to już jakby jest taka oczywistość. Publiczność tak emocjonalnie reagowała na tą projekcję, że te filmy naprawdę nie starzeją się. Był też pan Machulski, pan Łukaszewicz, także w doborowym towarzystwie oglądaliśmy ten film.
6: Szturalia potrwają do 5 lipca.
7: SK Kraków News. Sport w Krakowie.
6: Światowa piłka w dziecięcym wydaniu. W Krakowie odbędzie się międzynarodowy turniej piłkarski U11 Murapol Cup. Na obiektach przy Rejmonta 22 zagrają młodzieżowcy z takich drużyn jak Karabach czy Torino. W najbliższy weekend Kraków zamieni się w arenę międzynarodowej rywalizacji młodych piłkarzy. Zbliża się Murapol Cup. Co się będzie działo w Krakowie?
18: Marek Konieczny, Akademia Piłkarska 21, Wisła Kraków. Jest już 15 edycja tego turnieju, 14, przepraszam, a od 17 lat organizuje ten turniej w Krakowie. Jest to turniej dla dzieci, gdzie przyjeżdżają co roku, udaje mi się zaprosić największe kluby europejskie, bo przez te 14 edycji naprawdę gościłem w Krakowie praktycznie wszystkie największe kluby piłkarskie, oczywiście w dziecięcym wydaniu, ale jest to wielka frajda. Staram się też zapraszać te polskie najlepsze drużyny, żeby te dzieci raz, żeby miały fajną przygodę, fajną zabawę, możliwość rywalizacji na naprawdę wysokim poziomie, a przy okazji zobaczenia naszego pięknego miasta, bo cała idea tego turnieju to jest nie tylko boisko, nie tylko rywalizacja na boisku, ale też później, gdy kończymy w sobotę czy w niedzielę około godziny 14 grać, no przygotuję zawsze dla nich dużo atrakcji, a w Krakowie jest co robić, więc jest zwiedzanie miasta, jest park wodny, jest wycieczka do zoo, Muzeum Lotnictwa chłopcy oglądali kilkakrotnie, także myślę, że jest to taki fajny weekend dla wszystkich naszych gości.
6: Jaki w ogóle jest cel realizacji tego turnieju? Bo tak, jak tak rozmawiamy, to sobie myślę o tym, że to są tacy chłopcy, którzy marzą o takiej karierze piłkarskiej i jest to jakiś krok w tę stronę?
18: Na pewno tak. Są to, tak jak powiedziałem, 11-latkowie, czyli chłopcy, którzy już coś grają w piłkę. Naprawdę poziom tych zawodów jest naprawdę fajny i można dostrzec wielu talentowanych chłopaków. My co roku na tym turnieju wybieramy tak zwany Top 12 Team. W tym roku to się będzie nazywało Kraków Top 12 Team, gdzie z każdej drużyny jest wybierany najlepszy zawodnik. I powiem, że przez te lata naprawdę wiem o kilku chłopcach, którzy tutaj byli wyróżnieni na naszym turnieju, a dzisiaj już podpisali na przykład te swoje pierwsze zawodowe kontrakty w Anglii. Byli to chłopcy z Evertonu czy z Leeds United. Nawet jeden przysłał mi swoją koszulkę na pamiątkę, że tutaj właśnie kiedyś tam zaczynał i grał w Krakowie. W tym roku gościmy ponownie zespół z Holandii, Heerenveen, który u nas chyba już 5 albo 6 razy grał, gościł tutaj w Krakowie na turnieju. Też dostałem informację od trenerów, że dwóch chłopców, którzy grali u nas w poprzednich latach, 3 miesiące temu zadebiutowało w reprezentacji Holandii U21. Także, a nie mówię o tych chłopakach z polskich klubów, którzy grają dzisiaj na co dzień w klubach ekstraklasy pierwszej, drugiej ligi, bo jest ich naprawdę kilkunastu. Także ten turniej jest taką no, przepustką do jakiejś tam ich przygody później.
6: Skąd przyjadą zawodnicy? Powiedzieliśmy o Holandii, co jeszcze?
18: Jeśli chodzi o gości z zagranicy, to w tym roku obok właśnie Holendrów z Heerenveen mamy zespół Dynama Kijów, który praktycznie również co roku u nas gości. Mamy zespół z Karabachu, czyli z dalekiego Azerbejdżanu, uczestnik Ligi Mistrzów i Europejskich Pucharów. Oni drugi raz zawitają do Krakowa, a takim debiutantem jest zespół Torino, Włosi, pierwszy raz. Co ciekawe, zależało mi na nich bardzo, bo podobnie jak Wisła obchodzą tym roku słowiańskie urodziny, więc świętują, więc fajnie, że przyjeżdżają. W poprzednich latach gościłem Juventus i Inter, teraz jest Torino, a z Polski oczywiście dwie drużyny Wisły, czyli Akademia Wisły i Wiślacka Szkoła Futbolu, ale jest również Jagiellonia Białystok, jest Lechia Gdańsk, jest Widzew Łódź, jest Beniaminek Krosno, Stal Rzeszów i oczywiście Akademia Piłkarska 21, której jestem założycielem wspólnie z Mirkiem Szymkowiakiem i Tomkiem Frankowskim przed wielu laty. Także będzie się działo, to wszystko może się wydarzyć tylko dzięki pomocy. No, od wielu lat pomaga nam firma Murapol, która jest naszym partnerem strategicznym, no i miasto Kraków, któremu również bardzo dziękujemy, które jest partnerem głównym naszego turnieju.
6: Tutaj mamy walkę o Puchar Prezydenta Krakowa.
18: Tak, od kilku lat te pierwsze edycje naszego turnieju toczyły się o Puchar Akademii Piłkarskiej 21, ale od kilku lat właśnie bardzo nam pomaga miasto, zaangażowało się w organizację tego turnieju i oprócz tego właśnie chłopcy grają o Puchar Pana Prezydenta Miasta Krakowa.
6: Prosimy o szczegóły, bo faktycznie impreza rozpoczyna się już w piątek. Co się będzie działo w piątek?
18: Tradycyjnie w piątek zaczynamy ceremonią losowania. Jest wiele turniejów w Polsce i nie tylko na świecie, gdzie jakby te grupy są już znane przed rozpoczęciem, a myśmy 15 lat temu właśnie zorganizowali tą ceremonię i widząc, jak ci chłopcy przeżywają to wyciąganie tych kulek, te emocje na ich twarzach, jak trafiają do poszczególnych grup, kontynuujemy to, więc w piątek ceremonia losowania o godzinie 18 w jednym z krakowskich hoteli, a później sobota, niedziela to już mecze. Gramy na boisku sztucznym usytuowanym obok stadionu Wisły przy Rejmonta 22 za halą Wisły. W sobota mecze eliminacyjne, mecze w grupach od godziny 9 do 14, a w niedzielę mecze finałowe. Zaczynamy również o 9, około 12 wielki finał i później zakończenie turnieju.
6: Mecze będą rozgrywane w weekend, a w wielki finał turnieju już w niedzielę o 12.30 patronuje Radio SK. I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
7: To jest magazyn reporterów SK Kraków. SK Kraków News. Co łączy Taylor Swift z nową częścią Toy Story? Nie tylko inicjały, czyli TS. Artystka opowiedziała nam o kulisach powstania jej piosenki do tego filmu. I o tym za moment, ale dzisiaj także Ewa Farna wspominająca swoje początki. Dobry moment, bo artystka świętuje jubileusz i robi to w Czechach z wielką pompą. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
19: SK Music News.
7: To już w tym tygodniu. Toy Story 5 trafia do kin, ale od kilku dni znamy już piosenkę, która powstała do tej części. Nagrała ją Taylor Swift, no i jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję, nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Taylor Swift nie ukrywa też, że od pierwszej części kocha Toy Story, zresztą na oficjalnej premierze tego filmu, na której pojawił się m.in. Tom Hanks, użyczający głosu jednej z postaci od samego początku, Taylor Swift podrzuciła mu swoją kasetę VHS z tym oto filmem, z pierwszą częścią i poprosiła Toma Hanksa o autograf. No a wracając do piosenki, ten singiel mogliście już usłyszeć premierowo w Radiu SK, to jest powrót wokalistki do muzyki country. Głosujcie na SK.pl w gorącej dwudziestce, jeżeli wam się podoba. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z filmów Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, no bo tam rzeczywiście mnóstwo tych hitów po polsku, po angielsku, a do tego wszystkiego jeszcze specjalny program radiowy prowadzony przez Zabawki z Pokoju Dziecięcego. Ten program prowadzą m.in. prezenterzy Radia SK, których możecie nie poznać. Ja pozdrawiam jako Blablador Hany. To jest specjalna stacja radiowa, która czeka w SK-owej aplikacji na smartfony.
19: SK Music News.
7: Tymczasem cztery influencerki połączyły siły i nagrały wspólny kawałek, a potem wpadły z nim do Radia SK. Fausty, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko wydały singiel pod tytułem Hoodie Oversize, który zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground.
20: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
7: Co tam się będzie działo?
20: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo. No to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
7: Festiwal Playground ruszy w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie, a potem jeszcze Chorzów, Gdańsk i Warszawa. Na miejscu koncerty, różne strefy tematyczne i zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to też zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów.
19: SK Music News.
7: Trzy koncerty na wypełnionym po brzegu stadionie. Tak Ewa Farna uczciła 20-lecie swojej kariery w Czechach. To pierwsza w historii tego kraju artystka, która samodzielnie zagrała swój pełny koncert na praskim stadionie Eden. Ewa postawiła na swoje największe hity, śpiewała przede wszystkim po czesku, ale nie zabrakło też polskich akcentów i polskich fanów na widowni. 20-lecie to poważna sprawa, dlatego teraz troszkę sobie powspominamy z Ewą, jak wyglądały jej początki. Ta właśnie wokalistka była bohaterką mojego cyklu Mój Pierwszy Raz. Mój pierwszy raz na scenie.
21: Mój pierwszy raz na scenie był w teatrze w Trzyńcu w Czechach, tam gdzie się urodziłam. Była to próba generalna dla wszystkich najbliższych szkół. Witam zaproszeni studenci ze szkół. I mój wtedy menadżer, który mnie odkrył, próbował, czy dam radę odśpiewać cały półtorej godzinny koncert, plus jakby odkonferencjerować go w sumie, odkomunikować w stronę ludzi. No bo miałam 12 lat, więc jakby to była taka próba, czy może te koncerty bukować po prostu dalej. No i zdałam ten egzamin, więc to był pierwszy raz na scenie, bardzo dobrze to wspominam.
7: Mój pierwszy muzyczny idol.
21: Chyba Pink. Pink. Bardzo lubię Pink. Była też Avril Lavigne w pewnym czasie, ale, ale Pink. Pink była moim pierwszym koncertem takim dużym. Kupiłam sobie w merchu, wiesz, tam po prostu koszulkę, którą nosiłam potem na swoje koncerty, miałam ją ubraną. I to było tak, że my mieszkamy jednak, wiesz, 4 godziny jazdy do Pragi, więc tam mieszkaliśmy z rodzicami i mój tata przywiózł mnie na ten koncert, był tam ze mną, zachwycił się Pink, w ogóle nie wiedział, nie znał. I odwiózł mnie z powrotem do domu, żeby następnego ranka mogłam pójść do szkoły. Więc to było też piękne przejawienie miłości ze strony mojego taty.
0: Mój pierwszy singiel.
21: Mój pierwszy singiel to było Tam, gdzie nie ma już dróg. To jeszcze przed Cicho w ogóle, ale ten się za bardzo chyba nie, nawet Sam na Sam jeszcze nie udała ta płyta za bardzo, a dopiero Cicho to wszystko odpaliło.
0: Mój pierwszy hit w Polsce.
21: No to uważam, że Cicho jest tutaj na miejscu.
1: Cicho jakby cały świat zgasił światło, poszedł spać.
21: Bardzo lubię ten numer, gram go na każdym koncercie. Lubię do niego wracać. Mam z nim bardzo dobre wspomnienia, przeżycia, historie, może kiedyś na jakąś książkę.

0: mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swoją piosenkę w radiu.
1: Sikanie z radości. Nie mogłam uwierzyć w to, że to się dzieje, że słyszę siebie w radiu i byłam zachwycona. Nie pamiętam, czy to było w Polsce, czy w Czechach. Pewnie w Czechach to pierwsze takie słyszenie siebie. Natomiast to jest piękne uczucie zawsze. Miałam wtedy 13 lat. No i wiesz, pierwsze artykuły w Bravo. I to, co czytałyśmy z dziewczynami, to teraz tam byłam, więc to było szokujące, było piękne. A Polska wydarzyła się półtora roku później z singlem Cicho.
0: Moja pierwsza platynowa płyta.
1: Pierwsza platynowa płyta to była podwójna platyna właśnie za czeską płytę Miel Smiech Bez Rad, czyli jeszcze przed Cicho. Wtedy jedna platyna to było... O Jezu, żeby cię nie skłamać. 40 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, więc to było za jakieś 80 tysięcy sprzedanych egzemplarzy w rok, to wtedy dostałam tę podwójną platynę. Wisi u moich rodziców. Jak ja już miałam teraz własny dom i chciałam wziąć te płyty do własnego domu, to rodzice tak powiedzieli: o, zostaw nam tutaj, to też nasze sukcesy są. Mówiłam: dobra, no zostawisz sobie te nowe, my sobie pozostawimy te stare. I więc u moich rodziców ta płyta cały czas jest.
0: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
1: O Jezu! Nie wiem, czy pamiętam pierwszy raz. Pamiętam występy na SK Music Awards i pamiętam, jak ta nagroda wygląda i gdzie dokładnie ją mam w pokoju, ale nie wiem dokładnie, kiedy, jaki to był rok. Ja pamiętam, że na SK Music Awards raz przyleciałam, przewieźli mnie normalnie po prostu helikopterem z Czech, bo byłam na ślubie swojej kuzynki. Powiedziałam, no jakby, że sorry, ale mam ślub swojej kuzynki. Nie, musisz być, masz tyle nominacji, musisz być. Więc byłam na ślubie swojej kuzynki, ale już nie byłam na imprezie potem wieczorowej i po prostu leciałam, chyba to był Szczecin. To było bardzo daleko z Pragi. I lecieliśmy z mężem wtedy. Wtedy nawet nie był jeszcze moim mężem chyba. Ale lecieliśmy razem. Tak, to było fajne przeżycie. Wow.

0: Mój pierwszy raz jako jurorka.
1: Mój pierwszy raz jako jurorka to byłam historycznie najmłodszą jurorką w ogóle, podobno. Później była Demi Lovato w zagranicy. To byłam w Czechach, w Idolu. Mi się wydaje, tak, Superstar Idol. Miałam chyba z 19 lat. Czym jestem starsza, tym trudniej by mi się było w tym odnaleźć pewnie, bo już samo słowo oceniające jest po prostu w muzyce. Dojrzałam do tego, że trudno oceniać coś, co się, wiesz, to nie są jakby zawody, to nie jest współzawodnictwo, to jest kwestia smaku i co się komu podoba, więc trudno to oceniać bardzo. Na pewno byłabym bardziej empatyczna, bardziej nie wiem, czy łagodna, ale taka wyrozumiała i wybierałabym słowa, żeby nikogo nie zranić. Natomiast bardzo dobrze wspominam te czasy Idola czeskiego i było to przezabawne. I ja zawsze jeździłam, pamiętam, że jeździłam się spotykać z tymi uczestnikami, że byłam bardzo blisko, bo byli podobnie z wiekiem jak ja, bardziej niż z jurorami, więc się spotykałam z nimi i jakby pytali mi różne rady, jak ktoś dostawał jakieś umowy, dodawałam numer do prawników różnych, do ludzi, którzy mogą doradzić, żeby nikt nie złapał, więc staram się bardziej pomóc im jako taka koleżanka i która już jednak ma trochę doświadczenia w tej branży, więc wykorzystać to, że jestem młoda i że ludzie wypominali, że jestem za młoda na jurorkę, żeby bardziej po prostu im jakby doradzać poza kamerami, jak to godzić ze szkołą, jak sobie poradzić z hejtem od przyjaciół najbliższych w szkole i tak dalej. Myślę, że to w sumie mogło mieć coś do siebie fajnego.
0: Mój pierwszy raz ze Smolastym.
1: O tak, ze Smolastym. Miałem już wtedy dziecko, pamiętam, że przyjechałam z mężem i z małym dzieciaczkiem pod Warszawę do studiu nagraniowego, nagrywaliśmy tam razem utwór, więc to było już takie godzenie życia zawodowego z dzieciaczkiem wymagające i trochę to było jakby zderzenie dwóch światów, no bo jednak Smolasty żyje w innym trochę, po prostu ma inny tryb życia teraz pewnie niż ja, jako wiesz, ta matka karmiąca po prostu przyjechała do studia. Ale zrobiliśmy razem fajny numer i wspominam to jako super ciekawe doświadczenie i mam nadzieję, że kiedyś uda nam się zaśpiewać to na żywo, bo ze Smolastym mieliśmy grać na Fryderykach ten numer. Mój pierwszy raz na Fryderyka granie po prostu numeru, ale COVID i pandemia i Fryderyki były odwołane, więc to było mi przykro, że nie zagraliśmy na

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Pamiętam Sopot Festival. Cicho wygrało Słowika Bursztynowego. I my staliśmy na scenie, podczas wygłaszania staliśmy z całym zespołem na scenie, wszyscy, którzy byli, jakby walczyli o tą nagrodę. I tam nic nie było słychać. Jakby nie mieliśmy tych odsłuchów i wszystko, co konferencjerzy mówili, to po prostu było słychać w telewizji, na widowni, no ale nie na scenie, bo tam taki hałas, taki harmider, że w ogóle nie dało się, nic nie słyszeliśmy. Oni coś tam mówili, ja nie wiedziałam nawet za bardzo, o co chodzi, bo żyjąc w Czechach też nie miałam pojęcia, jak to się rozgrywa, jakby te nagrody. No i wygłosili oklaski. Ja biłam brawa, wiesz, stojąc na miejscu, wszyscy do mnie, idź tam, ja mówię, co, ja? W ogóle nie kumam, o co chodzi. I pamiętam, że to było zabawne, że w ogóle nie skumałam, że ja coś wygrałam. No ale takie, wiesz, że obcas się ułamał, że sukienka się rozpięła, to też to się wydarzyło. Też scena w Opolu, jeszcze jak występowałam w Opolu, to tam graliśmy i dostałam wtedy nagrodę dziennikarzy, pamiętam. To było bardzo miłe, graliśmy utwór Bez łez na żywo i miałam taką sukienkę, która się rozpięła podczas wykonu telewizji, więc tak trzymałam, wiesz, ręce przy sobie i dostałam nagrodę dziennikarza, że w ogóle za najlepszy występ, co bardzo dziękuję i super to wspominam, ale miałam to połączone też z rozpiętą sukienką i ogromnym stresem, po prostu, że wiesz, wyjdzie to, co niepotrzebne, nie?
2: Mój pierwszy raz.
0: To była Ewa Farna, a więcej odcinków z tego cyklu znajdziecie w podcastach w waszej mobilnej apce. A teraz mam jeszcze dla was dwa słowa o historii jednego z popularnych hitów.
2: SK Music News.
0: Teraz będzie o hicie React. To jego tytuł, który tłumaczymy jako reagować. No jestem ciekawy, jak zareagujecie na ten hit właśnie. Wielu z was mogło, słysząc ten numer, stwierdzić, o, skądś to znam. No i to jest całkiem słuszna reakcja. React powstało na samplach z wielkiego hitu z połowy lat 90. Włosko-szwajcarski DJ i producent Robert Miles stworzył wtedy instrumentalny utwór pod tytułem Children, który stał się początkiem nowego gatunku muzycznego, tak zwanego Dream House'u. Robert Miles od dziecka uczył się gry na fortepianie, potem był DJ-em w klubach i dlatego jego wizytówką stało się łączenie spokojnych melodii granych na klawiszach z typowo klubowym brzmieniem. Children w samej Europie osiągnęło ponad 1,5-milionową sprzedaż i dotarło na szczyt najważniejszych list hitów. Dotarło też do całego pokolenia młodych twórców, którzy chętnie sięgali po twórczość Roberta Milesa. Tak było na przykład w 2001 roku, gdy po Children sięgnęła niemiecka grupa Four Clubbers. Prawie 3 dekady po powstaniu oryginału po sample z niego sięgnęli także Brytyjczycy ze Switch Disco. Tym razem jednak utwór dostał także tekst i wokal. Powstał więc zupełnie nowy kawałek, w którym słyszymy Elle Henderson. Sami możecie ocenić, czy współcześni twórcy dźwignęli ten klubowy klasyk.

0: Music News.
1: Tu Radio SK, Michał Hanczak z tej strony. W studiu, oprócz oczywiście tych artystów, którzy są rozpoznawalni praktycznie po czasami jednej nutce, po jednym jakimś fragmencie zaśpiewanym, są też artyści, których warto poznawać. I bardzo się cieszę, że dzisiaj z takim mam do czynienia, chociaż nie do końca z debiutantem. Ale zaraz się okaże, co się kryje pod nazwiskiem i pseudonimem jednocześnie Rębikowski. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, cześć Michał.
1: To wyjaśnijmy w takim razie, bo to nie jest tak, że my się nie znamy. My się już poznaliśmy i to nawet w tym studiu, jeżeli dobrze pamiętam.
2: Tak, nie jestem pewien co prawda, czy to było to pomieszczenie, w którym się aktualnie znajdujemy, ale z pewnością był to ten budynek i to miasto.
1: To musiało być to studio. Raczej w tym zwykle nagrywam rozmowy z artystami, ale było to już dawno temu i wtedy byłeś jako wokalista, lider zespołu VHS.
2: Dokładnie, tak. Wcześniej grałem w zespole, no miałem swój jakby zespół i to znaczy swój. Razem z kolegami mieliśmy wspólny zespół, nazywał się VHS, ale ja lubię sobie czasem życie utrudnić i stwierdziłem, że nadszedł taki moment, gdzie warto podjąć jakieś kolejne wyzwanie, takie życiowe i teraz jestem solo. Już wtedy też byłem, w sensie przyszedłem tu bez kolegów, ale teraz jestem bez kolegów.
1: I tak. Odpowiadasz za siebie tylko.
2: Tak,
1: dokładnie. A wtedy jednak opowiadałeś o pracy zespołowej, ale to jest tak, że poczułeś, że chcesz iść jakąś własną drogą i nie chcesz z nikim iść na kompromisy i po prostu chcesz robić muzycznie, artystycznie to, co ciebie kręci? Czy były jakieś inne powody? Czy to jest też tak, i to jest drugie pytanie, że zespół VHS przestał istnieć? Czy to jest zawieszenie działalności w tym zespole po to, żeby zrealizować się solo, ale w przyszłości niewykluczone, że dalej będziecie pracować? Jak to wygląda? Jestem bardzo ciekawy kulis tej całej historii.
2: To jest po prostu czysta fanaberia. No mówię, jakaś taka potrzeba odświeżenia sobie jakby trochę, nie wiem, życia, bardzo to brzmi górnolotnie, a jednocześnie trywialnie, ale chyba to był taki główny powód. Po prostu, no mówię, fajnie sobie czasem życie utrudnić, podjąć się nowych wyzwań. Odpowiadając też na drugie pytanie, to nie jest tak, że coś zostało tak definitywnie i dyrektywnie przez kogoś, czytaj przeze mnie, zamknięte, bo to chyba była taka jakaś wspólna konkluzja po prostu.
1: To była wasza wspólna decyzja.
2: Tak jest.
1: Jak w związkach często. Tak, okej.
2: Okay. Teraz jest nienawiść, teraz jest po prostu jedno wielkie kłótnie, nie odzywamy się do siebie, żartuję. Żyjemy w dobrych relacjach nadal, chodzimy razem wspólnie czasem na jakieś wyjścia, jest spoko.
1: No ale jest to też jakiś rzeczywiście akt odwagi, tak jak mówisz, trochę utrudnienia sobie życia, no bo jednak ta marka zespołu VHS powoli zaczynała nabierać tempa i rumieńców, były koncerty i tak dalej, a teraz trochę wróciłeś do początku tej ścieżki, można powiedzieć.
2: Tak, punkt startowy. Jakby wcześniej z VHS to już jakby tak przejść teraz przez analogię na przykład startu samolotu, to byliśmy już na pasie startowym i powoli, prawda, startowaliśmy, a ja teraz jestem dopiero, ruszam tą przepustnicą, jakby w sensie dopiero ruszam na tym...
1: Dopiero przy gejcie jesteś.
2: Nawet,
1: no właśnie. Okej, okay, ale słuchaj, powiem ci, że przy całkiem dobrym gejcie, jakby naprawdę, to nie jest jakieś tanie lotnisko, wiesz, nie daleko realne. Po prostu od miasta, tylko rzeczywiście zaczynamy od, wiesz, dużego lotniska i portu lotniczego, już, który ma renomę, bo pierwszy choćby singiel, który się ukazał pod tytułem Za blisko, brzmi moim zdaniem doskonale, no ja się od niego uzależniłem i też dlatego bardzo chciałem cię tutaj spotkać, żeby trochę o tej piosence opowiedzieć. Ta piosenka już ma parę ładnych tygodni, ale trochę przy niej się zatrzymajmy. Dlaczego to właśnie jest pierwszy kawałek, pierwsza odsłona tej drogi pod hasłem Rębikowski?
2: Jest taka, jaki bym chciał, żebym był postrzegany być może przez ludzi, w sensie i taki, jaki faktycznie jestem. Czytaj trochę taki, tak mi się wydaje, znowu to jest moja opinia, na moje przekonanie na temat siebie, że trochę taki dychotomiczny z jednej strony, z drugiej strony taki chyba dość intymny, takie mam wrażenie, że ten utwór jest raczej intymny, opowiada o intymnych uczuciach, intymnych wrażeniach dotyczących jakiejś takiej relacji międzyludzkiej, w sensie też romantycznej. Mówiąc bardzo wprost, jest to utwór o posiadaniu, tak to się nazywa tak fachowo, prawda, unikowy styl przywiązania i jakby te słowa, które są tam zawarte, w pewien sposób obrazują te emocje, które się pojawiają u osoby, która taki styl po prostu posiada. No, Tak, o tym jest za blisko właśnie, bardzo mówiąc wprost.
1: Słowo intymny bardzo dobrze tu mi też pasuje, bo mam wrażenie, że ta piosenka najlepiej brzmi, kiedy słucha się jej na słuchawkach, troszkę zamkniętym w swoim jakimś tam świecie, że jakoś tak najlepiej mi się ten numer sprawdza. Nie wiem, czy ty testowałeś tę piosenkę w różnych okolicznościach, ale dla mnie...
2: W ogóle jej nie słuchałem.
1: A, w ogóle?
2: W ogóle.
1: Nie, czyli rozumiem, że u ciebie praca wygląda tak, że jak już oddasz, nazwijmy to brzydko, produkt, czyli gotową piosenkę, zamkniesz pracę nad nią, to już nie wracasz do niej.
2: Absolutnie. I w ogóle też na etapie jakby tworzenia, to po prostu nagrywam głos i zostawiam to, po prostu wysyłam tam do miksu, mówię, proszę, będę wdzięczny, jeśli się tym pan zajmie, i potem już tego nie słyszę, nie, wolę nie wracać. Żartuję, oczywiście, że słucham.
1: Właśnie trochę zacząłeś widzieć pewnie przerażenie w moich oczach, bo ja sobie pomyślałem, Jezu, jak to? Oddajesz swoją twórczość, rozumiem, jakiemuś tam producentowi i tak dalej, to jest normalne, że on tam dba o to, żeby całościowo to brzmiało potem fajnie, ale jednak większość artystów zawsze do tej ostatniej kropki pilnuje tej piosenki, żeby tam mu nic nie spartolili czasem.
2: Nie, no ja też, żeby nie było. Jak też właśnie jest etap miksu, to ja lubię sobie tego posłuchać pewnie ze 100 razy i jakby zrobić taką litanię próśb, prawda, bardzo takich, mam wrażenie, że empatycznych. Oczywiście to nie jest jakiś znowu taki dyrektywny język, że to trzeba zmienić to i tamto, tylko taka zawsze uprzejma prośba, jakby się udało tutaj może coś jeszcze przekształcić, żeby to brzmiało jak X, to jakby ja w ten sposób gdzieś tam te refleksje przekazuję. I słucham tych piosenek, oczywiście, że słucham. A za blisko też, było takim utworem intymnym, taki wydaje mi się, że z jednej strony też, w sumie z drugiej lub z trzeciej, mam takie wrażenie, że te emocje, które są tam pokazane, czy takie przemyślenia, czy jakieś przekonania, to one są takie dość potencjalnie wstydliwe, w sensie na co dzień, jak człowiek ma dojść do wniosku, że jest trochę skrzywiony, a wydaje mi się, że każdy gdzieś będzie miał jakieś takie, nazwijmy to, dysfunkcje w funkcjonowaniu, nie tylko w relacjach romantycznych, ale w ogóle, to mimo wszystko jakby pokazanie tego, tak rozerwanie koszuli po prostu jak Rejtan, pokazanie jestem taki, jest takie szczere po prostu, że ludzie to, mam wrażenie, że lubią, gdy ktoś tak mówi.
1: Oczywiście, że tak. No wiesz, no muzyka najlepsza jest, kiedy jest szczera, a kiedy jest szczera, no to dla artysty jest obnażająca w jakiś sposób, zwłaszcza jeżeli śpiewa o sobie albo takich swoich przemyśleniach i przeżyciach, nie jest reporterem jako twórca, tylko bardziej podmiotem, o.
2: Tak, i w ogóle mam taką refleksję, że na przykład kiedy człowiek się styka z tym, że ktoś bardzo bezpośrednio mówi o tym tekście, raz miałem taką sytuację dotychczas w związku z Za blisko, że jakby ktoś chciał to w jakiś sposób omówić, ktoś, kogo za bardzo nie znam, na Instagramie, to jakby się czułem nagle tak jakby skonfrontowany, właśnie człowiek się czuł trochę taki nagi, co jest mega dziwnym uczuciem, bo na co dzień mam wrażenie, że człowiek sobie tworzy jakąś taką podwójną szklaną szybę pomiędzy sobą a tym utworem, że z jednej strony wie, jakby to był celowy, niewykalkulowany, ale no taki zabieg, żeby pokazać, faktycznie siebie obnażyć, a z drugiej strony, kiedy ktoś ci pokazuje, że dostrzega to obnażenie i jakby konfrontuje cię z tym, to jest to takie trochę onieśmielające, ale też fajne mimo wszystko.

0: To jest piosenka pod tytułem Za blisko, której oczywiście można sobie posłuchać, bardzo polecam. Natomiast wiem, że tak naprawdę tuż za rogiem już się czają kolejne single, także ten projekt pod hasłem Rębikowski nabiera rozpędu i powoli od tego gate'u się będzie odklejał i powoli rzeczywiście będzie wyruszał na ten pas startowy.
1: Oby było jak najwięcej tych pasażerów oczywiście. Tanie są bilety, żeby nie było.
0: Próg wejścia nie jest taki wysoki, dokładnie. Wystarczy włączyć i posłuchać i tam zasubskrybować kanały wszelkie, jeśli chodzi o Rębikowskiego. No dobra, to ten nowy singiel, który nadchodzi, będzie się różnił od Za blisko? Czy to będzie jakaś trochę inna odsłona twojej twórczości i twojego oblicza jako artysty? Czy jednak idziesz jakimś takim, powiedzmy, tym samym sznytem trochę? O.
1: Wydaje mi się, że... Znaczy znowu, mówiąc otwarcie, temat nadal będzie dotyczył relacji romantycznych, gdzieś tam relacji takich bliższych. Aczkolwiek w ogóle jakby moglibyśmy tutaj się zastanowić, ja zadam teraz tobie pytanie, czy twoim zdaniem tytuł Friendzone to jest dobry tytuł, a jak nie, to czy masz jakąś inną propozycję, żeby nie było, jak tutaj zdradzę, Michał słuchał tej piosenki.
0: Tak, ja słuchałem, tak. Ale szczególnie nie chcę ja się wypowiadać, tylko chcę, żebyś ty o niej opowiadał. Ale...
1: A szkoda? Nie żartuję, że...
0: Ale słowo Friendzone zawsze mi się jakoś tak negatywnie kojarzy.
1: Tak?
0: Sfriendzonować kogoś to tak... Ja parę razy byłem sfriendzonowany i to jakoś tak, wiesz... Nie wspominam tego za dobrze, no bo jak tobie zależy na kimś i chciałbyś być kimś więcej niż przyjaciół,

0: aczkolwiek niewystarczająco wielki zapewne dla tej osoby, która by chciała coś więcej. Jest to numer, jeśli chodzi o tak od tej strony muzycznej, chyba utrzymany trochę w klimatach, częściowo w latach 80., ale nie tak jakoś mega bardzo. I to będzie drugi singiel. Mam nadzieję, że się spodoba też.
1: Oby. A potem już w kolejce zaraz kolejny. Kolejnego też już słuchałem, od razu powiem. I ten trzeci to jest taki chyba najbardziej wakacyjny, mam wrażenie. On ma taki letni vibe'ik, tak, troszeczkę.
0: Ten trzeci singiel faktycznie wydaje mi się, że może dobrze współgrać z tym letnim klimatem, dlatego czekamy jeszcze do lata. Mamy jeszcze wiosnę.
1: Oczywiście. Więc jest już plan. Jeden singiel jest, drugi za chwilę, trzeci za kilka chwil, powiedzmy. I co? I twój żywioł to koncert? Czy niekoniecznie?
0: Jezus, bardzo. Lubię. W sensie jeszcze sam nie grałem jako Nubikowski koncertów. I jakby znowu to pewnie będzie znowu takie zetknięcie się z czymś, czego człowiek nie zna i nie doświadczył, bo czym innym mimo wszystko były te koncerty, w których jakby tym całym podmiotem był zespół na scenie i było się tak naprawdę składową tej całości, a tutaj jakby jestem jednocześnie i składową, i całością. Przynajmniej, znaczy nie, no też będą jakby ludzie, którzy ze mną będą grać.
1: Ale ta odpowiedzialność znowu spoczywa na tobie głównie.
0: Tak, i to jest mega, z jednej strony mega mnie to jara, a z drugiej bardzo stresuje, ale wierzę, że to, że po prostu człowiek w oparciu o doświadczenie polubił to, to mimo wszystko ten element stresu, który się pojawia, gdy myślę o tym szyldzie Rębikowski, to że on nie będzie jakiś taki bardzo... jak to się mówi, że coś mnie bardzo taki ściskający, taki, po prostu, że nie będę w stanie, nie wiem, zapomnę tekstu, chociaż to pewnie tak się czasem człowiekowi może zdarzyć.
1: Oczywiście.
0: Tak, ale jestem i tak mimo wszystko głównie jestem podjarany tym,
1: dobrze,
0: tą wizją.
1: No to jest najlepsza emocja tak naprawdę, no, kiedy się zaczyna jakiś nowy rozdział, jakieś nowe wyzwanie się podejmuje. Gdyby było inaczej, to by to nie był dobry objaw, więc bardzo się cieszę, niech ten ogień w tobie będzie cały czas.
0: Tak, aż parują mi, dobra, nie będę kłamał, nie parują mi teraz szybkie od okularów, ale czuję, że mam gorączkę.
1: Mam nadzieję, że to tylko taka emocjonalna i mnie nie zarazisz czymś. O, oprócz miłością do swojej muzyki, bo tym oczywiście można zarażać. I mamy nadzieję, że wy też się zarazicie. Rębikowski, jeszcze raz powtarzamy, to jest w ogóle też duża odpowiedzialność, żeby pod własnym nazwiskiem już teraz występować, bo nazwisko ma się jedno, więc to też duża rzecz.
0: Tak, chociaż nie myślałem nad zmianą. Teraz jakbym to powiedział, to pewnie rodzice by się obrazili, że myślałem nad zmianą nazwiska. Nie myślałem.
1: Ale mogłeś sobie wybrać zupełnie inny pseudonim. I w razie czego, gdyby coś tfu nie poszło tak, jakbyś chciał, zawsze mógłbyś zmienić pseudonim. A teraz to już wiesz, mleko się rozlało.
0: Tak jest, jest model wybrany już, prawda, samolotu. Rębikowski, linie lotnicze Rębikowski.
1: Boarding rozpoczęty, także słuchajcie, sprawdzajcie single Rębikowskiego. Na razie ten jeden pod tytułem Za blisko, ale za chwilę już dołączy do niego drugi pod tytułem Friendzone.
0: Całkiem możliwe, jeszcze, bo ten tytuł nie jest jeszcze tak oficjalnie wybrany, dlatego ja pytałem, czy twoim zdaniem to jest dobry tytuł?
1: Okej, a to się decyduj, bo premiera z tego, co wiem, zaraz. To no dobra, ale to jak sobie znajdziecie, to wam wyskoczy też potem drugi singiel.
0: Tak
1: jak
0: jest.
1: Będzie miał inny tytuł, to o nim też rozmawialiśmy.
0: Tak jest, no jakby będzie wybór spośród dwóch, gdzie wiemy, że jeden się nazywa Za blisko, także łatwo będzie wykluczyć i wybrać ten odpowiedni wariant.
1: Dokładnie, to nie będzie jakaś trudna zagadka chyba. Bardzo ci dziękuję, w takim razie to życzę ci wysokich lotów, skoro już jesteśmy w tej takiej awiacyjnej terminologii.
0: Bardzo dziękuję. Przepustnica coraz, prawda, bardziej do przodu. Prędkość już 30 km na godzinę. Pas jest długi, także ze spokojem w końcu się wzbijemy w przestrzeń. Ja dziękuję, Michał, serdecznie za zaproszenie. I co? I pewnie kiedyś do zobaczenia, mogę powiedzieć, tak?
1: Tak jest. Oczywiście, że tak. Na pokładzie. Na razie.
0: Pa.
1: Panie i panowie, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej odsłonie naszego studia pełnego gości tak naprawdę. Michał Hanczak z tej strony. Dzisiaj goszczę człowieka, którego ściągnąłem prawie że z Opola. No dobra, już trochę czasu minęło od festiwalu, ale te emocje podejrzewam, że cały czas jeszcze w nim buzują. We mnie trochę też, bo bardzo się cieszę, że werdykt był taki, jaki był, czyli że Sargis zgarnął wszystko w Opolu w konkursie premier. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że tu jestem.
1: Nie będziemy oczywiście rozmawiali tylko o Opolu, bo tak naprawdę umówiliśmy się na ten wywiad jeszcze przed Opolem i nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, ale wiedzieliśmy, że ukaże się twoja płyta i o tej debiutanckiej płycie przede wszystkim chcę z tobą pogadać, ale skoro wygrałeś premierę opolskie, bardzo trudną piosenką, ale piękną pod tytułem Ziemia, dostałeś nagrodę publiczności, nagrodę jury, no to opowiedz trochę o tych emocjach, jak to było w tym Opolu, czego się spodziewałeś, czego się nie spodziewałeś.

0: spodziewałeś i czy rzeczywiście jakoś to się odbiło w tych kolejnych dniach na tym wszystkim, co się dzieje wokół ciebie?
1: No, nie mogłem sobie wymarzyć lepszego rozwoju wydarzeń, jeżeli chodzi o to Opole. Się śmiejemy, że wycisnąłem z tego Opola wszystko, co mogłem, bo zbiegło się to z premierą mojej płyty. Zaśpiewałem taką perełkę z mojej płyty, czyli Ziemię, bardzo ważny dla mnie utwór. Ja kocham Opole. Naprawdę pamiętam, jak byłem te 7 lat temu i marzyłem o tym, żeby kiedyś wrócić. Nie udawało się wiele razy, bo wysyłałem zgłoszenia wcześniej też do premier, ale cieszę się, że udało się właśnie z tą piosenką. I było wspaniale, naprawdę. Wielu ludzi do mnie pisze, dzwoni, czytam te niektóre artykuły, komentarze. Naprawdę nie spodziewałem się, że ta piosenka tak bardzo zarezonuje z ludźmi i tak bardzo ją ludzie pokochają i zwrócą uwagę na rzeczy, na które mi bardzo zależało, żeby zwrócili uwagę, bo dla mnie najważniejsza w piosence jest opowieść, jest tekst, jest historia. I takie czytam komentarze. Ludzie piszą o tym, właśnie o tekście, jak do nich trafił. Piszą też często o na przykład o moim śpiewaniu, co dla mnie jako wokalisty już za chwilę po studiach. Jest też ważne, że ktoś też docenia warsztat, który mam i na który pracowałem. Więc no niesamowite i to uznanie od jury i SMS-y, bo to jest przede wszystkim. To znaczy, że publiczność rzeczywiście spodobało się jej i głosowało, i gdyby nie oni, nie miałbym Karolinki, drugiej zresztą, u siebie w domu.
0: To jest bardzo trudna piosenka tak naprawdę i o trudnych emocjach opowiada, bo śpiewasz o życiu w dwóch ojczyznach. Przypomnijmy, że jesteś i Polakiem, i Ormianinem.
1: Kocham oba te kraje. Naprawdę, tam w Opolu nie wybrzmiał ten fragment tej piosenki. Ona jest na płycie, jest też na streamingu Bridge'a, gdzie jest tekst, że czasami czuję się bezdomny, choć kocham oba te kraje, ten z pól Wisłą obszyty i ten, gdzie symbolem są górskie szczyty. I czy jestem już wystarczająco wasz? Oczywiście, czy jesteśmy w domu, za kogo się uważamy, to jest wszystko nasza sprawa i naszego serca. Ale też doszły do mnie takie interpretacje tej piosenki, o których bym nie pomyślał, bo usłyszałem kilka takich, na przykład, że to mógłby być hymn o tolerancji. Hymn o tym, żeby właśnie o tolerancji, w której pokazujemy, że właśnie kurde, powinniśmy skupiać się na tym, co nas łączy. Między Armenią a Polską jest bardzo dużo wspólnego między nami, ale żeby szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli. Wiem, że to brzmi bardzo górnolotnie, ale taka jest prawda, kurde, bo dużo rzeczy zależy od jednostek i ich decyzji, więc takie miałem reakcje. Jeszcze przeczytałem jeden komentarz, który bardzo, bardzo mnie tak jakoś tak dotknął. Ktoś napisał na to pytanie w piosence, czy jestem już wystarczająco wasz. Ktoś odpisał: Sargis, jesteś wzruszająco nasz. I to było piękne.
0: Piękne reakcje, piękne emocje towarzyszą twojemu występowi w Opolu i bardzo dobrze. Wróćmy jednak z tego Opola, bo to już za nami, do tego, co teraz, czyli do płyty, bo głównie o tym rzeczywiście chciałem z tobą dzisiaj pogadać, bo rzeczywiście piosenka pod tytułem Ziemia jest trudna, jest taką no, trochę pomnikową balladą, bo tak bym to powiedział, ale to jest taka płyta, która tak naprawdę pokazuje twoje różne oblicza. Wcale nie jesteś tylko takim człowiekiem, który śpiewa o trudnych bardzo rzeczach w poważny sposób, bo i popowego sznytu tutaj też nie brakuje i to jest w ogóle debiut.
1: Tak.
0: Debiut po, nie wiem, 7 latach, 8 latach, 9 latach, ile to trwało?
1: No, znaczy stricte nagrania tej płyty trwały, no, gdybym miał policzyć czas, w którym powstawały niektóre utwory, to mógłbym powiedzieć 3 lata. Ale już takie nagrania stricte, że nagrywaliśmy, to był około 2 lat, 1,5 roku. I tak jak mówisz, oczywiście znajdziemy na tej płycie pop, bo ja kocham pop. Zresztą słuchacze mogli mnie usłyszeć w różnych moich piosenkach. Zresztą single Gdybym Wiedział Wcześniej i Złote Dziecko również się pojawiły na tej płycie. Ta płyta nieprzypadkowo nazywa się Sargis. Jest to taka pierwsza okazja poznania się z odbiorcą. I to jest taka moja pierwsza taka wizytówka. Chodź, wejdź do tego świata, poznaj mnie, zobacz kim jestem, zobacz, co mi leży na sercu, jakie historie chcę ci opowiedzieć. powiedzieć. Mamy tam 8 autorskich piosenek i jeden ludowy ormiański lament, Deleyaman, czyli wszystko, co się składa na mnie. I tak jak powiedziałeś, no nie zawsze jestem taki poważny i tutaj ta warstwa liryczna nie tylko nie tyczy się tych tematów, tak jak jest w codziennym życiu, w rozmowach. Jedna jest lżejsza, druga jest bardziej poważna i takie są też te piosenki. Na pewno mogę z ręką na sercu powiedzieć, że nie ma na tej płycie żadnej zapchaj dziury. Nie ma tracków, które po prostu weszły tylko dlatego, żeby był czas na płycie. Setlista, bardzo bym chciał oczywiście, żeby osoby, które będą słuchać tej płyty, naprawdę włączyli sobie tą płytę od pierwszego numeru do ostatniego i posłuchali, bo kolejność piosenek również nie jest przypadkowa, jak zresztą wiele rzeczy u mnie. Ja bardzo lubię jakby mieć wpływ na wszystko, co się dzieje wokół. Ja pracowałem z Tomkiem Kuczmą też nad okładką, pracuję nad każdym aspektem, nad teledyskami i tak dalej. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, że ja naprawdę wkładam, bo to jest niezależne wydawnictwo, to też trzeba powiedzieć, co się łączy z tym, że na wszystko mam wpływ i ja decyduję nad tą częścią artystyczną wszystkiego, co tutaj się dzieje, więc naprawdę tu nie ma przypadków. Mamy tematy o rodzinie, mamy temat, dużo jest nostalgii, powrotów do dzieciństwa, właśnie ziemia, czyli tożsamość narodowa. Jest dużo ormiańskiej duszy tam, bo oprócz Deleyaman, czyli tego słynnego lamentu, w ziemi oczywiście są słyszalne wpływy. Jest jeszcze jedna piosenka, Trzy jabłka, bardzo wyjątkowa dla mnie, która będzie takim focus trackiem też płyty od 19 czerwca, która opowiada historię z moją świętej pamięci babcią, która zawsze jak opowiadała mi bajki albo uczyła mnie wierszy, to pod koniec mówiła: z nieba spadły trzy jabłka, jedno dla słuchacza, drugie dla tego, kto opowiadał, a trzecie dla tego, kto ma przed sobą drogę. I cała piosenka jest w to ubrana, że to trzecie jabłko na koniec właśnie jest dla niej, bo odeszła. I tam też jest fragment, pod koniec śpiewam po ormiańsku taką przyśpiewkę wymyśloną przez moją babcię, która zawsze sobie śpiewała, jak myła naczynie albo robiła coś w ogrodzie. Więc naprawdę tutaj jest całe moje serce i cieszę się bardzo, że ten krążek już jest, no a ty go masz właśnie.
0: Wygląda pięknie, brzmi, myślę, też pięknie, bo jeszcze w całości nie posłuchałem, przyznaję, bo nie miałem okazji, więc znam tylko pojedyncze piosenki, ale chętnie posłucham od początku do końca, tak jak mówisz, żeby poznać nie tylko twoje serce, ale w ogóle kawał twojego życiorysu, tak. Jak się okazuje, który stoi za tą właśnie płytą. Widziałem, podglądałem w social mediach, że próby trwają, to oznacza, że też więcej trochę będziesz grał i że też może Opole poniekąd na to wpływa, że masz więcej zaproszeń do grania w różnych miejscach i pokazywania swojej twórczości?
1: Tak, mówiliśmy na przykład o konsekwencjach Opola. Oczywiście oprócz takiej stałej, również zaplanowanej przeze mnie i przez mój team trasy koncertowej z płytą, która będzie jesienią, będzie wiele, wiele, naprawdę bardzo dużo różnych okazji, żeby się spotkać. O wszystkim oczywiście na bieżąco będę informował. Te wszystkie daty się tutaj ustalają i będzie trasa koncertowa z płyty i będzie wiele różnych okazji, gdzie jeszcze będę mógł się zaprezentować. No nie stajemy w miejscu, nie jakby mój producent muzyczny tej płyty, czyli Andrzej Izdebski, świetny muzyk i też taki mentor dla mnie, można powiedzieć, i kolega, powiedział: Sargis, pamiętaj, myślimy długodystansowo, niezależnie od tego, i tak się staram myśleć, czyli niezależnie od tego, czy na tej drodze jest sukces, czy porażka, oczywiście świetnie, jak jest sukces, cieszymy się tym i wyciskamy z tego, co się da, z porażek się uczymy, ale no, na Opolu się nie kończy. Ja mam zaplanowane wszystko to, co przede mną, więc naprawdę będzie się bardzo dużo działo. To jest dopiero początek. Powiedzieliśmy oczywiście, że byłem w debiutach 7 lat temu, byłem dzieciakiem, pierwsza piosenka, jaką napisałem. Teraz debiutuję swoją debiutancką płytą i...
0: Super.
1: No, i się cieszę.
0: Bardzo dobrze. Jesteś chyba, znamy się już parę ładnych lat, ale mam wrażenie, że w takim najfajniejszym momencie, odkąd cię znam, jeśli chodzi o twoją karierę przynajmniej. Chociaż no, super jest planowanie długodystansowe, ale błagam cię, no jakby tyle lat do tego debiutu czekać. Jest. Ale widocznie tak musiało być.
1: Ale śmiesznym faktem jest to, że jeżeli liczymy oczywiście mój debiut od mojego debiutu, bo tak możemy liczyć, bo to był debiut też fonograficzny mojego pierwszego utworu, to za 3 lata mam 10-lecie.
0: Ledwo Śmieję człowiek zdążył cię poznać, a tu już trzeba będzie świętować jubileusz.
1: Tak, oczywiście.
0: Sargis w studiu Radia SK po Opolu, po twoim występie, bardzo dobrym, pojawiły się też takie komentarze w sieci, że okej, w tym roku Opole, za rok Eurowizja. Czytałeś też takie?
1: Tak, słyszałem.
0: Ktoś nawet napisał, no mielibyśmy przynajmniej 12 punktów z Armenii murowane.
1: Tak, tak jest. Słuchaj, no nie jest to tajemnicą, że to jest moje marzenie i mam to w planach oczywiście. Dostałem bardzo dużo pozytywnego feedbacku od fanów w Eurowizji, więc oczywiście jest to na moim horyzoncie. Chciałbym, żeby tu zadziałało również to samo, co w Opolu. Mam na myśli moja intuicja. Czyli napisanie takiego utworu, który ja obronię na każdej płaszczyźnie. Bo jestem fanem Eurowizji, obserwuję ten program, ten koncert, ten konkurs i dostrzegam jedną często wadę, że często inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, nie mówię o Polsce, tylko ogólnie na Eurowizji się tak robi, inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, żeby artysta miał piosenkę napisaną z światowymi producentami, często ze Szwecji, ludźmi, którzy odpowiadają za wiele wygranych piosenek w Eurowizji, ale nie skupia się na tym, że ten artysta musi ją obronić, czyli najważniejsza jest intencja, czyli z jaką ja historią, z jakim ja statementem, z jakim sztandarem idę na tą Eurowizję, żeby ją obronić wszędzie, na każdym wywiadzie, bo przecież to ludzie czują, fani Eurowizji są naprawdę bardzo zaangażowani nie tylko w to, co się dzieje podczas tego półfinału, finału czy tam przygotowań, tylko też wszystkiego, co się dzieje wokół. I teraz ja bym chciał pójść tam. I tak jak w Opolu zaprezentowałem się z prawdą, zaprezentowałem się swoją historią, chciałbym tam pójść z historią, którą ja będę bronił wszędzie. Gdzie ja, zapytany, o czym jest piosenka, nie będę mówił, oh, you know, good song, you know, have fun, life is short i tak dalej. Nie, bo to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby to były wartości, które będziemy tam sobie piastować i cieszyć się z tego, że mamy taką piosenkę, więc będę się o to starał i jak poczuję, że jest ten utwór, jest ten statement, który poprę tym, no ja muszę zaśpiewać, muszę wyglądać, muszę mieć wszystko wokół zaplanowane. Tak jak powiedziałem, mam też duży wpływ na to i chciałbym mieć też wtedy na Eurowizji i na pewno mam to w planach i to przyjdzie. Pewnego dnia to również będzie.
0: Czyli oficjalna odpowiedź jest taka, że Eurowizja tak, ale nie wiem kiedy.
1: Nie wiem kiedy, bo no czekam. To nie jest tak, że ja czekam na piosenkę, aż ktoś mi wyśle. Możecie wysyłać, słuchajcie, ale no mam już pomysł, oczywiście nic nie powiem, ale mam już pomysł takiej intencji, co by tam mogło wybrzmieć. Ale jak tylko się pojawi, nie wiem, czy to będzie ten przyszły rok, może to będzie za 2 lata. Zobaczymy, kiedy ten utwór powstanie, no bo to jest najważniejsze.
0: Sargis jeszcze nie mówi nic konkretnego na temat swojego planu na Eurowizję. Jeszcze żadnej deklaracji nie ma, oprócz tej, że chciałby. Ale pewne jest to, że pojawia się płyta debiutancka, zatytułowana po prostu Sargis, po którą można sięgnąć. Zresztą rzeczywiście zaczęliście przedsprzedaż przed Opolem i to Opole spowodowało chyba też trochę, że był sold out bardzo szybko.
1: Tak, pierwsza pula przedsprzedaży poszła w jeden dzień, 24 godziny. Teraz była też druga, która też już poszła i no już można ją zamawiać w stałej sprzedaży. Więc
0: gratuluję ci tego. Wszystko dzieje się chyba we właściwym czasie, się okazuje jednak.
1: Czas to jest świetny nauczyciel i świetny towarzysz. Zróbmy sobie dzisiaj zdjęcie, za 10 lat to zdjęcie będzie miało większą wartość i to już jest proste.
0: Dobrze, nie ma problemu, za chwilę sobie zrobimy zdjęcie. Ja wolę sobie zrobić zdjęcie z tobą teraz, bo może być tak, że za parę lat się do ciebie nie dopcham.
1: Michał,
0: tego ci bardzo serdecznie
1: tak
0: życzę.
1: O! Nigdy.
0: Nie jeden już tak to mówił tu w tym studiu. Ale nie, tak naprawdę bardzo ci tego życzę, żeby nie można było się do ciebie dopchać, bo będziesz miał tyle pracy i tyle fajnych rzeczy w życiu zawodowym, prywatnym oczywiście też. Najlepszego z okazji nowej płyty, pierwszej, debiutanckiej. No i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia i zapraszam.
0: Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, to musi równać się hit. I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne daba di daba dai nucił cały świat. I'm blue, I'm blue. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
2: SK Music News.
0: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i jej hicie etc. na disco.
3: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
0: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
4: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam ja już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków. I inspirowałam się piosenką Taylor Swift Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak Say you remember me, standing in a nice dress, da-da-da. I to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence, etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada, albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót, więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej, na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż 4 kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup 4 starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 1983 roku. Racketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: Mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja wiesz, jako zodiakara to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i...
1: No cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten z pozoru błahy.
2: Jak słodko.

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo kit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin' ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know.

Spójrzmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mario Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Annie. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin, okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tacy.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: SK Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku, znalazła się m.in. na albumie Moja Ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji, ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skyteka, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament.

0: lepszego. A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: ...za uwagę.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Donald Tusk reaguje na decyzję Karola Nawrockiego, a przypomnijmy, polski prezydent zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ma to związek z nadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
3: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem.
2: Mówi Karol Nawrocki, a decyzja o odebraniu Orderu Orła Białego wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Powalone drzewa, zalane ulice i podtopione budynki, setki interwencji strażaków po gwałtownych burzach, które przeszły nad Polską. Tylko w Wielkopolsce z pomocą wyjeżdżali ponad 500 razy. W Lesznie ranna została jedna osoba, to nastolatek przygnieciony przez drzewo. A to jeszcze nie koniec gwałtownej aury. IMGW wydało ostrzeżenie przed upałem i burzami. I jeszcze mundial. Znamy pierwsze drużyny, które straciły szansę na awans do fazy pucharowej. To Haiti, które 0-3 przegrało z Brazylią i Turcją, która z kolei 0-1 przegrała z Paragwajem. W innych meczach Maroko wygrało ze Szkocją 1-0, a USA pokonały Australię 2-0.
4: Minuta po godzinie 9. Co powiecie na wspólny poranek, sobotni poranek w Radiu SK z hitami na czasie? Zapowiada się całkiem nieźle, prawda? To ja Was witam i zapraszam serdecznie do słuchania Radia SK i do słuchania hitów na czasie. Tate McRae na dobry początek, Kinga Baryga, witam.

0: Linkin Park. Tak wam gramy 17,5 minuty po godzinie 9. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Dzisiaj mamy sobotę. Dzień dobry dla wszystkich tych, którzy właśnie odpalili radio, którzy powoli budzą się do życia. Ja wiem, że sobota dla niektórych może być ciężka, szczególnie po dobrej piątkowej imprezie, ale jesteśmy z wami. Gramy wam hity na czasie. Swoją drogą są tacy, którzy odsypiają, są tacy, którzy pracują i są tacy, którzy sprzątają. A jak mówią eksperci, sobotę poranek jest najpopularniejszą porą na większe porządki. No bo to taki nasz kultowy polski rytuał tygodnia. Sobotnie sprzątanie. I jak się okazuje, sprzątanie może poprawić nastrój. Więc jeżeli sprzątacie, to proszę bardzo, Radio SK gra wam w tle najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj. A swoją drogą dajcie znać, co robicie. Czy sprzątacie, czy pracujecie, czy odsypiacie, leżycie jeszcze i leniuchujecie, czy może jesteście już w drodze. Czekam na wasze wiadomości. Na Messengerze Radia SK mam bilety na Toy Story 5. Kto chętny? Zapraszam. Radio
1: SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
4: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
3: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: I po reklamie.

0: Oskar Cyms i co noc, tak wam gramy w Radio SK. To jest idealny hit, który sprawdzi się na te wszystkie obowiązki, które wy wykonujecie w domu, bo okazuje się, że nie śpicie absolutnie, nie odpoczywacie, nie leniuchujecie, tylko spędzacie czas na przykład w kuchni, albo w pracy, albo sprzątając salon. No i tak jest między innymi u Dawida. Halo, halo, Dawidzie, co ty porabiasz w sobotni poranek?
1: Cześć, no ja akurat nie sprzątam, ale robię też pożyteczną rzecz. Smażę naleśniki, ponieważ moje dzieci od 2 lat nierozłącznie wychodząc na basen jedzą tylko i wyłącznie ten posiłek, także ja od rana stoję w kuchni.
0: To się nazywa przykładny tata. Co więcej, słuchajcie, dostaliśmy zdjęcie na Messengerze, że ma też pomocniczkę Igę. Niecałe 4 lata, a już naleśniki smaży. Pozdrawiamy was serdecznie, oczywiście dla was bilety na Toy Story 5, bawcie się dobrze, a ja cały czas czekam na wasze wiadomości, bo bilety jeszcze mam. I wracam już za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie między innymi Bledka. Komu miałabym powiedzieć?
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
10: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
9: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
10: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
12: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje 1 000 000 na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach.
13: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Z siadłem leko 420 gramów krasny staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów krasny staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.

0: Meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
2: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
3: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
4: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Modlnicy, 3 km od Ikei w kierunku Olkusza.
5: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko, od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas! Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR Plus, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski, Modelnica, ulica Częstochowska 30.
8: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran to są hity na czasie, to jest Radio SK. Wśród was są też tacy, którzy od rana buszują w kuchni, ale po to, żeby przygotować na przykład torty na wyjątkową okazję, na różne wyjątkowe okazje, pozdrawiamy naszą słuchaczkę Milenkę ze Zgierza i życzymy miłej pracy. I gramy dalej, kolejne hity na czasie, tak żeby wam się miło pracowało, miło gotowało, sprzątało bądź odpoczywało. Już po godzinie 10, między innymi Męskie Granie Orkiestra 2026 i hit na reszcie. Radio
1: SK. Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Karol, oni robią to w łazience. Ja też chcę wyremontować naszą.
6: Kabiny prysznicowe Radaway, jakie tylko sobie wymarzysz, w bogatej kolorystyce i na miarę. Kabiny prysznicowe Radaway dostępne w salonie łazienek Vector Wadowice. Och, wybornie! I płytki do całego domu z Włoch i Hiszpanii dostępne od ręki. Salon łazienek Vector Wadowice, Nadbrzeżna 71.
7: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
8: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
9: I co, zapisałeś się już na studia?
10: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
9: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
10: Brzmi jak miejsce dla mnie.
11: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideas.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
12: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
13: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Kraków właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do -70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Kraków.
14: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Krakowie robi dni otwarte.
15: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
14: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
15: Kiedy to?
14: Już 20 czerwca. Kraków, Lublańska 38, budynek A3.
15: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
14: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
16: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
17: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
18: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
19: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie. Taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
20: I po reklamie.
1: Kraków na czasie.
4: Dzień dobry, w sobotę Krystian Lis. Już jutro wraca popularna strawa pod kopcem Wandy. To plenerowe powitanie lata w tradycyjnym klimacie. Tym razem motywem przewodnim będzie zapomniana symbolika zwierząt. W programie m.in. pokazy sokolnicze, warsztaty udzielarki, nocne plecenie wianków, leśny spektakl dla rodzin oraz koncert grupy Chmara. Na finał zaplanowano barwny korowód zwierząt mocy przy dźwiękach bębnów oraz wspólne ognisko. Wstęp jest wolny.
20: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Usłyszał zarzut zabójstwa, to Gruzin, który miał śmiertelnie postrzelić Rosjanina w Białej Podlaskiej. Podejrzany Elnur A. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
21: Podejrzany miał dokonać zabójstwa z użyciem broni palnej, oddając w kierunku pokrzywdzonego 5 strzałów.
20: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Prokurator skierował też wniosek o tymczasowy areszt. Utrudnienia mogą potrwać nawet do poniedziałku. To na linii kolejowej Poznań-Berlin, a dokładnie między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami. Wszystko przez obniżenie sieci trakcyjnej. Tysięczny mecz na Mundialu będzie nieco inny. Organizatorzy zapowiedzieli, że z tej okazji sędziowie dostaną specjalne naszywki. Na strojach pojawi się napis Match 1000. To podczas jutrzejszego spotkania Tunezja-Japonia.
22: Minuta po godzinie 10. Jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to w tej godzinie przychodzę do Was z premierą. Dawid Kwiatkowski i Margaret. To nowy numer od nich, już za chwilę Wam go gram, ale najpierw hity na czasie i męskie granie Orkiestra 2026. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Sylwia Grzeszczak i Księżniczka. Tak wam gramy 15,5 minuty po godzinie 10. To są hity na czasie, ale dodatkowo jest też sobota i sobota okazuje się, że u was jest bardzo intensywnym dniem. Martyna się do nas odezwała. Cześć Martyna, co tam u ciebie?
1: Cześć, pytacie, co robię w sobotę? Ogarniam remont w mieszkaniu, muszę zawieźć syna do babci, a na noc idę do pracy, także życzcie mi miłego dnia, tak jak ja wam życzę. Pa!
0: To bardzo intensywnie u ciebie, Martyna, bardzo, bardzo i szczególnie ten remont. Mam nadzieję, że on skończy się szybciej niż przed końcem roku. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Andy Dust i Caris.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
10: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: I po reklamie.

0: Sean Paul, Dua Lipa, No Lie. Tak wam gramy w Radio SK, a już teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako że wszystkie hity zaczynają się w SC, to przechodzimy do was z wyjątkowym duetem. Oni się tak zgadywali już od lat, zgadywali, próbowali i w końcu udało się. Dawid Kwiatkowski i Margaret przychodzą do was z nowym, przychodzą do was i do nas z nowym numerem, później ci opowiem. Jest to numer, który bardzo przyciąga. Brzmi jak ballada, ale jednocześnie zapowiada się jako dobry letniaczek. Nawet powiedziałabym najlepszy. No to co? Gramy. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem już teraz w Radiu SK. Radio SK. Można zamknąć oczy. Można się rozmarzyć.
2: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Rihanna, Jay-Z, Umbrella. Tak wam gramy 34,5 minuty po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. No dzisiaj zdecydowanie parasolka nie będzie nikomu potrzebna, bo w całej Polsce wysokie temperatury. Na przykład w okolicach Warszawy około 30 stopni, Ostrów tam nawet 35. Jest bardzo gorąco, więc pamiętajcie, żeby się nawadniać, pić dużo wody, szukać sobie miejsca w cieniu i dodatkowo nosić czapkę. To się zdecydowanie przyda i oczywiście słuchajcie hitów na czasie. One też orzeźwiają, przynoszą orzeźwienie i powodują, że nie jest jakoś tak lepiej. Niezależnie od tego, czy jesteście w pracy, w domu, czy może na przykład gdzieś na wyjeździe albo w samochodzie, to my wam gramy. I już za chwilę wracam do was z kolejnymi takimi hitami na czasie. Będzie Igo i Bruce, ale będzie też Ariana Grande i One Last Time.
1: Radio SK. Reklama.
2: Omoda Jayku Dynamika. Poznajmy się bliżej. Dzień otwarty już w sobotę 20 czerwca. Zapraszamy do salonu Kraków, ulica Wadowicka 3C. Czekamy na Ciebie ze słodkim poczęstunkiem i z konkursem z nagrodami. Daj się uwieść i poznaj najnowsze modele Omoda i Jayku. Omoda Jayku Dynamika. Sobota 20 czerwca. Zapraszamy.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Karol, oni robią to w łazience. Ja też chcę wyremontować naszą. Kabiny prysznicowe Radaway, jakie tylko sobie wymarzysz, w bogatej kolorystyce i na miarę. Kabiny prysznicowe Radaway, dostępne w salonie łazienek Vector Wadowice. Och, wybornie! I płytki do całego domu z Włoch i Hiszpanii, dostępne od ręki. Salon łazienek Vector Wadowice, Nadbrzeżna 71.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon.
14: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie. My heart is a ghost town.

0: 5 minut dzieli nas od godziny 11. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Dzisiaj jest sobota, a my po godzinie 11 wracamy z kolejnymi najlepszymi hitami na czasie. Do tego jeszcze dorzucamy najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radio SK. Wysyłajcie swój numer telefonu, a ja po godzinie 11 do kogoś z Was zadzwonię. Mam bilety na Toy Story 5, więc warto wziąć udział w tej zabawie.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
2: SK. SK.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny...
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Z siadłem Leko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
12: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Modlnicy, 3 km od Ikei w kierunku Olkusza.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
17: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
16: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.

0: Canadian Sleeping and Living. To będzie ostatnia reklama.
1: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie. Taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof, Kosucicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
2: I po reklamie.
3: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trwa policyjna obława w Świętokrzyskiem. Mundurowi szukają mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. 49-latek miał zaatakować nożem swoich teściów. Nie żyje 80-latek, a jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
4: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
3: Mówi Sylwia Faryna, oficer prasowy tamtejszej policji. Jak udało nam się ustalić, poszukiwany jest byłym policjantem. Przez Polskę przeszły potężne burze, tylko w Wielkopolsce strażacy interweniowali prawie 500 razy.
5: W Promnicach na terenie powiatu poznańskiego doszło do pożaru poddasza. Powstał w wyniku prawdopodobnego wyładowania atmosferycznego.
3: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Niebezpiecznie będzie też dziś. MGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej części kraju. Reprezentacja Brazylii odzyskała prowadzenie. To na liście drużyn z największą liczbą strzelonych goli w historii Mistrzostw Świata. W drugiej rundzie fazy grupowej tegorocznego mundialu Canarinhos pokonali Haiti 3-0 i mają na koncie 241 trafień.
6: Minuta po godzinie 11. My gramy dalej. Hity na czasie w Radiu SK. A ktoś chętny może na bilety na Toy Story 5? Jeśli tak, to zgłaszajcie się, bo rozpoczynamy za chwilę zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. A teraz gramy. Dawid Podsiadło i sezon na dobry początek godziny 11. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Chcę

0: Widgetta, tak wam gramy 17 minut po godzinie 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. No, nie uważacie, że ten numer brzmi jak sobota? Tak wam właśnie gramy w Radio SK. A już za chwilę będziemy się wspólnie bawić. Bawić w zabawę nie mów tak, nie mów nie, to jest propozycja, z którą ja do was przychodzę, ale zanim to nastąpi, to ja wam jeszcze wyjaśnię zasady tejże zabawy. Ja zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. No i ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli wam się uda odpowiedzieć na te pytania bez używania tak i nie, no to zgarniacie ode mnie bilety na Toy Story 5. Kto chętny, kto zainteresowany, to ostatni moment, żeby się zgłaszać. Piszcie na Messengerze Radio SK swój numer telefonu, a ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze trochę pogram hitów na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Enrique Iglesias i Pitbull, Tamo Bien. Idealnie do tej temperatury, którą mamy aktualnie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: I po reklamie.

0: Britney Spears, Gimme More. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 11. Nóżka, samochodzi, to są hity na czasie, to jest Radio SK. A teraz przyszedł czas, przyszedł moment, żebyśmy wspólnie się pobawili. Pobawili się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. A razem ze mną jest już Patrycja. Cześć Patrycjo.
1: Cześć.
0: Na czym my cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Jestem na zakończeniu sezonu u mojego narzeczonego w piłkę nożną.
0: A, czyli tutaj tak bardzo aktywnie wspierasz narzeczonego. Cudownie, to możemy ci trochę poprzeszkadzać?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Dobrze, to pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Ja zadam ci 6 pytań. Na te 6 pytań musisz odpowiadać, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Czy zasady są jasne?
1: Jasne.
0: Dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Uwaga, mam tutaj taki swój magiczny dzwoneczek. Byłaś kiedykolwiek w zoo?
1: Oczywiście.
0: Dawno temu?
1: Dawno.
0: Widziałaś kiedykolwiek słonia?
1: Widziałam.
0: A tygrysa?
1: Też.
0: Tygrys jest królem dżungli, to prawda?
1: Niestety. Wykluczone.
0: A może lew nim jest?
1: Zgadzam się.
0: Wow, Patrycja, brawo, udało ci się przebrnąć przez te pytania. Ja wiem, że to nie jest proste, prawda? Bo jak opowiadałam o tych zasadach, to wydawało się, że co to tam, zgłaszamy się, nie ma problemu. Ale jak już przychodzi co do czego, to chyba nie jest tak łatwo.
1: Nie, nie, stres.
0: O, no właśnie, stres, ale bardzo dobrze, gratuluję ci, Patrycja, udało się i oczywiście bilety na Toy Story 5 są twoje.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, pozdrawiam ciebie i twojego narzeczonego. Buziaki, pa, pa.
1: Pozdrawiamy, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę wracają. Będzie m.in. Joe i End of Beginning.
2: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: A, ale mnie gorąco, Barbara.
4: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
4: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
4: No przecież.
3: No.
5: Sprawdźcie rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
12: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
13: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk. 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana na próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram, a do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
16: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
21: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
20: Wspaniale się to ogląda.
21: A jak smakuje?
20: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
22: I po reklamie.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żal.

0: Ten numer brzmi jak wakacje. Hugel, tak wam gramy w Radiu SK chwilę przed godziną 12. Po 12 kolejne hity na czasie, ale także najnowsze informacje z kraju i ze świata.
1: Radio SK. Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Omoda Jayku Dynamika. Poznajmy się bliżej. Dzień otwarty już w sobotę 20 czerwca. Zapraszamy do salonu Jawornik 788 koło Myślenic. Czekamy na Ciebie ze słodkim poczęstunkiem i z konkursem z nagrodami. Daj się uwieść i poznaj najnowsze modele Omoda i Jayku. Omoda Jayku Dynamika. Sobota 20 czerwca. Zapraszamy.
11: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
12: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
13: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
14: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
15: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
16: Tato, co to za pan?
17: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
16: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
17: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
16: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
17: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
16: To z Tauronem.
17: Jasne, że tak.
18: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.
19: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
18: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
20: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Gastorama.
23: Teoria
24: i praktyka.
23: W teorii miał być nowy grill,
24: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
25: I po reklamie.
0: Kraków na czasie.
1: Będzie można poczuć magię afrykańskiego rytmu w samym sercu Podgórza. Od 26 do 28 czerwca w klubie Płaszów wystartuje wyczekiwany Pod Baobabem Festival. To niezwykłe wydarzenie połączy tradycyjne afrykańskie brzmienia ze współczesnymi interpretacjami, a w programie niesamowite warsztaty tańca, porywające lekcje gry na bębnach i klimatyczne koncerty i spotkania. Jeżeli chcecie poczuć niesamowitą energię, ruch i zbudować nowe relacje, te trzy dni będą dla Was.
3: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Problemy na A4 między Pietrzykowicami a Wrocławiem. Tu przewróciła się ciężarówka. Ruch w kierunku stolicy Dolnego Śląska odbywa się tylko lewym pasem. Podobny wypadek na S5 między Krynicznem a Wrocławiem. Tam także ruch w stronę Wrocławia odbywa się jednym pasem. Zagraniczne media piszą o zaostrzeniu polsko-ukraińskich relacji. To po decyzji Karola Nawrockiego. Wczoraj zdecydował on o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ta decyzja zapewne doprowadzi do poważnego kryzysu dyplomatycznego między sąsiadami. I to kilka dni przed konferencją na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku. To głos dziennika Jerusalem Post, a z kolei według niemieckiego Deutsche Welle to zaostrzenie polsko-ukraińskiego sporu. Dwie trasy, przewyższenia, setki rowerzystów i konkursy z nagrodami. Trwają wyścigi kolarzy podczas Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Dziś rywalizacja na 20 i 40 kilometrów.
4: Płoto nas trochę przeraża, ale myślę, że będzie dobrze.
6: Mega, mega, mega.
25: Dlaczego rower akurat?
6: Nie tylko rower. Maratony, półmaratony. No trzeba coś robić, nie, w życiu.
26: 3, 2, 1, start!
3: Na Pustyni Błędowskiej zaparkował też nasz eskowy autobus. Szukajcie pomarańczowej strefy.
27: Prawie 2 minuty po godzinie 12. Hity na czasie grają dalej. Jest sobota. To jest Radio SK. Mam nadzieję, że już zakończyliście wszystkie obowiązki domowe i możecie się teraz wyluzować i posłuchać właśnie najlepszych hitów na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Rihanna, Calvin Harris, We Found Love. Tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie. Jeśli już wszystko posprzątaliście, zrobiliście wszelkie sobotnie domowe obowiązki, to teraz czas na odpoczynek. A jak odpoczynek, to z hitami na czasie. Po krótkiej przerwie wracam do was, a razem ze mną Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku, czyli numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki w Radio SK.
1: Reklama.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
2: Mistrz! Bo w Media Expert taniej masz!
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: To jest Radio SK, to są hity na czasie Damiana Dawid i Zombie Lady. Ten numer już za nami. Swoją drogą, jako że zbliża się pora obiadowa, to znalazłam takie badania, które sugerują, że widok mięsa może mieć uspokajający wpływ na mężczyzn. No to, drogie panie, jeśli planujecie obiad, to dzisiaj obowiązkowo mięso. Zastanawiam się też z drugiej strony, co musieliby ugotować panowie, żebyśmy my, kobiety, czuły się spokojnie.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój...

0: Taka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
6: Tato, co to za pan?
7: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
6: A pranie też za ciebie wstawi?
7: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
6: Z Tauronem tu zawsze można zaoszczędzić.
7: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/tanie-godziny/serwisant.
8: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
9: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
10: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
11: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Modlnicy, 3 km od Ikei w kierunku Olkusza.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
15: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Krakowie robi dni otwarte.
16: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
15: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
16: Kiedy to?
15: Już 20 czerwca. Kraków, Lublańska 38, budynek A3.
16: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
15: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
17: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Karol, oni robią to w łazience. Ja też chcę wyremontować naszą.
20: Kabiny prysznicowe Radaway, jakie tylko sobie wymarzysz, w bogatej kolorystyce i na miarę. Kabiny prysznicowe Radaway dostępne w salonie łazienek Vector Wadowice.
19: Och, wybornie!
20: I płytki do całego domu z Włoch i Hiszpanii dostępne od ręki. Salon łazienek Vector Wadowice, Nadbrzeżna 71.
21: I po reklamie.

0: Marisa i Odkochaj. Tak kończymy godzinę 12. Po godzinie 13 hity na czasie zostają razem z Wami, a stery przejmuje Łukasz Zduńczyk. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Z siadłem mleko 420 gramów krasny staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów krasny staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
11: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb. Dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
16: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
17: Słyszałeś? Cosinus Young 15 Plus w Krakowie robi dni otwarte.
18: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
17: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
18: Kiedy to?
17: Już 20 czerwca. Kraków, Lublańska 38, budynek A3.
18: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
17: Cosinus Young 15 Plus. Tu nauka łączy się z pasją.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
21: I po reklamie.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dziś decyzja w sprawie aresztu. Chodzi o Gruzina podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Służby przyznają, że w przypadku 36-latka spełnione są wszystkie przesłanki, by zastosować areszt.
5: Obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
4: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Gruzinowi grozi dożywocie. Służby ustalają, na czyje zlecenie mógł działać. Tragedia w Monachium. Dwa wagony towarowe zderzyły się na wiadukcie i spadły na ulicę. Zginęła jedna osoba. Trwa pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Dziś dzień otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Przewidziano wykłady i warsztaty dotyczące m.in. pozwolenia na broń, sąsiedzkiej straży czy bezpieczeństwa podczas wakacji. A to wszystko w warszawskim Centrum Expo 21.
21: O, ja znam naczelną zasadę bezpieczeństwa na wakacjach, czyli kiedy tata z synem wchodzi kąpać się w morzu, mama zostaje się opalać i pilnować rzeczy. Często tak bywa, prawda? Jeśli chcecie się poczuć jak na wakacjach, to jesteście w dobrym miejscu. W Esce macie wakacyjne hity na czasie. Michael Patrick Kelly na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Katy Perry, ładuje nam baterie w upalne sobotnie popołudnie. To jest Radio SK, to są hity na czasie. I słuchajcie, na tegorocznym mundialu wydarzył się historyczny moment. Sędzia pokazał pierwszą taką czerwoną kartkę w historii. Za co? Za zasłonięcie ust. Paragwajczyk podszedł do reprezentanta Turcji podczas meczu. Coś tam mu powiedział przy zasłoniętych ustach. Turek podszedł do sędziego, naskarżył, sędzia obejrzał VAR. No i czerwona kartka. O co ta afera, powiedzcie mi? A może ten piłkarz po prostu zębów przed meczem nie umył?
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo. Czas na grill. Mega paka. 14

0: Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
3: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: I po reklamie.

0: nie jednej osobie. Ten numer kojarzy się z dobrą sobotnią imprezką. Lerek, innowator w Radiu SK. Gramy bardzo weekendowe hity na czasie. A wiecie, co się stało pod Legnicą? No, upał się wydarzył. Wielki upał. Legnica to jest aktualnie najcieplejsze miejsce w Polsce. Termometry pokazują w cieniu 31,7 stopnia. Najchłodniej w Zakopanem, tam niecałe 21, ale to cały czas rośnie. Dzisiaj i jutro prawie w całym kraju 30, na zachodzie nawet 35. No i słuchajcie, aż się prosi, żeby ten upał jakoś wykorzystać, prawda? Kiedy żona mówi, no może w końcu byś przyczepił tę półkę. A daj spokój, to za gorąco na takie roboty. Albo na przykład posprzątaj w końcu na tarasie. Za gorąco, to się kiedy indziej zrobi. No właśnie, to jest pytanie do was. W jakiej sytuacji dzisiaj możecie użyć tego pięknego argumentu? Za gorąco, ja to kiedy indziej zrobię. Na co możecie odpowiedzieć za gorąco? Przed czym może was ten upał dzisiaj uratować? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Na co jest wam dzisiaj za gorąco? A ja za chwilę gram m.in. Eda Sheerana i Azizam.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibiza w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Dynamika Myślenice w Jaworniku 525. Szczegóły u partnerów marki.
9: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Krakowie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 20 czerwca. Kraków, Lublańska 38, budynek A3.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
12: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR Plus, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski, Modelnica, ulica Częstochowska 30.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Kraków właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Kraków.
15: I po reklamie.

0: SK gra hity, które idealnie pasują do tej upalnej 30-stopniowej pogody. Shimza w Radiu SK, ale egzotycznie. Fire, to teraz to jest prawdziwy ogień z nieba. Żar się leje prawie w całym kraju, 30 stopni. Jest za gorąco, żeby odkurzać, żeby robić jakieś prace podwórkowe. Teraz wszyscy powinniśmy odpoczywać jak Paulina.
1: Hej SK, opalam się, a teraz muszę iść wziąć za robotę, kurczę.
0: No właśnie, nie musisz. Jestem pewien, Paulina, że twój mąż na pewno nie będzie cię zachęcał, żeby się wziąć za jakieś sobotnie obowiązki. A poza tym, jak mawia stare polskie przysłowie... Robota nie zając, wiadomo. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, na co macie dzisiaj ochotę przy takiej pięknej wakacyjnej pogodzie. Czekam na głosowy na Messengerze SK. Radio SK. A za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Kraków właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Kraków.
7: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
8: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
7: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
8: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
9: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Krakowie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 20 czerwca. Kraków, Lublańska 38, budynek A3.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon.
13: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
15: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Dynamika Myślenice w Jaworniku 525. Szczegóły u partnerów marki.
18: I po reklamie.
19: Kraków na czasie.
20: Mieszkańcy Nowego Prokocimia szykują się na wielkie świętowanie. Już 28 czerwca ruszają wyczekiwane dni dzielnicy 12. Na zielonych terenach przy ulicy Teligi od 15 czeka Was cała masa atrakcji. Będzie wesołe miasteczko, będą warsztaty i ścianka wspinaczkowa. Wieczorem scenę przejmie gwiazda polskiej sceny Liber, a całe wydarzenie zwieńczy widowiskowy pokaz laserowy. Warto zabrać sąsiadów, wstęp jest całkowicie bezpłatny.
21: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Teraz na termometrach przeszło 30 stopni, wieczorem popada. IMGW wydał alerty. Oprócz wschodniej i północno-wschodniej części kraju to ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, a także intensywnymi burzami.
22: Dzisiaj maksymalna temperatura prognozowana na Zieloną Górę do 35 stopni. Tutaj wygląda to, że będzie najcieplej.
21: Mówi nam Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW. Burzą towarzyszyć mają intensywne opady deszczu. Poprawia się stan zdrowia nastolatki, która po wypadku na hulajnodze trafiła do gorzowskiego szpitala. Przed nią jeszcze kilka operacji. Zdaniem lekarzy obrażenia nie byłyby tak rozległe, gdyby miała kask. 16-latka odzyskała przytomność i z OIOM-u przeniesiona została na chirurgię dziecięcą. Połączyła ich wspólna pasja. Kolarze mierzą się nawet z 40-kilometrową trasą. To podczas Małopolska tur na Pustyni Błędowskiej.
0: Jaki dystans za panią? Jak tam trasa?
18: Raczej płasko, a droga leśna dość wyboista, więc nadgarstki dawało odczuć.
22: Jechałem na trzecie miejsce na pudle.
21: Patronem wydarzenia jest Radio SK. Jutro, kolejny dzień zmagań, będą rajdy rodzinne czy rowerowe show.
23: I jeszcze jeden świetny sportowy news. Polskie siatkarki właśnie wygrały z Holandią 3-1 w Lidze Narodów.
24: O proszę bardzo, chyba jakieś gości mamy. Proszę bardzo.
23: A dobrze, proszę bardzo, zapraszamy serdecznie na antenę Radia SK. Męskie granie już wam teraz gram. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 14:00.

0: Katy Perry, to się nazywa dobre sobotnie granie na antenie Radia SK. Gramy wam hity na czasie i razem odpoczywamy, korzystamy z wakacyjnej pogody. Dla Matiego ta sobota nie ma wad.
1: No SK, ja właśnie powiem tak, odpoczywam i jadę właśnie na ryby. Także życzcie udanych połowów.
0: A to ja nie wiedziałem, że na ryby się jeździ łowić ryby.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
3: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Między innymi od tego numeru zaczęła się jej wielka światowa kariera Dua Lipa w Radiu SK, a teraz zacznie się kariera nowego hitu na antenie SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My jesteśmy w tym dobrzy, łowimy dla was najlepsze muzyczne perełki, bo u nas po raz pierwszy słyszycie numery, które będą hitami. I teraz na naszą antenę wskakuje znany na całym świecie brytyjski producent Jax Jones, który nieraz już antenę Eski podbijał, a teraz nagrał nowy numer i słuchajcie, co ciekawe, z okazji premiery tego kawałka przez 2 godziny transmitował w internecie, jak gra set DJ-ski na żywo, jednocześnie biegając na bieżni. Także

0: LP w Radio SK uspokaja, dodaje otuchy wszystkim zapracowanym. Tak się właśnie gra w sobotnie popołudnie. Mikołaj prosi o otuchę, napisał na Messengerze. SK, dodaj otuchy wszystkim taksówkarzom w Lesznie. Trwa airshow i klienci najchętniej by na dach weszli. Jesteśmy razem z wami dla wszystkich w samochodzie za chwilę m.in. Beauty Rexa i New Religion. Słuchajcie, teraz jeszcze ważna sprawa, bo nasz słuchacz Adi chciał coś wyznać. On ma do powiedzenia coś, co wypowiada prawdopodobnie co druga osoba w naszym kraju w ten weekend.
1: Małki, ale lampa co? Ale lampa, nie?
0: No ciężko się nie zgodzić, także sezon na...
2: Ale paruwa co?
0: Uważam za otwarty. Radio
3: SK. Reklama. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CES-ów w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: I co, zapisałeś się już na studia?
9: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
8: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
9: Brzmi jak miejsce dla mnie.
10: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
11: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
13: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
20: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
19: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
20: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
21: I po reklamie.

okulary przeciwsłoneczne na nosie, bluzka bez rękawów i takie hity na czasie wakacyjne z głośników. Gipsy Kukon w Radiu SK i bardzo ważna rada przed sobotnim wieczornym grillem ze znajomymi na przykład. Nie pijmy piwa. Słuchajcie, serio mówię, bo osoby, które piją piwo, to jest naukowo udowodnione, osoby, które piją piwo są bardziej atrakcyjne dla komarów, bo wtedy osoba, która wypiła piwo, częściej jest atakowana przez komara, bo komary chyba lubią alkohol, lubią piwo. No słuchajcie, zróbmy to dla własnego zdrowia i dla komarów. No bo wyobraźcie sobie takiego komara, który leci i jednocześnie ma helikopter w głowie. To się może skończyć źle i to się może skończyć ochrzanem pani komarzycy.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin, a także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: Wpadaj do Lidla, po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
17: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
19: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
22: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
23: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
24: I po reklamie.
25: Muzyką się żyje.
26: I już dzisiaj wielki finał Warsaw Music Festivalu. Przed nami trzeci dzień wielkiej międzynarodowej imprezki na stadionie Legii Warszawa. Za nami m.in. koncert The Black Eyed Peas, a dzisiaj pora na legendę muzyki klubowej, bo za sterami stanie sam on.
27: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągamy ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
26: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. A jak się przygotować do takiego imprezkowego wieczoru?
27: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
26: Na koncercie Armina van Burena Eska będzie się bawiła razem z wami, a jeśli nie możecie tam być, polecam zaglądać na Instagrama Eski, bo tam wszystko wam pokażemy. Ale tego pana możecie w Radiu Eska słuchać regularnie. Armin van Buren, przypominam, przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program Eska Live Remix od godziny 20 w każdy piątek. Najpierw słuchacie najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, no a potem po rozgrzewce, po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buren i gra swoje kultowe show State of Trance. Co tydzień ma dla was nowe show na antenie Radia SK. Po nim na naszej antenie pojawiają się znani producenci jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony, a w Radiu SK teraz non-stop mamy weekendowy chill. Razem odpoczywamy w tę sobotę. W tej godzinie obiecuję zagram numer, który zna już cały polski internet, który zrobił wiele dobrego, bo zagram Łatwo Ganga, który spełnił marzenie małej Mai chorej na raka. Wszystkie marzenia na pewno w tej godzinie w Radiu SK. Punktualnie 15. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I to jest idealny numer w drodze na sobotnie zakupy z rodziną. Dr. Dre z hitem zawsze na czasie. No właśnie, a rodzinne zakupy w galerii handlowej mogą zakończyć się rodzinnym wypadem do kina. Przez cały ten weekend Radio SK ma dla Was zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5. No w końcu się doczekaliśmy kolejnej części tej kultowej produkcji. I to jest film, który chętnie obejrzą, myślę, i dzieci, i dorośli, a czasami dorośli też są dziećmi. Ja właśnie o to chcę Was teraz zapytać, w jakiej sytuacji Wy albo Wasza druga połówka zachowuje się jak dziecko? Bo czasami są takie sytuacje, że możecie powiedzieć, no normalnie jak dziecko się zachowujesz. No to jest wbrew pozorom całkiem dobra cecha. Każdy ma w sobie kawałek dziecka, prawda? Więc teraz mi udowodnijcie, że Wy albo Wasza druga połówka czasami jesteście dziećmi. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. 4 zaproszenia na Toy Story 5 czekają. A jeśli chcecie już teraz wejść do świata Toy Story, do świata zabawek, to odpalajcie SK-ową aplikację na smartfony, bo tam cały czas gra SK Toy Story Radio. Jedyne takie radio w Polsce, które gra hity z disneyowskich produkcji i w którym programy prowadzą zabawki. Radio
1: SK. Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy ekspres los.
9: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Hi guys, hi listeners of Radio SK, I'm Damiano David.
1: A, widzicie, jaki kulturalny? Damiano David w Radio SK, gramy hity na czasie. I czasami się zachowujemy jak dzieci. Zapytałem was, kiedy wy albo wasza druga połówka zachowuje się jak dziecko. No i mogłem się domyślać, że łatwiej wskazać, kiedy druga połówka się zachowuje jak dziecko. Zwłaszcza jeśli chodzi o męża, prawda, Monika?
2: Cześć, mój mąż zachowuje się jak dziecko zawsze, kiedy go proszę, aby coś zrobił. Wtedy słyszę, zaraz, później, no przecież zrobię, no jeszcze chwila. Brakuje tylko, żeby jeszcze pod pełnuszkami.
1: No dobra, Monika, przyjmujemy to z godnością jako faceci, ale jak my was zapytamy, dlaczego mamy to zrobić, to słyszymy, bo tak. I kto tu jest dzieckiem? Radio SK. Wszyscy jesteśmy dziećmi, dlatego Monika, lecą do ciebie teraz 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5.
3: Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: Co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie!
6: No, to będzie okazja!

0: udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności.

0: całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Kraków właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Kraków.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living. Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
4: I po reklamie.

Co za numer, co za połączenie. Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy hit na czasie. I co za miły gest ze strony naszej słuchaczki. Monika przed chwilą zgarnęła bilety na Toy Story 5, ale słuchajcie, przed chwilą też napisała, że jednak nie da rady wybrać się do kina i chętnie komuś z was te bilety odda. To są aż 4 bilety, także może być fajne wyjście z ekipą do kina w dzisiejszy wieczór. No to słuchajcie, proszę bardzo, droga wolna. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonajcie naszą słuchaczkę Monikę, dlaczego jej bilety powinny trafić do was. Nagrywajcie się i po 16 komuś z was niespodziankę zrobimy.

0: Tato promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce.

0: dodano 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
7: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
8: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: I to jest piękna gra!
15: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
14: Tak, wiedziałem!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Kraków na czasie.
18: Sentymentalna podróż do szalonych lat 2000 już na horyzoncie. W sobotę, 4 lipca, ośrodek Ruczaj zamieni się w stolicę stylu sprzed ćwierć wieku, a to za sprawą imprezy Back to 2000. Główną gwiazdą wieczoru będzie Gosia Andrzejewicz, która zaśpiewa swoje największe hity jak Słowa czy Pozwól żyć. Oprócz koncertu czeka też strefa kreatywna, retro fotobudka oraz wielkie neonowe afterparty. Bilety są już dostępne.
19: Muzyką się żyje.
20: Chyba właśnie poznaliśmy kolor lata 2026. To błękit, bo taki jest właśnie tytuł nowej płyty Roxy Węgiel. To bardzo osobisty krążek, nad którym Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej na tym, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
21: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
16: takiego budowania piosenki po kolei.
21: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
20: Na albumie Roxy znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowi Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe, zapracowane lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. Eska też rusza w trasę. Czas na kolejny przystanek naszej trasy koncertowej Eska Music Tour. W ten weekend jesteśmy w dwóch miejscach w województwie łódzkim. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla Was m.in. znany z hitu Chcę Ciebie częściej Maciek Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Tak zapowiada się dzisiejszy wieczór, a jutro scenę przejmie Wiktor Dytuła. Z kolei w Buczku dzisiaj wieczorem pojawią się Jamal oraz Mesaja, a jutro wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny, także wpadajcie. Na scenie pojawiają się prezenterzy Radia SK. Wstęp wolny jest też na sobotni odpoczynek z hitami na czasie. Za chwilę wyślę kogoś z Was do kina na Toy Story 5, a tymczasem odpoczywamy razem w to upalne popołudnie. Sprawdzam, które miejsce jest aktualnie najcieplejsze w Polsce. Na prowadzeniu Zielona Góra 32,1 stopnia. No to zagrajmy letnie hity na czasie. DJ Snake i Justin Bieber na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I to jest numer idealny do wylegiwania się w cieniu, albo do opalania się na leżaku w ogrodzie, albo na plaży. A za chwilę numer jeden gorącej dwudziestki od Wiktora Dyduły.

0: Adele z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A teraz uwaga, bardzo ważny komunikat.
1: Nasze zadanie na tej planecie to dawać radość dzieciom.
0: Dawać radość słuchaczom Radia SK i teraz będziecie świadkami powstania prawdopodobnie nowej przyjaźni, bo na antenie Radia SK witam Monikę. Cześć Monika.
2: Cześć, cześć wszystkich i witam nową znajomą.
0: No właśnie, po drugiej stronie Julia też. Cześć Julia.
3: Cześć, cześć.
0: No właśnie dziewczyny, poznajcie się. Julia to Monika, Monika to Julia.
3: Cześć, cześć. Monika.
2: Cześć Julia.
0: Monika przed chwilą zgarnęła bilety na Toy Story 5, ale przyznała też, że niestety nie da rady się wybrać i chętnie komuś te bilety sprezentuje. No i Julia jest w potrzebie. Julia, opowiadaj, co tam u ciebie się dzieje.
3: Tak jak już nagrywałam na głosówce na Messengerze, no, jestem w ogromnym problemie, ponieważ wczoraj moja przyjaciółka Małgosia, którą serdecznie pozdrawiam, miała 25. urodziny. No i miałyśmy się nie spotykać, może kiedyś byśmy się spotkały przy okazji, ale wyszedł nam mega spontaniczne spotkanie.
0: Ajajaj.
3: A ja biegam po sklepach, szukam prezentu, czas mnie goni i no po prostu no.
0: I przydałoby się coś na szybko znaleźć, prawda?
3: Dokładnie tak.
0: A takie bilety do kina, jakbyście z ekipą sobie poszły, to i będzie fajny prezent i fajnie czas spędzicie, prawda?
3: Dokładnie.
0: I jeszcze za darmo. Monika, co ty na to? Podzieliłabyś się tymi biletami?
2: Ja jestem oczywiście za i dokładam się do życzeń przyjaciółki.
0: Wow.
2: Mojej nowej znajomej.
3: Przekażę od mojej nowej znajomej. No, to
0: piękne rzeczy. Słuchacze Radia SK są jak wielka rodzina, jak przyjaciele. No to dziękuję wam, dziewczyny. Julia, dobrej zabawy na filmie.
2: Ja
0: a tobie,
2: życzę
0: Monika
2: właśnie udanej zabawy. No. Miłego wieczoru.
0: Monika, dziękuję za wielkie serce. Zostańcie z Radiem SK, bo za chwilę gramy dalej. Radio
4: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix Harmonizer.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Roze z Bruno Marsem w Radiu SK, a teraz będzie muzyczny strzał w samo okienko.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My jesteśmy jak dobry piłkarz, my zawsze trafiamy do waszych uszu, wiemy co wam się spodoba. Zawsze w Radiu SK grają najlepsze nowości i teraz poczujecie atmosferę piłkarskiego święta. Mimo, że nie jesteśmy w USA, to się możecie poczuć, jakbyście byli w Ameryce na Mundialu, bo przed wami jedna z oficjalnych piosenek tegorocznych Mistrzostw Świata w nogę. I na naszej antenie pojawi się właściciel legendarnego głosu nie do podrobienia. No to oczywiście Andrea Bocelli, który nagrał piosenkę tegorocznego mundialu razem z Davidem Guettą, z Megan Thee Stallion i z EJ. EJ to jest artystka, która wystąpiła w filmie K-popowe Łowczynie Demonów, jest współautorką wielkiego hitu Golden, a teraz wspólnie między innymi z Andrea Bocelli nagrała piosenkę na mundial. DNA More Than A Game już teraz w Radiu SK. Na mundial nie awansowaliśmy, ale mundialowych hitów posłuchać możemy, prawda? A wy możecie poczuć mundialowe emocje na własnej skórze? Za chwilę powiem jak. And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo, it's more than just a game, it's our DNA. Yeah.

0: Eminem i jego hit zawsze na czasie w Radiu SK. Za nami też mundialowy hit, a przed nami wielkie piłkarskie emocje. Ja wcale teraz nie mówię o mundialu, mamy dla was jeszcze lepsze piłkarskie emocje. Bez wstawania w środku nocy, bez wylatywania za ocean. My dla was mamy SK Karniaki Cup. Kompletujemy naszą eskową drużynę, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym razem ze Sławkiem Peszko. Nagroda główna to 10 tysięcy złotych, ale zanim tam się dostaniecie, to musicie wpaść na sk.pl, za darmo się zgłosić, no i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. W piątek Michałowi się udało.
1: Czy to jest ten moment? Czy jesteś gotowy na spotkanie ze Sławkiem?
2: Bardziej gotowy być nie mogę.
1: No to uwaga.
3: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
2: Skład.

0: to.
1: A jeżeli wy też chcecie być w składzie, to wpadajcie za darmo, zgłaszajcie się na SK.pl i walczcie o 10 tysięcy złotych.
2: SK Karniakika. Zgłoś się na SK.pl.
3: Autopromocja.
4: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
5: czy 100 metrów od sceny,
6: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love.
2: Zgłoś się na SK.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
7: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
13: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do sobie.

0: 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
2: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
2: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
2: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
4: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
5: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
10: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
11: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
10: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
11: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.

I tak się właśnie odpoczywa w sobotnie popołudnie z Radiem SK. Ale Farben, gramy hity na czasie, a to jest, słuchajcie, chyba praca marzeń. Każdy by tak chciał. Brytyjscy urzędnicy w ramach swoich obowiązków grają w grę. Służbowo grają w GTA. I oni to tłumaczą, że grają w tę grę przez internet, żeby obserwować zachowania graczy. I czytam, że to jest w ramach testowania nowoczesnych metod tworzenia polityki społecznej. Czyli słuchajcie, wystarczy nadać czemuś poważną nazwę i od razu można mieć fajną przerwę w pracy. Także następnym razem przerwę na kawę i ploteczki nazwijmy Kolegium w sprawie oceny zasobów ludzkich w firmie.

0: Tato promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
11: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
13: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
12: Oraz bekonu i syropu klonowego.
13: Trudno wskazać faworyta.
12: Spróbuj, może tobie się uda.
13: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
14: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Kraków właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Kraków.
15: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
16: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
15: Zaraz wszystko wyjaśnię.
17: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
18: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: To będzie ostatnia reklama.
19: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: Muzyką się żyje.
22: Sezon na wakacyjne rapowe festiwale, czas zacząć. Przed nami Before Festival, czyli dwudniowa impreza w Siedlcach, na której nie zabraknie czołówki polskiego hip-hopu. Dzisiaj na scenie zobaczymy m.in. PZ-a, White'a 2115, Gipsa, Fukaja, Kukona czy Chivasa, a jutro z kolei scenę na Before Festivalu przejmie BDOS, Sokół, Avi czy Bambi. A przed nami kolejne wakacyjne festiwale, zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival, impreza potrwa od 2 do 4 lipca. No i zagrają wielkie gwiazdy polskiego rapu, jak PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Guzior, Young Leo, Siafukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, zaprasza Radio SK. Będziemy mieli dla Was bilety. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. Podczas ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragment występu znajdziecie na eskowym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi, album zawiera piosenki w języku polskim. W czeskim niestety. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. Po koncercie na Wawelu Igo planuje teraz występy w dużych halach koncertowych. Ogłosił trasę Igo na hali. W styczniu zobaczymy go na warszawskim Torwarze, w Gdyni, w Poznaniu i w Katowicach. A jutro o 10.24 wydarzy się coś bardzo pięknego, słuchajcie. To już niedługo, to już jest ostatnia prosta, bo właśnie wtedy zacznie się astronomiczne lato. A tymczasem mamy 2 minuty po godzinie 17 i bardzo letnią pogodę prawie w całym kraju. Więc do tego dokładamy letnie hity na czasie, żeby się fajnie w cieniu odpoczywało. Łukasz Zduńczyk, cześć! Myślę, że ten hicior będzie leciał przy budce z goframi przy plaży. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest Radio SK. Money.

0: I właśnie tak będą brzmiały wakacyjne wieczory z hitami na czasie. Kuba i Kuba w Radiu SK. I tak może brzmieć wasz wieczór za tydzień, jak będziecie jechać przez Polskę eskowym kamperem. Bez żadnych stresów, bez martwienia się o cokolwiek. Będzie tylko czas wolny. Wraca nasza zabawa, SK dowozi kampera. Już w czwartek nasza ekipa dowiezie wam eskowy dom na kółkach pod sam dom, a wy potem zrobicie z tym kamperem, co będziecie chcieli. Pojedziecie, gdzie będziecie chcieli i to za darmo, słuchajcie. Ceny paliwa was nie obchodzą, bo to wszystko na koszt prezesa Radia SK. Zgłaszajcie się, zgłoszenia są darmowe. Wpadajcie na SK.pl i być może za tydzień, w sobotę już będziecie mknąć eskowym kamperem. A czemu mi tu radio nie gra? Czekajcie. O, już za chwilę wracamy do hitów na czasie. Po krótkiej przerwie Zara Larsson. Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Codziennie.

0: rozróżnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Adam Lambert. Za 23 minuty 18. Tak wam gramy w sobotnie popołudnie, a ja mam niezłą ciekawostkę, słuchajcie. Okazuje się, że polska reprezentacja w piłkę nożną nie jest aż taka słaba, jak się niektórym wydaje, bo tylko my potrafimy zatrzymać Leo Messiego. Już wam mówię, o co chodzi, bo się okazuje, że w ciągu ostatnich 10 meczów Argentyny na Mundialu tylko przeciwko Polsce Messi nie strzelił ani bramki, ani asysty. To był ten pamiętny mecz na Mundialu w Katarze, kiedy Wojciech Szczęsny obronił karnego Leo Messiego. I to był ostatni mecz, kiedy Messi nie zdobył niczego w tym meczu. Także słuchajcie, my jesteśmy piłkarską potęgą, no. A to, że nie gramy na Mundialu, to nic, no. Jak ktoś jest w czymś dobry, to przecież nie musi się na każdym kroku tym chwalić, prawda?
1: Radio SK. Reklama.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Kraków Kazimierza Wielkiego 80. Wejdź na spyshop.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach.
7: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: Szukasz mieszkania i czekasz na dobrą okazję? Właśnie znalazłeś. W JW Construction wybrane gotowe mieszkania kupisz teraz z rabatem 10%. To ostatnie mieszkania w promocyjnej cenie. Odwiedź stronę jwc.pl i sprawdź, które mieszkania są jeszcze dostępne.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: I po reklamie.

0: Skoro za 5:18, a jej już się kręci w głowie, to znaczy, że grill musiał się całkiem wcześnie zacząć.
1: No i to chyba nie była kiełbaska, ani żeberka, ani karkuleczka. Coś poważniejszego chyba się pojawiło.
0: To była Bletka na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Jeśli wam się coś poważniejszego na ten wieczór szykuje, jakiś grill, albo nie wiem, może na jakieś wesele jedziecie, to Paweł Bogaj się poleca. On tu wam będzie rozgrzewkę robił.
1: Ewentualnie
0: fajną.
1: Możecie mnie zaprosić, ja chętnie wpadnę. 22 kończę imprezkę, więc później mam chwilkę czasu.
0: No to mam nadzieję, że do 22 wytrzymacie. Paweł Bogaj przed chwilą zapytał, jakie mecze dzisiaj na Mundialu.
1: Tam Szwecja-Holandia i Niemcy-Wybrzeże Kości Słoniowej.
0: Szwecja-Holandia, czyli gdybyśmy grali na Mundialu, to by był nasz mecz o wszystko.
1: A, sprytne.
0: Zaraz gramy, zaraz imprezka w Radiu SK.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
10: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: Szukasz mieszkania i czekasz na dobrą okazję? Właśnie znalazłeś. W JW Construction wybrane gotowe mieszkania kupisz teraz z rabatem 10%. To ostatnie mieszkania w promocyjnej cenie. Odwiedź stronę jwc.pl i sprawdź, które mieszkania są jeszcze dostępne.

0: Teens, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hej Kraków, tu Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydykiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
3: I po reklamie. Kraków na czasie.
4: Wyciągajcie z szaf swoje ulubione kresze i ortaliony. Już 27 czerwca ulicami Krakowa przejdzie trzecia nowochódzka parada dresów. Fani miejskiego luzu i retro stylówek wystartują o godzinie 14 prosto z nad zalewu nowochódzkiego. Barwny korowód przejdzie przed Nowochódzkie Centrum Kultury, gdzie zaplanowano wielki festyn i koncerty. Będzie to idealna okazja do wspólnej zabawy, wspomnień i zrobienia najbardziej stylowych zdjęć tego lata. Szykujcie formę.
5: Muzyką się żyje.
6: Już dzisiaj w Polsce zagra legenda muzyki klubowej, producent, którego zna cały świat. Przed nami show Armina van Burena. To jest gwiazda Warsaw Music Festivalu na stadionie Legii Warszawa. A dzisiaj wielki finał tej imprezy i to będzie coś wyjątkowego.
7: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
6: A mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Na scenie pojawi się też legendarny zespół Black Eyed Peas. Jeśli przegapiliście koncert, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt. Wiktor Waligura i jego cztery pory roku na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty, a na miejsce drugie waszej ulubionej dwudziestki skoczył Kygo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem, a ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a SK będzie miała dla was bilety na to właśnie wydarzenie. Podium gorącej dwudziestki zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie czeka na was oczywiście na sk.pl, tam też głosujecie na ulubione hity, no i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego, a tym razem kierunek województwo łódzkie. W ten weekend nasza muzyczna trasa koncertowa SK Music Tour dotrze do dwóch miejsc w tym właśnie regionie, to Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpi dla was m.in. znany z hitu Chcę Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Tak zapowiada się dzisiejszy wieczór, a jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj zagra Jamal oraz Messiah, a w niedzielę wystąpi Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny, więc zapraszam gorąco.
8: Imprezka.
6: 3,5 minuty po godzinie 18 zaczynamy imprezkę, a na tej piłkarskiej imprezce za godzinę rusza mecz Holandia-Szwecja, później 22 Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej. No wybór jest prosty, dzisiaj kibicujemy Holendrom oraz panom z Wybrzeża Kości Słoniowej. Paweł Bogej, zapraszam na hity na czasie.
9: Hity na czasie, radio SK.
6: I zapraszam na imprezkę, Sombr na początek.

0: a w mieście to wszędzie jest tło.
1: Tak, ona Fide i Tamagotchi w Radiu SK już prawie 14 minut po godzinie 18. Ciekaw jestem, czy panowie się pogodzą i nagrają kiedyś jeszcze wspólny kawałek. No liczę na to. Wyczytałem, słuchajcie, jutro, w niedzielę 21 czerwca, dokładnie o godzinie 10.24, być może niektórzy jeszcze będą spać, nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata, tak zwane przesilenie letnie. I co to oznacza? To jest najdłuższy dzień i najkrótsza noc w roku. No, wszyscy wiedzą, że warto rozpocząć lato z przytupem. Warto zrobić coś spektakularnego, a więc zbieram wasze pomysły na to, jak dobrze rozpocząć lato. W taki spektakularny sposób, żeby wszyscy później wracali właśnie do tego rozpoczęcia lata. Może ktoś chętny zorganizować na przykład galę MMA w swoim ogrodzie. Myślę, że to jest fajny pomysł. Po 19 rozdam za najlepsze pomysły kody do kina na Toy Story 5. Nagrywajcie się już teraz na Messengerze, jak spektakularnie można rozpocząć to lato 2026. Jak ktoś woli zadzwonić, proszę bardzo, 664-402-302. Ale tutaj uprzedzam, trzeba będzie poczekać i mogą być kolejki jak na Sorze. I nie ma żadnych pokoików VIP, trzeba poczekać, 664-402-302. A jak spektakularnie rozpocząć lato, dajcie znać. Może włączyć hity na czasie, Jungle już teraz.

spokojnie można bioderkiem i do lewej, i do prawej. A co się będziecie wstydzić? Enrique Iglesias, Sean Paul, Bailando. Z tego co wiem, to się dobrze do tego baciaty tańczy. Chodziłem na zajęcia, to wiem. A przy okazji, słuchajcie, czytam, że nowy jacht Roberta Lewandowskiego pojawił się już w Gdyni. Na TikToku trafiło takie nagranie, w którym widać najprawdopodobniej, jak wygląda ten luksusowy katamaran piłkarza. I muszę przyznać, wygląda. Branżowe media też szacują wartość tej spersonalizowanej jednostki pływającej i powiedzieli, że to jest około 33 miliony złotych. Tyle Robert wydał na ten jacht. Okazuje się, że w Polsce na takie coś stać tylko Lewandowskiego. No i lekarzy.

0: gruntów do zostania hitem tego lata. To oczywiście Bauza i Magnetic, 34 minuty po godzinie 18. SK Karniaki Cup. Zróbcie teraz głośniej, słuchajcie. Na naszej stronie internetowej czeka na was dźwięk, a ja wam ten dźwięk już teraz zagram.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
0: No właśnie, stadion. I jakie słowo zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, wpadajcie już teraz na SK.pl i zgłaszajcie się do zgarnięcia w wielkim finale już 4 lipca na PGE Narodowym, nawet 10 tysięcy złotych. No a gospodarzem tej zabawy jest Sławek Peszko. Jeśli jesteście chętni na karniaki właśnie ze Sławkiem, SK.pl, zgłaszajcie się już teraz.
2: SK Karniaki Cup.
0: A kolejny finał już w poniedziałek rano.
3: Reklama.
4: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
5: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
6: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
7: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
13: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
12: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
13: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody. Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
15: To będzie ostatnia reklama.

Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl. I po reklamie.

0: Arisa. Ta pani napisała akwarię dla Dody. Pozdrawiamy gorąco. Ten kawałek to odkochaj. Polecam sprawdzić. 11 minut zostało nam do godziny 19. Mam do rozdania bilety do kina na najnowsze Toy Story 5. Proszę się zgłaszać. Pytanie na kreatywność. Zbieram wasze pomysły na to, jak dobrze rozpocząć lato. Jutro zaczyna się lato. W jaki spektakularny sposób można to zrobić? Finał po 19. Proszę wysyłać swoje głosówki na Messengerze. A teraz kilka propozycji. Proszę bardzo.
1: My z Potomką już rozpoczęłyśmy. Właśnie wracamy z Warszawskiej Ligi Żeglarskiej, z regat na Zegrzu. Następnie udajemy się na Wianki po to, by przebalować troszeczkę noc, a jutro druga tura wyścigu w Warszawskiej Lidze Żeglarskiej na Zegrzu.
0: No pięknie się nasi słuchacze bawią. Ktoś jeszcze?
2: Halo, cześć, to Żaneta. Ja chciałam powiedzieć, że jutro na poniedziałku zaczynam urlop, więc jak lato przywitać, jak nie urlopem, 2 tygodnie. Buziaki, pa!
0: Buziaki i zazdraszczamy. David Guetta teraz.

wpadnie do nas. Kawałek nazywa się Forever. No i pojawi się za chwilę, już po 19. No i za chwilę też mecz. Ja już się nie mogę doczekać.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Hej Kraków, tu Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydykiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
1: Na kanapie komplet.
0: Miski wypełnione po brzegi.
1: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
0: Czekamy na pierwszy gwizdek.
1: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć u nas w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwszy wspólny numer, nie jest wspólna piosenka, ale to jest pierwszy kawałek, który udało się wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
10: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
11: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
10: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
11: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
9: No a single Później Ci Opowiem to jest kawałek z nadchodzącej płyty właśnie Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera już 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra m.in. w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Po 3 latach pracy czas pochwalić się tym, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit, no i jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze, no i skupić się przede wszystkim na żywej muzyce.
12: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
13: Takiego budowania piosenki po kolei.
12: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
9: No a na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej. To w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowej piosenki, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy Węgiel ma przed sobą bardzo koncertowe lato. Zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. No, Skoli mi tak powie, że to mało. Dwie i pół minuty po 19:00, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jutro, 10:24, nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata. Pytanie do Was, jak dobrze rozpocząć lato? Czekam na Wasze spektakularne pomysły, głosówki na SK-owym Messengerze. Tam się zgłaszajcie. Paweł Gogaj, zapraszam. Jak dobrze rozpocząć lato? Może ja sobie na poniedziałek wezmę wolne? O, szef dzwoni. No to może zagram hity, a wolnego nie będę brał.

0: Teraz lecimy z Szwecja, Holandia. I my byśmy mogli być na miejscu Szwecji teraz, a nie jesteśmy.
1: To wiadomość od Adriana. Rzeczywiście, Holandia, Szwecja. A chyba dobrze, że nie jesteśmy na miejscu Szwedów. Dostają 1-0 na razie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Nie wiem jak wam, ale mi tam Szwedów w ogóle nie żal. Ale teraz czas na nowość, słuchajcie. Tak jak już powiedziałem, będzie nowość. Aben przychodzi z nowością. Po tym sukcesie z kawałkiem Hearts powraca z kolejnymi nowościami. Tytuł to Forever. No, jeśli chodzi o muzykę, no to jest coś fajnego, wakacyjnego. Jak zamkniecie oczy, słuchając tego kawałka, to uwaga, możecie poczuć się, jakbyście teraz siedzieli w samolocie i lecieli na jakieś zagraniczne wakacje. A jak mi nie wierzycie, no to jest okazja, proszę się przekonać. Radio SK. Aben Forever w Radiu SK.

0: No Holandia, proszę się nie zatrzymywać. 2-0. 2-0. Szwecja przegrywa z Holandią na mundialu. I bardzo dobrze, bo tam Szwedzi nas wyrzucili. Wiecie, o co chodzi. 664-402-302. Cały czas przyjmuję wasze telefony. Poczekajcie, zerkam. No nie, no linia jest odblokowana. Proszę dzwonić. Pytanie było proste. Jak można w spektakularny sposób świętować rozpoczęcie lata? To już jutro, 10.24. Zapiszcie sobie w kalendarzach. Niech wam budzik obudzi rano. 10.24. Jutro nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata. Proszę bardzo, jak zacząć lato z przytupem? Halo, halo, kto teraz?
1: No ja przytupem 13 lat temu, to cały 21 czas rodziłam mojego młodszego syna, więc wszyscy pamiętają datę, więc...
0: Radio SK. To był podobno bardzo długi poród. Tak wyczytałem w Google'ach. Dajcie znać, 664-402-302 albo eskowy Messenger, jak grubo, w spektakularny sposób można rozpocząć to lato. A ja wiem, że wy macie fajne pomysły.

0: to jest pani Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls w Radiu SK. Już prawie 32 minuty po godzinie 19. No i muszę przyznać, że worek z głosówkami na eskowym Messengerze rozwiązał się, proszę bardzo. Teraz Adam.
1: Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mój najlepszy przyjaciel Maciej ma swoje 18 urodziny. Chciałbym go bardzo pozdrowić na antenie oraz poprosić was, żebyście go również pozdrowili i obiecujemy wam, że dzisiaj będziemy się na imprezie bawić do Radia SK.
0: No i prawidłowo pozdrawiam oczywiście 100 lat dla twojego kumpla, ale pozdrawiam też Michała i Martę. Oni podobno dzisiaj wpuścili znajomych do nowego wyremontowanego mieszkania na parapetówkę. No Marta, Michał, co wy, nie wiecie, że takie rzeczy robi się przed remontem? No i się pochwalę, też mam zaproszenie, też tam idę.
2: Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję.

0: zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Kraków Kazimierza Wielkiego 80. Wejdź na spyshop.pl.
2: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Kraków właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Kraków.
3: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
4: Szukasz mieszkania i czekasz na dobrą okazję? Właśnie znalazłeś. W JW Construction wybrane gotowe mieszkania kupisz teraz z rabatem 10%. To ostatnie mieszkania w promocyjnej cenie. Odwiedź stronę jwc.pl i sprawdź, które mieszkania są jeszcze dostępne.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
6: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: want a lady in the street, but a freak in the bed.
1: I wszyscy. Dzisiaj będzie bardzo dobra impreza. No widzicie, że sami powtarzają i potwierdzają, co się będzie działo.
2: Zabawki się skończyły, ekrany wygrały.
1: No właśnie, zabawki się skończyły, ekrany wygrały. Czy to prawda? Monika ze mną, cześć.
3: Hej.
1: Monika, gdzie ja cię dzisiaj złapałem? Co ty porabiasz przez tą piękną, słoneczną sobotę?
3: Teraz jestem w domu i szykuję się na imprezę.
1: Wow, czyli ty dzisiaj impreza. A co to za impreza? Jakieś party? Co ty?
3: Dni naszego miasta.
1: Okej, okay. A czy Skolim tam gra?
3: Nie, Skolim akurat nie.
1: To dziwne, nie? Bo on bardzo dużo tych koncertów potrafi ogarnąć w ciągu jednego dnia.
3: Moja droga... Ale wiedziałam, że Strefa Eski tam jest.
1: A, jest, bardzo. A to skąd ty do mnie dzwonisz?
3: Z Duńska Wola.
1: A, no to my tam jesteśmy, moi drodzy. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy się tam bawią. Monika, to tak na szybko, zanim jeszcze będziesz imprezować i nie będziesz w stanie mi odpowiedzieć, powiedz mi, dlaczego te kody powinny polecieć do ciebie? Tak w trzech słowach, szybko.
3: Dlatego, że za tydzień mój mąż ma urodziny, no i oprócz tego Dzień Ojca w przyszłym tygodniu.
1: A właśnie, to ja też muszę coś kupić tatusiowi. No dobrze, no słuchaj, no ja nie będę cię tutaj długo trzymał w niepewności. Mam dla ciebie kody do kina na najnowsze Toy Story 5.
3: Wow, dzięki wielkie, ale się dzieciaki ucieszą.
1: Radio SK. A mąż też się pewnie ucieszy, co?
3: No raczej.
1: No i pięknie, to męża rozumiem też zabierasz?
3: No wiadomo.
1: Czyli ty, mąż i dzieciaki? A popcorn
3: tak.
1: Będzie czy nie?
3: No będzie, karmelowy.
1: O, no widzicie państwo, jak się ludziom dobrze żyje.

0: Reklama.
1: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Szukasz mieszkania i czekasz na dobrą okazję? Właśnie znalazłeś. W JW Construction wybrane gotowe mieszkania kupisz teraz z rabatem 10%. To ostatnie mieszkania w promocyjnej cenie. Odwiedź stronę jwc.pl i sprawdź, które mieszkania są jeszcze dostępne.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie. Kraków na czasie.
2: A teraz naprawdę bardzo dobry news dla wszystkich krakowskich rowerzystów. Jeszcze przed wakacjami wraca uwielbiana akcja bezpłatnego sprawdzania rowerów. Pierwsza okazja, by zadbać o swój jednoślad już w najbliższy poniedziałek, 22 czerwca na dolnej płycie Ronda Mogilskiego. Profesjonalni serwisanci za darmo wyregulują hamulce, sprawdzą łańcuch i pomogą przy drobnych usterkach. Zadbajcie o bezpieczeństwo i ruszajcie w trasę z czystą głową.
3: Muzyką się żyje.
4: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer, no i zapowiedziała nową płytę. A w Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko Kochaj Mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości i to jest też zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiem kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. No i przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem. Stworzyła hymn tegorocznej trasy. No a męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. No a SK już ruszyła w trasę. Dzisiaj dwa kolejne przystanki SK Music Tour. Jesteśmy w Zduńskiej Woli oraz w Bułczku. W Zduńskiej Woli wystąpi dzisiaj m.in. znany z hitu Chcę Ciebie Częściej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Bułczku dzisiaj wieczorem pojawi się Jamal oraz Mesaja, a jutro wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wstęp na koncerty jest, przypominam, darmowy. No a przed nami wielkie show Armina Van Burena na stadionie Legii Warszawa. Ten znany na całym świecie producent jest gwiazdą Warsaw Music Festivalu. Dzisiaj ostatni dzień tej imprezy, no i na zakończenie szykuje się naprawdę wielkie show.
5: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem Van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
4: Mówi pani Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Jeśli nie możecie tam być, to przypominam, zaglądajcie na eskowego Instagrama. A zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli wejściówki właśnie na tą imprezę.
6: Imprezka.
4: Eska. 3,5 minuty po 20. Jakbyśmy awansowali na Mundial, to dzisiaj prawdopodobnie gralibyśmy swój mecz o wszystko. Cóż by to była za historia? Ale nie można mieć wszystkiego, Mundialu wam nie zaproponuję, ale hity na czasie jak najbardziej. Paweł Bogej, zapraszam. Na początek numer jeden gorącej dwudziestki, czyli Wiktor Waligura. To jeszcze, żeby chociaż na chwilę poczuć taki klimat, jakby nasi Polacy grali. Mam dla was dźwięk.
7: Kochani, nic się...

0: Ktoś ma ewidentnie polskie korzenie. Ed Sheeran, Shape of You, to już za nami 12 minut po godzinie 20. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Dajcie mi znać, gdzie teraz słuchacie imprezki, gdzie jesteście. 664-402-302. Odblokowałem właśnie linię. Proszę się łączyć ze studiem eskowym, z imprezek. Dajcie znać, gdzie imprezujecie, z kim się bawicie. A może brakuje wam kolegów, a może brakuje wam koleżanek, to też dawajcie znak, a ja tu będę ogłaszał. Proszę bardzo, już ktoś pierwszy dzwoni. Jesteśmy na antenie. Halo, halo, tak na szybko. Ktoś, pozdrawiamy. Ktoś...
1: Manecko, Ksyw Kłoszyn pozdrawia.
0: Pozdrawiam go. A gdzie się dodzwoniłeś? Znaczy wróć, gdzie my się dodzwoniliśmy? Kto dzwoni i skąd?
1: Ja się dodzwoniłem do Eski, wariacie.
0: Dobrze, a powiedz mi, co ty dzisiaj porabiasz, jak imprezujesz?
1: No z dzieciakami właśnie na garażu grilla tutaj rozpaliliśmy, bawimy się, więc jest pozytywnie.
0: No to pięknie. Kurczę, że ja nie mam dzieci, tak to bym miał co robić. Halo, halo? Ktoś jeszcze?
2: Pozdrawiam wszystkich, którzy są ze mną na paraprodukce. Dziewczyny, odpłat. Dobra, dziękujemy. Aleksandra, moją dziewczynę pozdrawiam.

0: Wy czujecie to słońce w tym kawałku? No ja też. Prawie 23 minuty po godzinie 20. Zerkam sobie na mecz mundialowy Szwecja versus Holandia. Jeśli nie możecie oglądać, a kibicujecie Szwecji, to nie oglądajcie. 4-1 w tym momencie, teraz Szwecja rożny. No i nie strzeliła. Ale wiecie co, przed chwilą mówiłem, że dajcie znaka, jak świętujecie, co porabiacie, jak się bawicie dzisiaj w tą sobotnią imprezkę. A że jutro o 10.24 zaczyna się lato, no to zmieńmy trochę klimat. Niech się zrobi przyjemniej. Przypominam, 664-402-302. Mam taki eskowy worek, butelkę do zgarnięcia. Proszę dzwonić. Wasze sposoby, żeby było fajnie. Halo, Kasia.
1: Cześć, tu Kasia. Chciałabym bardzo, bardzo pozdrowić moją siostrę, która dzisiaj kończy 30 urodziny. Właśnie jesteśmy po oficjalnej kolacji i jadę do niej na super imprezkę i mam nadzieję, że będziemy dobrze się bawić i chciałabym jej życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia i miłości jak najwięcej.
0: No to ja też. Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego. To jeszcze może ktoś na szybko? Wszystkiego dobrego oczywiście, siostrze.
2: Idziemy na imprezę, nie mamy pieniędzy, więc kombinujemy, jak bawić się bardzo dobrze, a ewentualnie zdobyć środki, żeby się bawić bardzo dobrze.
0: Ja tam się nie znam, ale to chyba byli studenci.

Stanach, ten stan w Radiu SK, 20:30 na zegarach. No, jeśli chodzi o stan, no to w sobotę to te stany bywają różne. Kiedyś widziałem, pracowałem na barze, to wiem, co się dzieje. Ale słuchajcie, mam teraz ważne informacje prosto z Sejmu. Sejm, nasz polski, przegłosował projekt ustawy w sprawie zakazu patostreamingu. Za nowymi przepisami zagłosowało 419 posłów, przeciw było 19. My mamy komentarz przedstawiciela tej branży. Co o tym myśli? Dziękujemy, panie Alaniku.

0: Kaspa Łagany, Plan B w Radiu SK. 13 minut zostało nam do 21. Czytam, że Lewandowcy brylują na pokazie w Mediolanie. Ania podobno wystroiła się w prześwitującą suknię za 20 tysięcy złotych. Robert kupił sobie prawie za 40 milionów katamarana. No to Ania mogła się wykosztować 20 tysięcy złotych. Oni brylują na salonach. Ciekawe jestem, jak dziewczyny na Panieńskim się wystroiły.
1: Serdecznie pozdrawiamy przyszłą pannę młodą Paulinę z Gorzowa. Baw się dobrze, cieszymy się twoim szczęściem.
0: Pozdrawiam gorąco, bawcie się dziewczyny cudownie. Zapytałem też pana młodego, co warto zorganizować na taki wieczór.
2: Nie wiem, może jakiś pokaz stripteaserski. Że to było świetne, każdy by chętnie zerknął.
0: Poważnie, to był pan młody.

90. minuta meczu Holandia-Szwecja. W tym momencie Holandia wygrywa 5-1 ze Szwedami. No bardzo nam przykro. Ten kawałek jest od Shimzy. Gość tworzy od 15 roku życia. No i sami słyszycie, że naprawdę w produkowanie muzyki on jest dobry. Kawałek nosi tytuł Fire. Fire, jakbyście chcieli. Czeka na was w propozycjach do gorącej 20. Wpadajcie i głosujcie.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie. Kraków na czasie.
2: Podziemna Nowa Huta zaprasza na nową ekspozycję. Na osiedlu szkolnym 22 otwarto właśnie wystawę zatytułowaną Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny. Ekspozycja pokazuje historię wyjątkowego systemu schronów pod blokowiskami, łącząc opowieść o PRL-u z nowoczesną edukacją. Zwiedzający mogą wejść do oryginalnego schronu przeciwlotniczego z lat 50., zobaczyć mapę podziemnych korytarzy, a także poznać zasady zachowania w sytuacjach kryzysowych. Dla najmłodszych specjalna ścieżka z komiksowymi bohaterami.
3: Muzyką się żyje.
4: A tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, no ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment. Mamy ich wspólny numer pod tytułem Później Ci Opowiem. A o czym jest ta piosenka?
5: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas razem.
4: A podczas wizyty w eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
6: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
5: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
4: O, Dawid Kwiatkowski, jak zwykle kochany. Wspólny numer Dawida i Margaret, Później Ci Opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A tymczasem w Gdańsku powinien startować koncert Dawida Podsiadło. Polsat Plus Arena to kolejny przystanek stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. No a za tydzień wielki finał. Przypominam, Dawid Podsiadło w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jesienią mamy dostać też nową płytę tego artysty. Pojawiają się w niej single Sezon i Na Błysk, który znacie z naszej anteny. A już za niecałe 3 tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami zespół, koncert zespołu Hearts, autorzy słynnego Wonderful Life, pojawił się na letniej scenie progresji w Warszawie. To już 10 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski. Będziemy mieli dla was bilety na to wydarzenie.
0: Imprezka.
7: Imprezka.
0: Imprezka. Eska.
4: 2:01 zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Za chwilę zagram wam nowość, która na TikToku nie jest już taka nowa, no ale wakacyjnego vibe'u nie można odmówić tej produkcji. Za chwilę gram hit od Wat Stoi, Paweł Bogaj. Zapraszam na imprezkę.

0: Pięknie zaśpiewał, pięknie zagrał. Showman to już za nami, 12 minut po 21. A teraz kawałek, który ludzie znają pod tytułem Siup, siup, hop, ops.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A dokładnie jeszcze raz powtórzę, siup, siup, hops, ops. I to jest do tego, słuchajcie, jeszcze specjalny taniec. Wszystkiego możecie się nauczyć na TikToku. Na YouTubie ten kawałek ma już prawie 7 milionów. O właśnie. Czasami przeglądam sobie też komentarze pod teledyskiem. No i na YouTubie ktoś napisał, to będzie jeszcze w radiu lecieć, zapamiętajcie moje słowa. No i to jest właśnie ten moment. Radio SK. Wad stoja, kolejna noc, gramy to w Radio SK.

Można krzyczeć, Tayo Cruz, Break Your Heart w Radiu SK, 21 minut po 21. Proszę zrobić głośniej, ja tylko przypomnę, na antenie Radia SK mamy dla Was SK Live Remix w każdy piątek po 20. Jak skończy się gorąca 20, no to na naszej antenie rządzą się DJ-e znani na całym świecie. Jeśli kochacie muzykę elektroniczną, no to wpadajcie w każdy piątek po godzinie 20. No gramy Wam przepięknie. Teraz Alex Warren, może on tak nie gra elektronicznie, ale gra bardzo, bardzo przyjemnie.

0: To teraz, żeby nie pomylić Taylorów, Elizabeth Taylor to tytuł tej piosenki, a Taylor Swift właśnie ją zaśpiewała. 31 minut po 21:00, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jeśli na imprezach miewacie dziwne pomysły, no szczególnie jak się dobrze bawicie, no to ja mam nadzieję, że nigdy nie przyszło wam do głowy, żeby na przykład napaść na bank. Wiadomo, to jest dość duży zastrzyk gotówki, ale pewien 50-letni mężczyzna próbował, słuchajcie, obrabować oddział banku w Tajwanie, grożąc obecnym w placówce nożyczkami. A gościa schwytano, nikomu nic się nie stało, ale wszyscy zastanawiają się, dlaczego nożyczki? Ja wiem, może gość chciał się odciąć od biedy. No albo był fanem wycinanek.
1: Reklama.

0: Oglądam rozgrzewkę Niemiec. Dzisiaj za chwilę dosłownie grają, 22 startują. No mocni. Wyglądają na rozgrzewce bardzo mocno. Miejmy nadzieję, że to jest tak jak z Polakami. Na rozgrzewce jest mocno, a później wychodzi jak zwykle. Ale a propos pozdrowień, bo to też wyszło, sporo pozdrowień od was. Halo, halo.
1: Cześć, tutaj Aneta. Jestem dzisiaj sama w domu. Wszyscy moi znajomi wyjechali do rodziny, więc może przydałoby się, żeby kogoś nowego poznać. Chciałam pozdrowić moją mamę Irenę z Warszawy.
0: Anetko, ja cię pozdrawiam. No, fajnie by było poznać kogoś nowego. Ja się niestety nie mogę zapisać do tego teamu. Ja mam żonę, także nie. Ale jeśli są panowie chętni poznać ciebie, no to proszę bardzo, dzwońcie 664-402-302. Teraz Jacek.
2: Cześć, z tej strony Jacek. Razem z moją Agnieszką zostawiliśmy z kochanymi dziadkami nasze dziecko na Mazurach. I teraz jedziemy broić coś do Warszawy. Wszystkich pozdrawiam imprezowiczów i całe Radio SK.
0: Nie żeby coś, ale proszę odebrać później dzieci.

0: 2,5 minuty i będzie 22. Przypominam, już w czwartek komuś z was rozdajemy kampera, zgłoszenia jak zwykle na sk.pl. No i życzę wszystkim udanego imprezkowania. Bogaj Paweł, kłaniam się. Ależ to jest numer. Bawcie się grzecznie, ja lecę na parapetówkę, papa. Dostałem taką głosówkę od znajomych.
1: Dawaj na parapetówkę, hej, dawaj na górę.
0: Lecę.

0: Reklama.
1: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
1: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
0: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji. Autopromocja.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

Nigdy im nie pozwoliłem na posztamy imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. Jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić albo